0: Ukrainy i odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwracał uwagę m.in. na problem tzw. floty cieni.
1: Flota złomu to nie tylko sposób Rosji na finansowanie swojej krwawej wojny w Ukrainie, ale także są to pływające bomby ekologiczne.
0: Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że zakłócenia sygnału GPS czy spoofing sygnału prowadzony jest nie tylko z obwodu Królewieckiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych. Na zakończenie Polska przekazała przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego Islandii.
2: Ministerstwo Zdrowia ma nowy pomysł na oddziały położnicze. Finansowanie ma im zapewnić co najmniej 700 porodów rocznie, ustalił dziennikarz RMF FM. Co jeśli porodów będzie mniej? O tym Michał Dobrołowicz.
3: W takich sytuacjach decydować ma odległość do najbliższego oddziału położniczego. Jeśli to jest kilkadziesiąt kilometrów albo mniej, ale dojazd zajmuje dużo czasu, ma być zapewnione finansowanie za gotowość do odbioru 400 porodów rocznie, a powyżej już każdy pojedynczy poród byłby finansowany oddzielnie. Młode mamy przyznają, że przed porodem zwracały uwagę, czy szpital odbiera dużo porodów i czy jest tam doświadczony personel.
4: Z opowieści zarówno znajomych, jak i uczestniczek lokalnych grup wiem, że to ma miejsce.
3: Szczegóły zmian Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować w czerwcu. Ten plan może doprowadzić do kolejnego zmniejszenia liczby oddziałów położniczych w Polsce. Już w ubiegłym roku z mapy naszego kraju zniknęło 25 porodówek.
2: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Według projektu utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że kojec będzie miał powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb.
5: Najtaniej naprawdę wziąć psa do domu. Wtedy nie będzie kosztu kojca, a jak ktoś nie chce, to trzeba pamiętać, że naprawdę w Polsce nie ma obowiązku posiadania zwierząt.
2: Podkreśla autorka poselskiego projektu ustawy Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Podczas prac nad ustawą osiągnięto kompromis. Koalicja rządząca wzięła pod uwagę kwestie, o których mówił prezydent.
6: No, widziałem takie zapowiedzi, że tu jest przestrzeń do kompromisu pomiędzy Sejmem, rządem i prezydentem, więc myślę, że jest na to szansa.
2: Deklaruje poseł PiSu Krzysztof Szczucki. Kompromis zakłada m.in., że wymiary kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
7: Są i takie fakty.
2: Długi czerwcowy weekend coraz bliżej, już za niespełna tydzień, w czwartek przypada Boże Ciało. To oznacza 4 dni wolnego. Osoby, które zdecydują się na 3 dni urlopu, mogą zyskać aż 9 dni wypoczynku. Mimo to w Tatrach nie przewiduje się tłumów. Turyści wolą przyjeżdżać teraz, aby uniknąć największego tłumu.
8: Wypad przedweekendowy, chociaż też weekendowy. Szukamy takich momentów, kiedy nie ma tłumów. Jesteśmy od wczoraj, więc wczoraj było zupełnie pusto, dzisiaj już widać trochę więcej ludzi. Pogoda sprzyja wreszcie.
9: Czyli teraz trzeba skorzystać?
8: Długi weekend w domu.
9: To lepiej tak przed przyjechać?
10: Lepiej, mniej ludzi. Wszędzie nie ma kolejek. W lokalach pusto, także jest lepiej.
11: No my raczej tak. My raczej pomijamy te długie weekendy z uwagi właśnie na tłumy ludzi. Spokojnie można pochodzić. Mniej ludzi, lepiej.
2: Mniej ludzi na szlakach, lepiej, mówią ludzie na szlakach. Z turystami unikającymi tłumów rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Szef MSWiA Marcin Kierwiński był w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego. Wśród tematów m.in. pożar lasu na Mazowszu.
12: Jeszcze jaka jest sytuacja w tej chwili? Ten pożar jest opanowany? Udało się jakoś ograniczyć?
13: Jest jeszcze sytuacja bardzo, bardzo trudna, ale moim zdaniem lepsza niż to lepiej wygląda, to niż wyglądało wieczorem. Widać, że ta noc została bardzo dobrze przez strażaków, przez służby przepracowana. Teraz kluczowe kilka godzin, żeby w sposób właściwy przygotować się na wiatr, który ma pojawić się w okolicach godziny 14.
12: Ale jak rozumiem, to nie jest jeszcze pewne, że to się udało opanować, ponieważ właśnie ten wiatr może wszystko zepsuć.
13: Tutaj ja, patrząc na doświadczenia z Puszczy Solskiej, jestem bardzo ostrożny w takim deklarowaniu, że coś jest opanowane albo już sytuacja się stabilizuje. Tam też w ciągu 15 minut zmieniła się sytuacja, jak pojawił się wiatr. Ale tutaj jesteśmy optymistami.
12: Mowa była przed chwilą w faktach o tym, że to jest 300 hektarów, trzykrotnie więcej niż wczoraj.
13: Taki teren objęty działaniami Straży Pożarnej Wojska.
12: Ilu strażaków w tej chwili jest na miejscu?
13: Ponad 800 osób Straży Pożarnej, druhów OSP, także policji, także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, prawie 250 samochodów strażackich.
12: Będziecie ściągać następne posiłki?
13: Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, oczywiście, że tak. Natomiast dwie kampanie pożarnicze są już gotowe, aby w razie czego podmienić tych, którzy od wczoraj walczą z żywiołem, ale tu nie będzie, że tak powiem, żadnego zwlekania.

0: ewakuację, czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
1: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczną.
0: Co z ewakuowanymi już, ci, którzy już zostali ewakuowani?
1: To jest około 100 osób. Proszę pamiętać, że to jest teren, gdzie jest bardzo, bardzo wiele działek rekreacyjnych, więc ci ludzie tak naprawdę przenieśli się z tych działek, wrócili do swoich miejsc zamieszkania, ale dla wszystkich ewakuowanych są też przygotowane miejsca przez lokalne samorządy.
0: To jeszcze pytanie, czy wiemy, co może być przyczyną tego pożaru?
1: Za wcześnie, aby na ten temat mówić. To pewnie dopiero po dogaszeniu pożaru eksperci będą się wypowiadać w tym zakresie.
0: Są szacowane jakieś straty, szkody? Wiemy, ile osób ucierpiało?
1: Nie, jeżeli chodzi o straty w mieniu, to na razie nie są one bardzo, bardzo duże. Natomiast proszę pamiętać, że całe szacowanie tego cennego drzewostanu, no to wszystko przychodzi dopiero po ugaszeniu pożaru.
0: Rozumiem, że nie znamy powodów i nie zakładamy, że to mogła być jakaś prowokacja, jakiś element wojny hybrydowej.
1: Nie zakładamy, choć każdy scenariusz oczywiście będzie analizowany.
0: To jeszcze pytanie z faktów o nadanie przez prezydenta Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych ukraińskich nazwy bohaterów UPA. MSZ miał protestować. Poseł Płaczek z Konfederacji zaproponował odebranie Zełenskiemu jednego z polskich orderów. Jakaś reakcja Polski powinna być w tej sprawie?
1: No, będzie, z całą pewnością będzie reakcja MSZ-u, bo to nie jest...
0: Jest reakcja MSZ.
1: To nie jest... To zła decyzja pana prezydenta, natomiast też nie chciałbym, abyśmy szli tu takimi właśnie historycznymi reakcjami, jak podpowiada pan poseł Płaczek, bo to, że to jest wielki To, że pan prezydent Zełenski zrobił błąd, to jest fakt. Nie ma w ogóle co dyskutować. Powinien rozumieć wrażliwość historyczną Polaków, zwłaszcza, że Polska jest krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie. Natomiast cały czas pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest pokonanie imperializmu rosyjskiego.
0: Zatrzymaliście 4 osoby w związku z fałszywymi alarmami. Jest pewność, że to te osoby, czy znowuż może się okazać, że to ktoś się pod nie podszywał?
1: Panie redaktorze, 2 osoby mają już zasądzony areszt. Posiedzenie aresztowe tej drugiej osoby trwało około 30 minut, więc materiał dowodowy zebrany przez policję jest bardzo, bardzo mocny. Sytuacja jest o tyle nieporównywalna do tego pierwszego zatrzymania, że wtedy to policja sama dokonała wszelkich czynności i po kilku godzinach stwierdziła, że mieliśmy do czynienia z podszywaniem się. Nie, tutaj mamy do czynienia z osobami, które współpracują z prokuratorą, które wiadomo, że uczestniczyły w tym procederze fałszywych alarmów.
0: A czy wiadomo jeszcze, że osoba, która dzwoniła w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, miała powiązania z tymi 3 pozostałymi?
1: To jest w ogóle sieć ludzi powiązanych ze sobą. Natomiast, tak jak informowałem wczoraj, nie mamy jeszcze bezpośredniego sprawcy telefonu w sprawie do mieszkania mamy pana prezydenta, ale ustalimy go bardzo, bardzo szybko. Choć proszę pamiętać, że tego typu śledztwa to są trudne śledztwa, więc to zawsze zajmuje trochę czasu, zanim policja, CBZC przebiją się przez te wszystkie zabezpieczenia cyfrowe, więc znajdziemy tą osobę odpowiedzialną za alarm w mieszkaniu mamy pana prezydenta, ale to chwilę jeszcze powstrzyma.
0: Wspomniał pan, że to jest sieć, że to są ludzie, którzy są ze sobą zsieciowani. Co o nich wiemy?
1: To są bardzo młodzi ludzie, to są 20-latkowie, którzy mieli już problemy z prawem, którzy już byli, bądź toczą się przeciwko nim postępowania, bądź mieli postępowania prokuratorskie właśnie w związku z fałszywymi alarmami.
0: A mogą mieć powiązania ze służbami rosyjskimi? Bo wiadomo, że właśnie takie osoby często są werbowane.
1: Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że dziś policja koncentruje się, aby złapać wszystkie te osoby, które kontaktowały się i stały za tymi zgłoszeniami. Natomiast równolegle będzie też następować przecież całe postępowanie zmierzające do tego, aby ustalić motywy, źródła finansowania takich osób i potencjalne kontakty z obcymi służbami.
0: Nie mamy jeszcze takich informacji.
1: Na dzisiaj nie mogę powiedzieć w sposób odpowiedzialny, że takie powiązania zostały zidentyfikowane, ale sprawa jest cały czas rozwojowa, bo mogę powiedzieć, że tych zatrzymań będzie więcej.
0: Więcej? To znaczy, tak. A kiedy się dokonają?
1: Redaktorze, będziemy informować, jak się będą dokonywać. Proszę wybaczyć, to nie była dobra praktyka.
0: To są również ludzie z tej sieci?
1: To są ludzie, którzy mieli kontakty z tymi,

0: którzy już zostali zatrzymani?
1: Przyrosła liczba nowych zgłoszeń, takich fałszywych alarmów, bo wiadomo, że to się staje zabawą w pewnym momencie u młodych ludzi, żeby robić takie rzeczy.
0: Ostatnie lata to więcej tego typu zgłoszeń. Od 2022 roku tak naprawdę widzieliśmy wzrost liczby tych fałszywych alarmów, ale ja muszę powiedzieć i trzeba to bardzo jasno powiedzieć, że do tej pory była pewna była cisza, w tym sensie cisza, że służby reagowały precyzyjnie, ale też nie było takiej histerii, która została wywołana teraz.
1: Służby nie wkraczały do mieszkań osób związanych jakoś z opozycją albo z mediami opozycyjnymi.
0: No nie, panie redaktorze, ja bardzo nie lubię tego terminu służby wkraczają, bo to zwłaszcza politycy PiS-u się prześcigają w tego typu stwierdzeniach. Natomiast proszę pamiętać, że służby wykonują swoją robotę.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w sieci i znajdziecie ją na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o 3.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko: Bradley Robert Edwards.
3: Pseudonim:
2: Morderca z Clermont.
3: Miejsce i czas zbrodni:
2: Perth, Australia. Od stycznia 1996 do marca 1997.
3: Liczba ofiar:
2: 2 udowodnione, 3 prawdopodobna.
3: Skazany na dożywocie.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Taksi, słucham.
5: Dobry wieczór. Czy mogłabym zamówić taksówkę na róg Sterling Highway i Lera Avenue w Clermont?
4: Oczywiście. Samochód będzie na miejscu za kilka minut. Proszę czekać na zewnątrz.
5: Dziękuję, będę czekać.
6: Perth, stolica Australii Zachodniej. W połowie lat 90. było miastem, które żyło we własnym bezpiecznym rytmie. Odizolowana metropolia, otoczona z jednej strony bezkresnym Oceanem Indyjskim, a z pozostałych tysiącami kilometrów pustyni, uchodziła za miejsce, gdzie zbrodnie z pierwszych stron gazet po prostu się nie zdarzały. Clermont, zamożna dzielnica na zachodnich przedmieściach, stanowiła wówczas centrum nocnego życia. Była pełna pubów, klubów i roześmianej młodzieży. Nikt nie podejrzewał, że na tych tętniących życiem oświetlonych neonami ulicach polował drapieżnik. Dramat rozpoczął się w nocy z 26 na 27 stycznia 1996 roku, w Dzień Australii. 18-letnia Sarah Spears po wieczorze spędzonym z przyjaciółmi w klubie Bayview w Clermont postanowiła wrócić do domu. O godzinie 2:06 w nocy zamówiła z budki telefonicznej taksówkę.
7: Halo, jest tu kto? Baza. Klientki z rogu Stirling i Lera nie ma. Puste zgłoszenie. Czekam na nowe.
4: Trudno, tak bywa w imprezową noc. Jak coś będę mieć, to dam cię znać.
6: Nie tylko taksówkarz nie znalazł Sary. Kiedy nie pojawiła się w ciągu dnia w domu, zaniepokojona rodzina zawiadomiła policję. Początkowo mundurowi traktowali sprawę jako standardowe zaginięcie. Zakładano, że dziewczyna mogła złapać autostop lub pójść do znajomych. Jednak dni mijały, a po Sarze nie było żadnego śladu. Rodzina zorganizowała poszukiwania, a miasto obklejono plakatami, jednak bezskutecznie. Ciała dziewczyny nie odnaleziono do dziś. 5 miesięcy później, 9 czerwca 1996 roku, po wieczorze w słynnym pubie Continental w Clermont, zaginęła 23-letnia Jane Rimmer. Ostatni raz kamery monitoringu uchwyciły ją o północy, gdy stała samotnie przed hotelem. Śledczy przeglądali te niewyraźne, czarno-białe nagrania setki razy. Widać było na nich ciemną sylwetkę mężczyzny, który zbliżył się do Jane, jednak słaba jakość wideo uniemożliwiła identyfikację. Tym razem miasto zrozumiało, że to nie jest przypadek. Dwie młode kobiety o podobnym wyglądzie zniknęły w środku nocy w tej samej okolicy. Atmosfera w Perth zagęściła się. Władze stanowe powołały specjalną grupę dochodzeniową, której nadano kryptonim Makro. W sierpniu 1996 roku najgorsze obawy stały się rzeczywistością. Matka, zbierająca z dziećmi polne kwiaty w buszu w rejonie Wellard, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Perth, natknęła się na nagie, rozkładające się ciało.
8: Jak myślisz, czy to jedna z tych zaginionych dziewczyn?
7: Nie wiem, sam widzisz stan rozkładu. Upał nie pomaga, to już stwierdzi koroner.
6: To była Jane Rimmer. Grupa dochodzeniowa Makro pracowała pod ogromną presją opinii publicznej i mediów. W szczytowym momencie grupa liczyła ponad 100 funkcjonariuszy. Zbierano tysiące zeznań. Sprawdzano właścicieli białych samochodów marki Holden Commodore, które to auto rzekomo widziano w nocy zaginięcia obu ofiar. Przesłuchiwano setki taksówkarzy. Kiedy policja wciąż szukała punktu zaczepienia, zabójca uderzył po raz trzeci. 14 marca 1997 roku 27-letnia prawniczka Kiara Glennon po imprezie z kolegami z pracy wyszła na Stirling Highway, by złapać taksówkę. Kilku świadków zeznało, że widziało, jak rozmawiała z mężczyzną siedzącym w jasnym samochodzie. Chwilę później wsiadła do środka. 3 tygodnie później jej ciało znaleziono w buszu w Eglinton na północ od Perth. Zwłoki Jane i Kiary dostarczyły śledczym pierwszych niezwykle cennych dowodów.
5: Mam coś. Zabezpieczyłam próbki z włosów i odzieży. Spójrz na to pod mikroskopem.
9: Włókna? Tak, rzadkie niebieskie włókna poliestrowe. Znalazłam je na ciele Jane, a teraz widzę dokładnie ten sam typ na kiarze. To nie jest odzież cywilna.
10: Wygląda jak materiał z ubrań roboczych albo munduru.
6: Włókna te pochodziły z materiału wyprodukowanego w latach 90. dla jednej konkretnej państwowej firmy telekomunikacyjnej Telstry. Technicy znaleźli również inny rodzaj włókien na ciałach obu kobiet, które pasowały do tapicerki służbowych samochodów firmy Holden Commodore. Mimo tych poszlak system śledczy tamtego okresu zawiódł. Policja skupiła się na kilku tzw. ulubionych podejrzanych, w tym na lokalnym urzędniku, którego inwigilowano latami, niszcząc mu przy tym życie. Prawdziwy sprawca, pracownik Telstry, Bradley Robert Edwards, regularnie przejeżdżał ulicami Claremont służbowym autem. Jego praca dawała mu idealny kamuflaż. Człowiek w uniformie państwowej firmy, poruszający się o różnych porach, nigdy nie wzbudzał podejrzeń. Po morderstwie Kiary śledztwo utknęło w martwym punkcie na prawie 2 dekady. Makro zgromadziło tysiące stron akt, ale sprawa powoli stawała się tak zwanym cold case. Przełom nadszedł z kierunku, którego nikt w latach 90. nie mógł w pełni przewidzieć. Z rozwoju genetyki i technologii badań DNA. W XXI wieku specjalna jednostka do spraw nierozwiązanych postanowiła po raz kolejny przyjrzeć się dowodom zabezpieczonym na ciele Kiary Glennon. Podczas morderstwa w 1997 roku dziewczyna walczyła o życie. Na 2 jej połamanych paznokciach zachowały się mikroskopijne ślady materiału genetycznego, który nie należał do niej. W latach 90. próbka była zbyt mała, by wyodrębnić pełen profil DNA. Jednak w 2008 roku dzięki nowym metodom brytyjskie laboratorium wyizolowało profil męskiego DNA. Śledczy natychmiast wprowadzili go do bazy danych. Wynik, który otrzymali, zszokował wszystkich.
8: Mamy trafienie, ale to nie jest nikt z naszej listy z Claremont.
11: Z czym system powiązał to DNA?
8: Z gwałtem z 1995 roku, cmentarz Karakatta. Napastnik zaatakował w nocy 17-latkę, związał ją kablem i zgwałcił. Zostawił po sobie materiał.
11: Karakatta jest zaledwie kilka minut drogi od Claremont.
6: Śledczy wiedzieli już, że seryjny morderca był również sprawcą gwałtu na cmentarzu. Jednak jego DNA wciąż nie figurowało w policyjnych kartotekach przypisanych do konkretnego nazwiska. Rozpoczęto żmudny proces sprawdzania nierozwiązanych spraw kryminalnych o podłożu seksualnym z okolicy Perth, licząc na znalezienie jakiegokolwiek błędu popełnionego przez sprawcę w przeszłości. Uwagę detektywów przykuła sprawa z 1988 roku z dzielnicy Huntingdale. Zamaskowany intruz włamał się w nocy do sypialni 18-latki. Zaatakował ją, ale po krótkiej szarpaninie uciekł, pozostawiając za sobą kluczowy dowód. Jedwabne japońskie kimono, które ukradł z innej posesji podczas wcześniejszego włamania. W 2016 roku policyjni patolodzy przebadali archiwalne dowody z Huntingdale. Na jedwabnym materiale odnaleziono śladowe ilości nasienia. Profil genetyczny był identyczny z tym znalezionym na paznokciach Kiary Glennon oraz z próbką z cmentarza Karakatta. Zrozumiano, że zabójca z Claremont rozpoczął swoją przestępczą ścieżkę wiele lat wcześniej, ewoluując od poglądacza i włamywacza przez gwałciciela, aż po seryjnego mordercę. Co ważniejsze, napastnik z Huntingdale zostawił na klamce drzwi jeszcze jeden bezcenny ślad.
8: Zobacz to!
11: Co jest?
8: Odciski palców.
6: Baza danych nie potrafiła powiązać samego DNA, ale kiedy wprowadzono do najnowszego systemu odciski palców pobrane w 1988 roku, śledczy dostali nazwisko. Odciski należały do Bradleya Roberta Edwardsa, mężczyzny, który w 1990 roku został zatrzymany na gorącym uczynku i skazany na krótki okres w zawieszeniu za napaść na pracownicę szpitala. Pobrano mu wówczas odciski palców, ale w tamtym czasie nikt nie powiązał go z nocnym włamaniem w Huntingdale, a w połowie lat 90. o incydencie dawno zapomniano. Kiedy policja zaczęła prześwietlać przeszłość Edwardsa, elementy układanki z niesamowitą precyzją wskoczyły na swoje miejsca. W latach 90. Edwards pracował dla Telstry. Nosił niebieskie poliestrowe ubrania robocze i jeździł białym służbowym kombi marki Holden Commodore. Często wykonywał prace serwisowe w okolicach Claremont. Dodatkowo ustalono, że przed każdym z morderstw w jego życiu prywatnym dochodziło do drastycznych zawirowań. Między innymi, gdy jego pierwsza żona odeszła od niego do innego mężczyzny. Morderstwa były prawdopodobnie brutalnym upustem tłumionej złości i nienawiści do kobiet. 20 grudnia 2016 roku, tuż przed wschodem słońca, elitarna jednostka antyterrorystyczna otoczyła niepozorny dom w dzielnicy Q-Dale. Bradley Robert Edwards, wówczas niemal 50-letni, korpulentny, drugi raz żonaty mężczyzna, został wyprowadzony w kajdankach. Nie stawiał oporu. Sąsiedzi byli w szoku. Człowiek, który przez 20 lat uchodził za spokojnego, uczynnego technika, okazał się potworem, którego bało się całe miasto. Proces rozpoczął się w 2019 roku i trwał niemal rok, opierając się na wysoce skomplikowanych dowodach poszlakowych i biologicznych. 24 września 2020 roku sędzia Stephen Hall odczytał wyrok, który transmitowano w całej Australii.
12: Uznaje Bradleya Roberta Edwardsa za winnego morderstw Jane Rimmer oraz Kiary Glennon i skazuje na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie najwcześniej po 40 latach. Ze względu na brak dowodów rzeczowych związanych ze sprawą zniknięcia Sarah Spears, ten zarzut oddalam.
6: Pomimo wyroku, dla śledczych i opinii publicznej, Edwards pozostaje jedynym odpowiedzialnym za zaginięcie Sary Spears. Rozwiązanie spraw morderstw z Claremont to triumf nauki, niezłomności i cierpliwości. Mikroskopijne nitki i śladowe ilości ludzkich komórek, czekające cierpliwie w próbówkach przez dwie dekady, wystarczyły, by zdemaskować zbrodniarza.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: To już prawie trzecia, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Karol Nawrocki chce odebrania Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Prezydent jest oburzony decyzją Ukrainy dotyczącą bohaterów UPA. Za oceanem tragiczny wypadek na autostradzie w Virginii. 5 osób zginęło, ponad 40 jest rannych. Dziś finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 18 w Budapeszcie zmierzą się PSG i Arsenal. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu kapituły Orła Białego złoży wniosek o odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Powodem jest nadanie przez stronę ukraińską jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, co wywołało oburzenie prezydenta. O sprawie Tomasz Skory.
1: Prezydent Zełenski dostarczył swoim działaniem tlenu rosyjskiej propagandzie, mówił wzburzony Karol Nawrocki, dodając, że bardzo mylili się ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić do Unii Europejskiej bez żadnych oczekiwań.
2: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
1: Mówił prezydent, podkreślając, że Polska nadal wspiera Ukrainę w wojnie z bandytą Putinem.
2: Ale tak nie buduje się relacji między narodami. Gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji.
1: Twierdzi Karol Nawrocki, odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego jego kapituła omówi 8 czerwca.
0: Teraz doniesienia z zagranicy. 5 osób, w tym 2 dzieci, zginęło, a 44 zostały ranne w karambolu na autostradzie w amerykańskim stanie Virginia. Według śledczych autobus jadący z Nowego Jorku do Charlotte nie wyhamował przed zwężeniem drogi i uderzył w kilka pojazdów. Po zderzeniu jeden z pojazdów stanął w płomieniach. Świadkowie relacjonowali, że pasażerowie autobusu chcieli uciekać przez okna ewakuacyjne. Ranny został również kierowca autokaru. Policja bada przyczyny wypadku i nie wyklucza postawienia mu zarzutów. Komisja Europejska odblokowała unijne środki dla Węgier. Porozumienie polityczne w tej sprawie zawarli nowy premier Peter Madziar oraz Ursula von der Leyen. Do Budapesztu trafi 16 miliardów 200 milionów euro. Co zakłada to porozumienie?
3: Pieniądze zostaną wydane na transport, energię, mieszkalnictwo oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Od przyszłego roku akademickiego węgierscy studenci będą mogli ponownie korzystać z programu wymiany studenckiej Erasmus+. Oczywiście nowy rząd będzie musiał wdrażać reformy, między innymi znieść ustawę anty-LGBT. Peter Madziar skrytykował rząd Viktora Orbana, który twierdził, że Bruksela blokuje pieniądze z powodu stanowiska Budapesztu w sprawie migracji i wojny na Ukrainie. Według nowego premiera Brukseli chodziło wyłącznie o walkę z korupcją. Powtórzył, że Węgry przystąpią do Europejskiej Prokuratury, co sprawi, że pieniądze unijnych podatników będą lepiej chronione.
0: Te fakty zebrała dla Was nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. I wracamy teraz do Polski. W organizmie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wykryto żadnych niedozwolonych substancji. Dowiedział się reporter RMF FM. O dotychczasowych ustaleniach prokuratury powie Marcin Buczek.
4: Wiadomo, tak wynika z ekspertyzy dostarczonej prokuraturze, że w chwili wypadku kierowca nie używał swojego telefonu. W jego organizmie nie było również żadnych substancji, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie samochodu. Niczego niedozwolonego, bo takie badania też przeprowadzono, nie wykryto również w organizmie posła. Już wcześniej udało się ustalić, że w czasie jazdy używał on telefonu, ale korzystał wtedy ze słuchawki. Prokuratura czeka teraz m.in. na szczegółową ekspertyzę dotyczącą rekonstrukcji wypadku. Ewentualnego naocznego świadka, jak powiedział mi prokurator, na razie nie udało się znaleźć. Śledztwo może potrwać co najmniej do jesieni.
5: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
0: Fani futbolu odliczają godziny do finału Ligi Mistrzów. Dziś na Puszkasz Arenie w Budapeszcie o trofeum zagrają PSG i Arsenal. Paryżanie mogą zostać dopiero drugim po Realu klubem, który w XXI wieku obroni puchar. Londyńczycy spróbują go wywalczyć po raz pierwszy w swojej historii.
6: Great. The preparation has been...
0: Czuję się świetnie, jesteśmy świetnie przygotowani, skoncentrowani i pozytywnie nastawieni. Jesteśmy tu, bo zasłużyliśmy i na boisku spróbujemy się sięgnąć po trofeum. Zapowiada trener mistrzów Anglii Mikel Arteta. W tym roku po raz pierwszy w historii finał Champions League odbędzie się nie o 21, ale bardzo wcześnie, już o 18. Przed nami teraz druga część piątkowej porannej rozmowy w RMF FM. W niej o polityczną przyszłość. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
7: Obawia się pan, zmieniając trochę temat, wotum zaufania, wotum nieufności, które chce złożyć przeciwko panu opozycja.
8: Taka już robota opozycji. Wie pan co, ja obawiam się, ile oni jeszcze wypowiedzą bardzo niemądrych, głupich słów pod adresem polskich funkcjonariuszy i polskich służb. To, że w polityce ministrowie podlegają ocenie parlamentarnej, że opozycja składa wota nieufności, a koalicja zwyczajowo broni swoich ministrów, no to jest taka praktyka szeroka.
7: Nie ma pan sobie nic do zarzucenia w tej sprawie sobie, albo właśnie podległym sobie funkcjonariuszom?
8: Nie, nie mam nic do zarzucenia funkcjonariuszom, którzy od pierwszego dnia bardzo ciężko pracowali nad tą sytuacją. Od pierwszego dnia wszystkie odpowiednie jednostki policyjne były i pracowały nad tym sprawą.
7: Opozycja, choćby wczoraj Andrzej Śliwka u nas, poseł Śliwka u nas w RMF-ie mówił, trzeba było powołać od razu komisję, zwołać odpowiednią i zająć się tym dużo mocniej.
8: Pan Śliwka nie wie, co mówi.
7: Dlaczego? Była taka?
8: W tym sensie, że wie pan, jest takie stare powiedzenie, jak nie wiesz, co zrobić, to powołaj komisję. No widzę, że pan Śliwka żyje właśnie w takich czasach, że powoływałby komisję zamiast działać. Ja słyszę, panie redaktorze, to wykrzykiwanie, to pochikiwanie posłów PiS-u. Oni wszystko wiedzą najlepiej teraz, tylko ja pragnę przypomnieć panu, że my po niecałym tygodniu

0: o kilkanaście dni. Sprawców do dziś nie wykryto.
1: Panie, czy będą jakieś zmiany systemowe w tej sprawie? Da się coś zrobić, żeby zmniejszyć albo szybciej odsiewać fałszywe zgłoszenia?
0: Oczywiście, że będziemy przeglądać wszelkie procedury, ale musimy to robić w sposób bardzo, bardzo racjonalny i mądry. Proszę pamiętać, że nasz system powiadamiania ratunkowego oparty był na tym, aby otwierać jak najwięcej dróg dla ludzi, żeby zgłaszali potencjalne niebezpieczeństwo. Dziś będziemy się zastanawiać, jak optymalizować skuteczność tych zgłoszeń, ale na pewno nie pójdziemy w tym kierunku, żeby eliminować aplikacje czy różnego rodzaju drogi zgłaszania tego typu przypadków.
1: Rozumiem, że tutaj wykorzystuje się tę aplikację, która jest dla osób niesłyszących.
0: To zgłoszenia u mamy pana prezydenta, to rzeczywiście były zgłoszenia przez tą aplikację, przez bramkę internetową w ramach tej aplikacji. Tylko panie redaktorze, tak żebyśmy byli, bo ja też słyszę dzisiaj polityków PiSu, którzy mówią, to w ogóle jak to jest takie poważne zgłoszenie przez SMS, tylko oni chyba zapominają, że to oni rozpoczynali pracę nad tym systemem. Ten system powstał z koncepcją...
1: Ten system jest potrzebny dla osób z niepełnosprawnością.
0: No właśnie, do tego zmierzam, panie redaktorze, że w tej politycznym takim układaniu się warto jednak czasami zastanowić się, co jest naprawdę potrzebne. Bo to, że fałszywe zgłoszenia będą, to pewnie będą, no bo nie wyeliminujemy tego w 100%. Natomiast otwieraliśmy różne drogi zgłaszania sytuacji kryzysowych, dlatego żeby każdy, kto mu grozi niebezpieczeństwo, mógł czuć się bezpieczny, że będzie mógł to zgłosić służbom. I ten system, właśnie ta aplikacja, ona powstawała w 2020 roku, architektura, my uszczelniliśmy już znacząco tą aplikację, ale to jest aplikacja zapoczątkowana przez rząd PiSu, mówiąc szczerze, więc dzisiaj słyszę wiceministrów MSWiA, którzy krytykują tą aplikację, to pragnę im powiedzieć, panowie, to wy nie wiedzieliście, nad czym pracowaliście, nie wiedzieliście, co przez lata robiliście, no to pokazuje skalę indolencji i tak naprawdę cynizmu tychże polityków.
1: Panie ministrze, przejdźmy do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami Polski. Poseł Śliwka wczoraj w studiu RMF FM powiedział...
0: Poseł Śliwka jakiś taki nadwyraz aktywny, pobudzony.
1: Powiedział wczoraj, że kiedy PiS dojdzie do władzy, jeśli dojdzie oczywiście, to nie będzie respektował tych transkrypcji. To znaczy, mówiąc inaczej, nie będzie uznawał tych małżeństw jednopłciowych, które otrzymają dokumenty z polskich urzędów za małżeństwa.
0: Czyli nie będzie respektował wyroków sądów.
1: Bo twierdzi, że to jest niezgodne z polską konstytucją, w związku z tym nie może tego respektować.
0: No dobrze, panie redaktorze, to tak bez emocji tej ideologicznej wojenki politycznej, którą chce nam zafundować PiS. Znaczy, czy to poseł Śliwka jest od rozstrzygania, co jest zgodne z prawem, czy polski sąd? W tej sprawie mamy wyroki polskich sądów. Naczelnego Sądu Administracyjnego. No nikt z tym, chyba z wyrokami sądów nie powinno się dyskutować. I to jest ta różnica pomiędzy nami a PiS-em, że my wyroki sądów respektujemy.
1: Panie ministrze, ja tylko pytam o to, czy jeśli tak będzie, to zaufanie do systemu sprawiedliwości, systemu w ogóle w Polsce nie spadnie jeszcze bardziej, bo PiS mówi... Konstytucja jest odmienna, nie możemy tego uznać, nie ma w Polsce małżeństwa.
0: Tak, mam wrażenie, że wymiar sprawiedliwości w Polsce przeżywa kryzys spowodowany tym, co wyprawiali politycy PiSu, i widzę, że oni chcieliby iść jeszcze dalej. Mogę uspokoić, tylko jestem głęboko przekonany, że PiS nie dojdzie do władzy.
1: No tak, ale to jest oparte wyłącznie na nadziei, na wyniki wyborów, na pana nadziei, a nie na zaufaniu do polskiego systemu prawnego.
0: To jest oparte na tak zwanym efekcie Czarnka, bo od czasu, kiedy miał się pojawić efekt Czarnka, to bałagan w PiSie jest coraz większy.
1: Panie ministrze, ale ja bym chciał zupełnie na poważnie
0: zapytać,
1: dlatego że jednak mam wrażenie, że osoby, które otrzymują takie transkrypcje, chciałyby mieć pewność, że niezależnie od zmiany władzy będą traktowane tak samo. A to jest jednak zagrożenie, że może być inaczej.
0: Panie redaktorze, i jeżeli mamy wyroki polskich sądów, jeżeli mamy odpowiednie regulacje prawne, czy też dokumenty, które wydaje państwo polskie, to każdy urzędnik powinien tych dokumentów wydawanych w imieniu państwa polskiego, te dokumenty honorować. Natomiast trochę stawia mnie parę w niezręcznej sytuacji. Już mówię dlaczego. Bo ja pamiętam rządy PiS-u. Oni wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie chcieli szanować, ani wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego nie chcieli respektować. Więc trudno mi powiedzieć, co jeszcze wpadłoby im do głowy, gdyby wrócili do władzy. Ale tak jak mówię, jestem przekonany, że nie wrócą.
1: Panie ministrze, to co z tymi samorządami, które już zapowiedziały, że nie będą wydawać transkrypcji?
0: Ale w tej sprawie nie ma kwestii

0: rejonalizacji, więc każdy, kto będzie mógł, no w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać tej transkrypcji.
1: Ale będziemy mieć dwa systemy.
0: Nie, nie, ale panie redaktorze, chcę to powiedzieć. Natomiast przecież w sposób oczywisty takie urzędy stanu cywilnego będą narażały się na odpowiedzialność formalno-prawną. Pragnę panu przypomnieć, że ta pierwsza sytuacja w Warszawie, pierwsza transkrypcja była wykonana jeszcze przed rozporządzeniem pana ministra Gawkowskiego z moją kontrasygnatą, ale była wykonana na podstawie wyroku sądu. Tam sąd powiedział jednoznacznie, urząd ma obowiązek dokonać tej transkrypcji. Zresztą ta transkrypcja jest formą od wielu lat obowiązującą w polskim prawie jako przeniesienie małżeństwa zawartego za granicą do polskich rejestrów.
2: Tak mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całego wywiadu możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Pełna anegdot, opowieść Stefana Friedmana teraz w RMF FM.
1: Nie pamiętam kto, Roman Malinowski z Ożarowa czy Stefan Friedman z Warszawy, zagadnął mnie na ruchomych schodach, czy chciałbym drukować w Teletygodniu jego kąśliwe uwagi o telewizji. Trzeba się było szybko decydować, ruchome schody, więc powiedziałem sakramentalne tak. Jan Weber, dyrektor wydawniczy, specjalista od pism telewizyjnych, a przede wszystkim pomysłodawca słynnych już telekamer naszych telewizyjnych Oscarów. To dzięki niemu mogliśmy na żywo zobaczyć największe gwiazdy filmowego świata. Sophie Loren, Alana Delon, Rogera Moore'a, Daryl Hannah, Jeremiego Ironsa. Jako zaproszeni goście uświetniali coroczne wręczanie nagród za wybitne osiągnięcia na telewizyjnej niwie. Catherine. Za kulisami jest mroczno. Trzeba uważać, żeby nie wpaść na starą dekorację, kable transmisyjne albo kogoś z nerwowej obsługi imprezy. Na scenie akcja. Światła, muzyka. Żywiołowe reakcje publiczności wypełniające cały teatr aż po sufit z kryształowym żyrandolem. To przecież gala i to nie byle jaka. Telekamery. Za sceną w cieniu widzę postać kobiety. Opiera się o poręcz, schodków czeka. Podchodzę niemal na palcach. Ona się uśmiecha. Chyba nie czuję się zbyt pewnie. Staję przy niej i kładę rękę na jej dłoni. Moja drży. Vous êtes bien? Oui, très bien, odpowiada szeptem. Rozmowa się kończy. Nie znam więcej francuskich słów. Prowadzący zapowiadają wejście gwiazdy. Widownia szaleje. Ona jeszcze raz się uśmiecha, jakby dziękowała za wsparcie i wychodzi na scenę. Panie, panowie, szanowni państwo, prosto z Paryża, Catherine Deneuve. Ludzie, ja tej ręki nie myję do dzisiaj. Krzywym okiem pisałem z przerwami ze 20 lat, a ponieważ nie jest łatwo pisać co tydzień oryginalny tekst o telewizji stojącej po kolana w mętnej wodzie, to do pomocy wziąłem Romana Malinowskiego z Ożarowa był. Chociaż w ogóle takiego faceta nie było. Mnie był potrzebny, bo jak coś mi nie wychodziło albo było za grubo, to podsuwałem to nieświeże jajo Malinowskiemu. A z cieńsza to taki felieton wyglądał tak. Krzywym okiem. Pan Roman Malinowski z Ożarowa dziękuje telewizji za film Działa Nawalony, gdyż nieraz zdarzyło mu się przyjść w takim stanie do pracy i nie zawiódł. Pan Roman jest z zawodu wodzirejem. I nie tylko. Strzyże również psy i koty. Koni nie, bo jak mówi, konie same strzygą uszami.

0: na co pisałem. Z dialogu amerykańskiego. Nie mogę zawieść brata i taty. Są dla mnie jak rodzina. Z dialogu filmu włoskiego. Jak ktoś nie potrafi śpiewać, to nie może być dobrym śpiewakiem. Z dialogu polskiego. A kogo by dać na prowadzącego? Może Kamela? Nie, dziękuję, nie palę. Z dialogu hiszpańskiego. Powiem ci coś. Nie wierz kobiecie, która kłamie. I sport. Mecz Anglia-Czechy to 5. gol w tym 17. występie tego 20-letniego piłkarza po 2 latach przerwy w 6. meczu pierwszej reprezentacji w 1998 roku na oczach 60 tysięcy widzów. To było pierwsze cyfrowe sprawozdanie Dariusza Szpakowskiego. Były też szklane myśli. Człowiekowi z młotkiem wszystko wydaje się gwoździem. Kobiety robią dla swojego wyglądu zewnętrznego to, za co handlarz używanymi autami poszedłby do więzienia. Reklamy osiągają kuriozalne poziomy idiotyzmu. Jakaś firma wykrzykuje, że sprzeda towar po, uwaga, kosmicznie niskich cenach. Według twórcy tego dzieła, Niełka, kosmos to coś malutkiego, coś, co można zmniejszyć. Niska liczba, po prostu niziutka. A nawet mój 10-letni wnuk wie, że to niekończący się ogrom. Samym gołym okiem można dostrzec 5,5 tysiąca gwiazd. Nasza galaktyka, zwana Drogą Mleczną, jest jedną ze 100 bilionów galaktyk Wszechświata. No, czy jest to kosmicznie niska liczba? Młodzieży polecam bardzo ciekawy edukacyjnie program pod zagadkowym tytułem Kama Sutra. Miły facet w białych kalesonach pyta parę uczestników. A skąd przyjechaliście? Z Warszawy. No to jesteście u siebie. Koniec, dobre, nie? Cały ten program ma tyle wspólnego ze sztuką kochania, co zachód słońca ze sztuką mięsa. I szklana myśl. Prawda to kłamstwo, które jeszcze nie wyszło na jaw. I tak z różnymi przerwami krzywiłem oko, oglądając telewizję jak leci, i pisałem. Starałem się w krótkiej formie i z w miarę zabawną puentą, jedną, a jeszcze lepiej dwiema, opisać, co zobaczyłem i co było warte zauważenia. Istnieją pisarze, którzy już na 20 stronach potrafią wyrazić to, na co ja zużywam czasami nawet 2 wiersze, powiedział Klaus Kraus. W tej dziedzinie moim mistrzem był Antoni Słonimski, a zwłaszcza jego krótkie jak błysk szpady i śmieszne jak norka w berecie recenzje teatralne, jak choćby ze sztuki Kartka papieru. To nie była kartka. To była cała rolka.
1: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

związku z moją pisaniną dostąpiłem nie byle jakiego wyróżnienia. Zauważony przez profesora Bogusława Bednarka, wybitną teoretyk literatury Mają Tarnogórską i samego Jana Miotka, tuzów polonistyki z Uniwersytetu Wrocławskiego, zostałem zaproszony do poprowadzenia zajęć z twórczo piszącą młodzieży. Wspominałem już o tym parę linijek temu. I znowu słyszę za światów chichot niedowierzania moich dawnych belfrów. Ale są świadkowie. Na koniec wizyty studenciaki wydali książeczkę pod tytułem Szklanym okiem, w której potraktowali moją twórczość na łamach teletygodnia tak, jak na to zasługuje. A oto skrócony wstęp do tego dzieła pióra ostatniego w Polsce erudyty i krasomówcy profesora Bogusława Bednarka. Erazm Tumornicki, syn Egona, słynnego eseisty, rolmops z mopsa, estetyczny wydźwięk gwoździa w zatku, po raz kolejny udowodnił, że jest reżyserem na wskroś awangardowym. W zrealizowanej filmowej wersji Piekła Dantego rolę wszystkich potępieńców gra Stefan Friedman. Watykańscy fundamentaliści zareagowali na to histerycznym oburzeniem. Friedman osiągnął szczyty kunsztu aktorskiego, udając heretyka, który cierpi katusze w płonącym grobie. Skwierczał tak pięknie i sugestywnie, że nawet demony spoglądały nań z zachwytem, natomiast harpie omiatały go pożądliwym wzrokiem, gdy wcielił się w biczowanego przez czarty stręczyciela. Wzbudził też podziw Tyzyfony, bezlitosnej furii, brylujące jako sodomita, symoniak, fałszerz pieniędzy. A dodajmy, że reżyser rolę Tyzyfony powierzył Monice Olejnik. Poniżej natomiast twórczość studentki. Oczy niebieskie, włosy ciemnoblond, bednarski rzecz jasna, to polski James Bond. Także w zmiennikach, znany jako docent, wyrabiał na planie normy 300%. W końcu zasłużył na pomnik i kilka rond. Jak w życiu, jednym się podobało, a innym niespecjalnie. Na zły humor Friedman. Jeżeli mam dobre samopoczucie, to czytam was od początku do końca. A jeśli mój nastrój jest kiepski, to czytanie rozpoczynam od felietonu pana Friedmana i od razu czuję się lepiej. Alicja. Prostym okiem. Przyznam, że zaczynam lektury od strony 96-97 i zawsze sobie obiecuję, że więcej nie będę czytać krzywym okiem. I co? Nic. Zaczynam czytać i irytuje mnie coraz bardziej. Zauważyłam tylko, że te produkcje, w których pan Friedman nie bierze udziału, są beznadziejne i mało śmieszne. Elas, Katowic. W 2006 roku z moich felietonów wydawnictwo literackie Muza złożyło książkę. Reklamowało ją jako złośliwe, nieprawdziwe, a czasem wręcz wredne opinie o najwspanialszej muzie XXI

0: Od wydawnictwa dostałem dyplom z okazji sukcesu wydawniczego, czyli błyskawicznej sprzedaży pierwszego nakładu książki, który z przyjemnością powiesiłem na ścianie obok takich wyróżnień jak podziękowanie za udział w koncercie charytatywnym w Międzyrzecu Podlaskim w 2010 roku. Obok dyplom Cekol Football Show w Gdyni w 2001 roku, czy podziękowanie za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zbiórki żywności Podziel się posiłkiem. Tu aż się prosi o słynny żart kolega do piszącego kumpla. Kupiłem twoją książkę. A, to ty. Krzywym okiem pisałem do 2019 roku. Potem sam sobie podziękowałem. Skromnie, bez szampana, ale za to szczerze. Ludu oglądający miast i wsi, minął kolejny rok telewizyjny. O roku, uff, kto cię oglądał na płaskim ekranie, sam sobie winien, panowie, panie. Bo nie jak leci i z reklamami, tylko wybiórczo, twórczo, pod kątem zainteresowania i nabytej wiedzy do poszerzenia. Tak trzeba oglądać. A właśnie, czy telewizja uczy na przykład kultury? A po cholerę, ona nie jest od tego. Kultury to się trzeba było uczyć w domu i w młodości. Telewizja jest od tego, żeby ci było przyjemnie. I nie narzekaj, że czasem to beznadziejnie niski poziom. Widocznie wtedy ogląda twój mniej inteligentny sąsiad. On też chce coś zrozumieć i mu się należy, bo płaci abonament. Zamiast wydziwiać i się czepiać telewizji, podziękuj jej jak rodzinie zastępczej, która cię wychowuje. Czy ona, ta telewizja, ma ci za złe, że ją oglądasz? Absolutnie nie. Czy czegoś chce od ciebie w zamian? A co ty jej możesz dać? Ona ma wszystko. A jak jej zabraknie, to weźmie z banku. Tobie bank nie da, bo nie masz zdolności kredytowej, a w telewizji wszyscy mają zdolności. Taki na przykład, co się kręci koło fortuny, czy umie rozpoznawać dźwięki muzyczne, lub do bólu rozśmiesza w kabarecie, albo innej dyskusji ekonomicznej, same zdolniachy, ba, talenty. I żeby nie było tak, że jedna telewizja jest dla jednych, a druga dla innych. Dlatego gorąco popieram najnowszy pomysł programowy, który zostanie wprowadzony już lada moment. Otóż TVN będzie pokazywał dwa razy w tygodniu w telewizji, a TVP w tym samym czasie szkło kontaktowe. Zuła co miała i poleciała tańczyć na róże, bo uwielbiała robić w kulturze. I to było moje ostatnie telewizyjne słowo, nie tylko na dziś. Europa zaprasza. Rok 2004, nareszcie, wpuszczają nas do Europy. Dołożyłem swój głos. Jako społeczeństwo zdecydowanie byłem za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Za tą decyzją przemawiało wszystko. Otworzą się granice i perspektywy. Kredyty, dopłaty i gwarancje. Wyjdziemy z zasianka. Z zaścianka. Przyjmiemy sprawdzone normy obywatelskie. Damy następnym pokoleniom klucz do nauki, rozwoju i pomnażania dorobku. Damy wszystko, a chcemy tylko jednego. Uznania naszych tradycji i tożsamości narodowej, godności i honoru.
1: Fakty RMF FM. Już za chwilę.

0: Na zegarach w całej Polsce już niemal godzina czwarta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Pożar ponad 300-hektarowego lasu w Wołominie nie był przypadkowy. Specjaliści odnaleźli kilka miejsc, w których ogień był zapruszany. Prokuraturskie zarzuty dla mężczyzn podejrzanych o fałszywe alarmy, ale nie te majowe. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Będą się one przesuwać na wschód. Mamy ostrzeżenia dla kierowców. Ogień był zapruszany i właśnie z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się na las. To ustalenia w sprawie ponad 300-hektarowego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Taką informację podał na wieczornej konferencji prasowej dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Tomasz Jóźwiak.
1: Nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
0: Minister klimatu i środowiska podkreślała, że ogień pojawił się najpierw na terenie prywatnym.
2: Służby leśne nie mają wątpliwości, że pożar rozpoczął się w lesie prywatnym, a potem zajął tereny, hektary lasów państwowych. I w tym zakresie oczywiście ta część lasów państwowych to największa część z tych 300 hektarów. Po dokończeniu akcji gaszenia leśnicy oczywiście będą przeprowadzać bardzo szczegółową inwentaryzację, na podstawie której podejmiemy decyzję, co dalej z tym obszarem zrobić. Będzie ten obszar na pewno monitorowany w najbliższych dniach i tygodniach i na tej podstawie służby leśne będą podejmować dalsze decyzje.
0: Mówiła Paulina Henning-Kloska, szefowa resortu klimatu i środowiska. Zapowiedziała też zmiany, które pozwolą szybciej reagować i działać w sytuacjach wielkopowierzchniowych pożarów. Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani w związku z falą fałszywych alarmów bombowych usłyszeli łącznie 33 zarzuty, podała prokurator. Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła przy tym nieoficjalne informacje uzyskane przez dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasadę, że zarzuty te dotyczą wcześniejszych alarmów, a nie tych najnowszych, wymierzonych w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
3: Na tym etapie prokurator niewątpliwie miał materiał dowodowy na przedstawienie tych zarzutów, o których wspominałam, i zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
0: Teraz jednak prokuratura i policja muszą znaleźć dowody na zorganizowanie najnowszych prowokacji. Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Inaczej, jeśli chodzi o Bartosza E., był on już tymczasowo aresztowany za wywoływanie fałszywych alarmów. Prokuratura skierowała więc do sądu wniosek o powtórne aresztowanie. Nie jesteśmy meblami, aby nas przenosić, protestują salowe i personel sprzątający ze szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim. Pracownicy demonstrowali wczoraj przeciw planowanemu przeniesieniu ich etatów do firmy zewnętrznej.
4: Chcą nas wyrzucić jak meble. Gdzie my teraz pracę znajdziemy? My zasilimy urząd pracy.
5: No jak zwykle, naszym kosztem.
6: Szpital to nie prywatne konsorcjum.
7: Szpital ma długi, miał, ma i będzie miał.
8: Jeżeli chcielibyśmy ratować ten szpital, trzeba by było zacząć nie od nas, od dołu.
0: Janowski szpital zamknął poprzedni rok stratą w wysokości 7,5 miliona złotych.
9: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: IMGW ostrzega przed burzami w zachodniej części kraju. Jak przewidują synoptycy, będą przesuwać się one na wschód. Eksperci apelują do kierowców o ostrożność.
10: Jeśli jest burza, jeśli są gwałtowne opady, to powinniśmy zwolnić, a czasami nawet zjechać z trasy, jeśli jest taka możliwość.
11: I uważamy, gdzie parkujemy albo gdzie nie parkować.
10: Pamiętajmy, że nie parkujemy pod drzewami, jeśli jest to możliwe, pod wiatami, pod takimi elementami, które mogą zostać porwane przez wiatr.
11: Co jest najbardziej niebezpieczne w czasie burzy, gdy jedziemy samochodem?
10: W czasie burzy zwróćmy uwagę na to, że mamy ograniczoną widoczność. Też warunki atmosferyczne mogą nas dekoncentrować, także to są takie szczególnie trudne warunki na drodze i w czasie podróży.
0: Przypomina Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zaczyna się letnia część lekkoatletycznego sezonu. Główną imprezą będą zaplanowane na sierpień Mistrzostwa Europy w Birmingham. Ważnym wydarzeniem będzie też kolejna edycja memoriału Kamili Skolimowskiej, która odbędzie się w Chorzowie. Z naszą czołową lekkoatletką Natalią Bukowiecką i dyrektorem sportowym memoriału Skolimowskiej Piotrem Małachowskim rozmawiał Patryk Serwański.
12: Natalia Bukowiecka, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Na ile jesteś już przygotowana do letniej części sezonu? Na ile jeszcze trzeba będzie dociskać, dokręcać śrubę na treningach?
13: Myślę, że już ta najgorsza część takich przygotowań za mną, bo było to długie zgrupowanie w RPA i tam naprawdę te treningi były ciężkie, a teraz myślę, że to jest takie bardziej szlifowanie formy. Pewnie parę ciężkich treningów przede mną, ale myślę, że tak jak mówię, ta najgorsza część sezonu za mną, a najlepsze przede mną, bo niedługo są starty, więc to jest ta optymistyczna część.
12: No właśnie, czyli ta frajda, ta przyjemność, interakcja z kibicami, walka z rywalkami. Jak wyglądają te twoje najbliższe plany startowe, albo nazwijmy to pierwsze plany startowe w tym sezonie?
13: Tak, dokładnie. No pierwszy start już niedługo i będzie on w Polsce, w Bydgoszczy 29 maja, więc od razu spotkanie z polskimi kibicami, bardzo, bardzo się cieszę. A później zaczynam Diamentowej Ligi, będzie to Rzym, Oslo, Doha, także będzie się trochę działo i na pewno nie będzie nudy.
12: No i oczywiście docelowo później Birmingham, to taki jest numer jeden, wydaje się, biorąc pod uwagę stawkę Mistrzostwa Europy. Myślisz już troszeczkę o tym, pewnie myślisz jeszcze o igrzyskach w Los Angeles gdzieś po cichutku, ale czy to Birmingham już gdzieś tam widzisz na horyzoncie, czy no biorąc pod uwagę jeszcze, że to parę miesięcy, to nie można pozwolić sobie na takie dalekie wybieganie myślami?
13: Nie, no tak zdecydowanie o tym myślę, bo to jest niby parę miesięcy, ale myślę, że to bardzo, bardzo szybko minie, kiedy my zaczniemy ten sezon, więc oczywiście jest to w mojej głowie. Ja mam tam konkretne cele mam nadzieję, że będę tam jechała świetnie przygotowana, taki jest plan, mam nadzieję, że zdrowie mi na to pozwoli, jadę tam bronić tytułu, więc no cele są niemałe, ale wierzę, że mnie na to stać.
12: I takim kolejnym celem, myślę, będzie to, żebyś następnie do Chorzowa na Memoriał Kamili Skolimowskiej, na odsłonę Diamentowej Ligi przejechała z medalem i z szerokim uśmiechem. To będzie oznaczało, że to, co działo się w Birmingham, się udało.
13: Tak, zdecydowanie i to będzie wspaniałe przywitanie z polskimi kibicami i mam nadzieję, że też na Memorial oczywiście się pokaże ze świetnej strony, ale oczywiście ta interakcja z kibicami też jest równie ważna, więc mam nadzieję, że będę mogła pocieszyć się z nimi wspólnie z medalu.
12: Przez pewien czas towarzyszyły ci te pytania zadawane w różny sposób, ale dotyczące rekordu Polski, czy pobijesz rekord Ireny Szewińskiej. Często te pytania były w sposób taki trochę dookoła zadawane, żeby

0: nowe gwiazdy, takie, które są bardzo głodne, które chcą naciskać na te starsze faworytki. Kiedy tak naprawdę zaczęłaś czuć coś takiego? To znaczy, że już nie jesteś tą młodą zawodniczką, tak, która naciska na starsze gwiazdy, tylko ta, która jest naciskana. Bo to jest taka zmiana w życiu sportowca, która pojawia się, ale często w taki sposób trochę niezauważony. To się tak dzieje nagle. Nagle pstryk, zastanawiasz się nad tym i to już ta granica gdzieś pękła po drodze.
1: Znaczy, szczerze mówiąc, jak ja zaczęłam zdobywać te medale, to dużo zawodniczek już było w tym moim wieku, więc ja tak naprawdę nie biegałam z tymi, można powiedzieć, starszymi zawodniczkami. Okej, może ich parę było, ale myślę, że one nie były takimi topowymi zawodniczkami w tym momencie, kiedy ja zaczęłam zdobywać medale, więc myślę, że to nie takie było dosyć naturalne przejście. Ja się nie czuję też absolutnie w żaden sposób stara, jakbym to nazwała, bo mam te 28 lat i uważam, że to jest bardzo dobry wiek, natomiast po prostu też wiem, że większość dziewczyn w Europie jest ode mnie młodszych i na pewno wtedy jest troszkę łatwiej się poprawiać, natomiast ja na pewno mam bardzo duże doświadczenie, większe od nich, mam też więcej medali, więc myślę, że po prostu będę chciała to wykorzystać.
0: Myślisz, że coś takiego jak głód na medale może się skończyć w życiu sportowca, albo jeżeli się coś takiego by skończyło, to warto w ogóle trenować? Bo rozumiem, że u ciebie ten głód jest, ale wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację, żeby startować bez takiego głodu?
1: Myślę, że nie. Myślę, że ciężkie to jest pytanie. Ja nie wydaje mi się, że mogłam czegoś takiego doświadczyć, bo ja tak mam i wydaje mi się, że wielu sportowców tak ma, że kiedy po prostu sami na starcie chcemy wygrać. Ja to właśnie się o to nie śmiałam, że mam taką nutkę rywalizacji, że nawet jak gram w gry planszowe, to chcę bardzo wygrać, więc wydaje mi się, że większość sportowców to ma i oczywiście chcemy zdobywać medale, ale zawsze ta nutka rywalizacji jest i chcemy po prostu udowadniać, że jesteśmy dalej najlepsi.
0: W sporcie wiadomo, że nie można sobie na to pozwolić, ale czy w grach planszowych w takim razie trochę naginasz reguły albo szukasz jakichś kruczków w instrukcji, żeby udało się wygrać?
1: Absolutnie nie, ja jestem strażniczką zasad, znam wszystkie regulaminy i jak z zasadami to tylko do mnie.
0: Piotr Małachowski niespełna 100 dni do memoriału Kamili Skolimowskiej. Jaki to jest moment dla organizatorów? Co już jest, że tak powiem, kolokwialnie zaklepane, przygotowane, a nad czym trzeba jeszcze pracować?
2: Jest zaklepany stadion, hotele, jedzenie. To jest zaklepane, no bo musimy tam mieć. Oczywiście nadal walczymy o zawodników, bo chcemy tej publiczności, tym kibicom, którzy przyjdą 23 sierpnia na stadion Super Auto, Stadion Śląski, zapewnić jak największą liczbę gwiazd. Mam nadzieję, że te, z którymi rozmawiamy, negocjujemy warunki, zgodzą się i zobaczymy naprawdę multum gwiazd ostatnich mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.
0: Radio to muzyka, więc powołam się na taki przykład muzyczny. Największe gwiazdy muzyki, kiedy przyjeżdżają gdzieś na koncert, no to często nawet kwiaty w wazonie w pokoju hotelowym powinny być w odpowiednim kolorze. Jakie wymagania stawiają lekkoatleci? Czy też tych wymagań jest dużo i czy one bywają oryginalne? Czy chodzi o zapewnienie takich podstawowych spraw, które są ważne dla sportowca? Jak to wygląda?
2: Nie, to jest troszkę inny level tego gwiazdorstwa. Taką największą gwiazdą, wiadomo, jest Armando Duplantis, który przyjeżdża do Polski wielokrotnie. Bił tutaj rekord świata. I też zawsze mówiliśmy, przyjechał pierwszy raz, co on będzie chciał. Nic, tak naprawdę to my mu zapewnialiśmy atrakcję, to my wychodziliśmy z jakąś inicjatywą i on w ogóle był zadowolony, zszokowany, chciał zobaczyć, powiedział, no ty, jestem na Śląsku, chcę zobaczyć, co wy tutaj jecie w Polsce, bo nigdy nie jadłem. To poszedł na roladę, go zabraliśmy na roladę, więc to chyba taka jedyna opcja, która była, chciał spróbować z polskiego ciasta, załatwiliśmy mu sernik, tak? Więc no, to nie są jakieś gwiazdy, nie mają jakieś wielkich wymagań. Chodzi tylko o jedną rzecz, że oni chcą mieć zapewnione wszystko, co się dzieje na treningu, przed zawodami, po zawodach, fizjoterapię, chłodzenie, jedzenie, kawa przed zawodami, bo różnie bywa, może być chłodno, chcą się napić kawy, herbaty. My to wszystko mamy, mamy batony energetyczne, regeneracyjne, jakieś urządzenia, więc my im to zapewniamy i dlatego robimy najlepsze zawody na świecie.
0: Pamiętam, jak rozmawiałem z tobą jakiś czas temu, kiedy zaczynałeś, przechodziłeś na tę drugą stronę, zostawałeś dyrektorem, już nie byłeś sportowcem aktywnym, przynajmniej tak to zapamiętałem, że nie byłeś taki do końca pewny siebie w tej nowej roli, zastanawiałeś się trochę, jak to będzie wyglądać, jak się w tym odnajdziesz, jak po jakimś czasie, już kilku latach, jak się w tym czujesz, odnajdujesz. No, czy to jest bardzo trudne, czy przechodzisz się z łatwością?
2: Spokojnie, do dzisiaj nie czuję się pewny w tym, co robię, nie jest to łatwe, bo nie jest to praca na co dzień, tylko jest to praca eventowa, więc te przygotowania trwają już kilka miesięcy przed zawodami, ale na pewno nie jest to łatwe, no bo ja jestem takim człowiekiem, który nie lubi negocjować. Najlepiej by było, jakbyśmy w negocjacjach skończyli 50-50. Win-win. No niestety nie zawsze tak jest i nie zawsze sobie potrafię z tym radzić, no ale cóż, no takie jest życie i trzeba walczyć z pewnymi przeciwnościami, iść dalej. Więc z roku na rok jest to łatwiej, ale na pewno to nie jest moje naturalne środowisko.
3: Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie 23 sierpnia. Mistrzostwa Europy w Birmingham nieco wcześniej. Walka o medale od 10 do 16 sierpnia. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5. Radio

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Słuchajcie, większość mieszkańców komunistycznej Korei Północnej nie wie, kim jest Donald Trump. Tutaj prasa pisze o absolutnej cenzurze w tym kraju, gdzie kontrolowany jest nawet cały internet.
2: No jednak żyją gdzieś szczęśliwi ludzie. No ale czekaj, nie wiedzą, kim jest Donald Trump?
1: Nie wiedzą, nie.
2: To i pewnie nie wiedzą, kim jest Donald Tusk.
1: Nie wiedzą.
2: Jarosław Kaczyński?
1: Nie wiedzą, nie.
2: Nie myślałem, że to powiem, ale no, życie w Korei Północnej ma jednak swoje plusy.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Dowiedziałem się, że nadszedł koniec ery Boba. To jest magic, taka fryzura, prawda? Boba. Już nie ma.
3: Taka fryzurka, no.
1: Taki Bob.
2: No i co?
1: Czyli chodzi o to, że to jest koniec takiego krótkiego cięcia, bo to tak po duchem tniesz na wysokości szyi.
2: No dobra, to co teraz mają zrobić te panie, które się pościnały, czy ci panowie?
1: Panie, które
2: zbobiały.
1: Zbobiały. Te panie teraz, no, dziewczyny muszą zapuszczać. To jest fajna zabawa, tak na następne półtora roku.
2: Aha.
1: A potem jest szansa, że znowu wrócą Boby, to się znowu dziewczyny zetną.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Panie, dziewczyny, kobiety nasze kochane, na diecie mogą być niebezpieczne za kółkiem. Tak wynika z badań. 84% pań, czy tam prowadząc auto, odczuwa głód, co powoduje, na diecie będących, co powoduje senność i spadek koncentracji. U panów podobnie, aczkolwiek faceci tak często na diecie nie są.
2: To może zamiast alkomatów policja powinna mieć słodkomaty.
1: Takie cukieromierze.
2: Cukieromierze, no. I jak ktoś ma we krwi za niski poziom cukru, to albo je cukierka na miejscu, albo daje prawo jazdy.
1: Dobre. Takie nowe hasło rzucam. Nie słodziłeś? Nie jedź.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Przeglądamy dla was internet, patrzymy, co się dzieje. Słuchajcie, Holendrzy.
2: No,
1: czytam, że Holendrzy przeciętnie wydają na paliwo 700 euro miesięcznie.
2: No.
1: To jakieś 3000 nieco.
4: Boże, ja jestem Holendrem?
1: Nie, jeszcze nie.
2: Gdybym był Holendrem i przyjechałbym do Polski, to nie gasiłbym na noc silnika przecież.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Co tam w świecie pytacie?
4: Ja mam tak.
1: Dawaj,
4: nasza kadra piłkarska rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i bodajże Nigerią.
1: Dokładnie.
4: A później Luzik, bo jedziemy na Mundial, bo nie jedziemy na
1: nie
4: Mundial
1: jedziemy.
4: Do Ameryki.
1: Słuchajcie, bo ty wy się znacie na piłce, czyli rozumiem, że naprawdę nie mamy już szans na to, żeby pojechać na Mundial?
4: Nie,
2: mamy.
1: Jak mamy?
2: Mamy i to bardzo duże. Już za 4 lata.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Filip Heiser, my przeglądamy internet, opowiada, jak stał się posiadaczem 70-metrowego mieszkania z tarasem w Warszawie, które już było sprzedane. Sytuacja beznadziejna, ale on stwierdził, że to mieszkanie i tak będzie jego.
2: No to jak? Mów zaraz, bo też bym tak chciał.
1: Otóż uwaga, bardzo prosta sytuacja, skup się. Poleciał do Rzymu.
2: No.
1: Jechał czarnym Alfą Romeo z górzami do świątyni, aby powierzyć tę sytuację świętej Ricie, patrząca od spraw beznadziejnych, tak jakby nie mógł do Krakowa przyjechać do kościoła świętej Katarzyny. I nagle, gdy był na jednym ze zboczy, zadzwonił telefon i pyk, się okazało, że jednak mieszkanie jest jego. Widzisz, no?
4: Olutek, a my głupki niepotrzebnie pracujemy, bierzemy kredyty, a tu zobacz, wystarczy Rita Tita i załatwione.
1: Dokładnie.
2: No, jesteśmy beznadziejni, no ja pogadam w takim razie o nas z Ritą.
1: Tylko nie wiem, czy możesz iść tutaj do kościoła w Krakowie, tylko musisz chyba mieć czarną Alfę Romeo i musisz lecieć do Rzymu i tam jeździć po wzgórzach.
4: No. Kurczę. No to się weźmie kredyt i się poleci.
2: Wstawaj,
0: szkoda dnia.

0: informacji w RMF FM.
1: Polecamy wam cykl Twoje zdanie. Dzisiaj pytamy, czy zaostrzenie przepisów drogowych, które przed nami w najbliższą środę, to dobry pomysł? Zapytamy o to kierowców i ekspertów, którzy zajmują się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Nasz wóz satelitarny jest przy drodze ekspresowej S8 na wyjeździe z Warszawy w kierunku Białegostoku, tam na parkingu przy punkcie Małopole. Jest także nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Michale, dookoła ciebie wielu kierowców, którzy zrobili sobie przerwę w podróży. Będziesz z nimi rozmawiał, ale na początku przypomnij, co dokładnie się zmienia, na czym to zaostrzenie kar ma polegać.
2: Ta najważniejsza zmiana i ta, która wywołuje najwięcej emocji, to jest zdecydowanie mniej możliwości, aby redukować punkty karne od najbliższej środy. Jeśli kierowcy przekroczą prędkość, tę dozwoloną, o więcej niż 20 km na godzinę, to nie będzie można pójść na specjalny kurs i zredukować punktów karnych, tak jak jest jeszcze teraz. Dlatego teraz na tych kursach specjalnych, organizowanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, ruch jest taki duży. Jeśli to będzie przekroczenie prędkości o 15 km na godzinę, będzie można punkty zredukować. A jeśli o 25 km na godzinę, to te punkty zostaną na 12 miesięcy przez cały rok właśnie na naszym koncie. Poszerza się także pula tych wykroczeń, po których nie będzie można zredukować punktów karnych. Na przykład jeśli ktoś nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, to wtedy dostaje 15 punktów karnych i też nie będzie możliwości redukcji. Czyli zwiększy się prawdopodobieństwo, że taki kierowca po prostu straci prawo jazdy, bo tu jest ta niezmienna granica 24 punktów. Nie wzrosną same mandaty, jeśli chodzi o opłaty w złotówkach, natomiast wzrośnie właśnie ryzyko tego, że punktów karnych na naszym koncie będzie więcej. Dlatego dzisiaj pytamy was, pytamy słuchaczy radia RMF24 i pytam tutaj także kierowców, i będę to robił przez najbliższe 2 godziny, czy to jest dobry pomysł, czy to jest dobra idea, czy to jest dobry kierunek, czy właśnie takie zaostrzanie przepisów, czy więcej punktów karnych i mniej możliwości, aby te punkty karne redukować, czy w tę stronę powinniśmy iść i jechać, aby zwiększać bezpieczeństwo dookoła nas, także na takich trasach jak ta, przy której teraz stoję i stoi nasz wóz satelitarny, czyli ekspresowa S8. Mówiłeś, Kuba, o kierowcach, którzy zrobili przerwę w podróży, na kawę na przykład. Obok mnie jest jeden z kierowców. Dzień dobry, czy ja mogę zająć moment? Tu radio RMF24, kłaniamy się.
3: Dzień dobry.
2: Ja tutaj mówiłem przed chwilą, pan też to słyszał tutaj na żywo, w jaką stronę to idzie. Czy według pana właśnie to zaostrzanie przepisów, mniej możliwości redukcji punktów karnych, to zwiększy bezpieczeństwo na takiej trasie jak tutaj choćby?
3: Nie zwiększy bezpieczeństwa z jednego powodu. Niedługo będziemy musieli już zatrudniać prawników, my, ludzie zwykli, ponieważ my już nie wiemy, jak w tych przepisach się odnajdywać. W tej chwili to, co to nawet pan przez chwilę mówił...
2: Skomplikowane.
3: Także komplikują życie, ta władza komplikuje życie wszystkim.
2: Wie pan, jaki jest cel? Bo cel jest bardzo prosty. Cel nie jest skomplikowany. Ma być bezpieczniej. Jak jedziemy sami, z rodziną, służbowo, prywatnie, to mamy po prostu bezpiecznie dojechać do celu. O to chodzi, żeby nie było szaleńców na drogach, żeby po prostu na trasach było przewidywalnie. Będzie tak według pana?
3: Szaleńcy byli i będą.
2: Czyli zaostrzenie kar i więcej punktów karnych i mniej możliwość redukcji nie wyeliminuje tych szaleńców?
3: Oczywiście, że nie wyeliminuje.
2: A co by wyeliminowało według pana? Pan jest kierowcą, pan pewnie dużo jeździ.
3: Na pewno nie jakieś powiększanie ilości przepisów, jakichś głupich, których my po prostu nie rozumiemy.
2: Czyli co zamiast tego? Edukacja, tłumaczenie, przykłady, do czego może prowadzić przekraczanie prędkości, bo to jest najczęstszy powód mandatów.
3: No, tak mi się wydaje, ale na pewno nie zwiększanie ilości kartek, przepisów, bo tak jak panu na początku powiedziałem, trzeba już prawnika teraz wozić ze sobą, żeby się tym wszystkim połapać.
2: To ostatnie pytanie do pana. Pan teraz jedzie S8 w kierunku Mazur, rozumiem, tam na Białystok?
3: Tak.
2: Jak się dzisiaj jedzie? Bezpiecznie?
3: Już widać, że jest zmożony ruch.
2: Przedweekendowo życzę wobec tego szerokiej drogi. Bardzo panu dziękuję. To jest cykl Twoje zdanie i dziękujemy za udział w nim.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Szerokiej drogi życzymy, cykl Twoje zdanie w radiu RMF24 i właśnie dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Ekspresowa S8, wyjazd z Warszawy w kierunku Białegostoku, mniej więcej na wysokości Radzymina. Zaparkowaliśmy nasz wóz satelitarny i tutaj was zapraszamy do rozmowy. Przyjedźcie do nas, porozmawiajmy i zastanówmy się wspólnie, co zrobić, żeby było bezpiecznie, żeby zwiększyć szansę, że bezpiecznie dojedziemy do celu, czy właśnie to zaostrzenie przepisów, które czeka nas w najbliższą środę, 3 czerwca, to jest właściwy kierunek, bo wśród tych zmian, Kuba, o które pytałeś, jest jeszcze jedna. Będzie też nowy taryfikator i na przykład będzie więcej punktów karnych za omijanie auta, które zatrzymało się przed przejściem dla pieszych. Jeśli ktoś by próbował w takiej sytuacji ominąć ten samochód, który prawidłowo, zgodnie z przepisami się zatrzymał, to może być 15 punktów karnych. A na przykład za korzystanie z korytarza życia bez uprawnienia 8 punktów karnych, czyli też więcej niż teraz. To są te zmiany dotyczące punktów karnych, które wejdą w życie w najbliższą środę, zmiany, które wywołują sporo emocji i sporo wątpliwości. Jesteśmy ciekawi, co wy na to? Zapraszam, jesteśmy przy miejskim punkcie obsługi podróżnych, właśnie tutaj, S8-ka, wyjazd z Mazowsza w kierunku Białegostoku, w kierunku Mazur i Warmii, tutaj was zapraszamy. Tutaj także dojadą niedługo eksperci z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jestem bardzo ciekawy, co oni na to? Być może będą także zaskoczenia. W ich komentarzach kolejne samochody zatrzymują się, jak pewnie słyszycie, kolejne także ciężarówki robią sobie przerwę w podróży. Będziemy dalej rozmawiali. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii.
1: I my także jesteśmy ciekawi kolejnych opinii. To oczywiście był Michał Dobrołowicz. Bardzo dziękujemy.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Co warto wiedzieć? Posłuchaj w RMF FM.
1: Cykl Twoje zdanie. Nasz wóz satelitarny jest przy drodze ekspresowej S8 na Mazowszu. To jest trasa z Warszawy w kierunku Białegostoku. Jesteśmy na parkingu przy punkcie Małopole. I rozmawiamy o zaostrzeniu kar dla kierowców. To zaostrzenie już od najbliższej środy, czyli od 3 czerwca. Przy ekspresowej S8 jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy ponownie.
2: Dzień dobry ponownie, kłaniam się.
1: Michale, która zmiana wywołuje najwięcej emocji?
2: Ja myślę, że to jest zmiana i związana z nią obawa, że będzie łatwiej można stracić prawo jazdy od najbliższej środy. Ja tutaj biegam, prawdę mówiąc, między stacją benzynową a pobliskim parkingiem dla ciężarówek i próbuję zatrzymać spieszących się kierowców. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ta zmiana, o którą pytasz, Kuba, i o której tutaj opowiadam także kierowcom, bo wiele osób jest zaskoczonych, od najbliższej środy będzie można dostać więcej punktów karnych za część wykroczeń, na przykład za nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych albo za ominięcie samochodu, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszych. Też taka zmiana, która polega na tym, że po prostu za taką sytuację, gdy przekroczymy prędkość dozwoloną od więcej niż 20 km na godzinę, nie będziemy mogli zredukować punktów karnych. Czyli do 20 km na godzinę przekroczenie prędkości jeszcze będzie można pójść na kurs i trochę rozmniejszyć tę liczbę punktów, a jeśli będzie więcej niż 20 km na godzinę, to te punkty będą przez 12 miesięcy. I pytam tutaj na gorąco kierowców, co pan na to? To zwiększy bezpieczeństwo? To dobry kierunek?
3: Nie wiem, czy dobry kierunek, ale jestem za.
2: Za tym, żeby tak zostało i żeby rzeczywiście zaostrzać?
3: Żeby zaostrzyć.
2: Przed chwilą poza anteną, gdy pan się zatrzymał, pan powiedział, że pan sporo jeździ na terenie Niemiec.
3: Chodzi o mandaty na przykład za takie coś, jak na przykład jakaś stuczka, drobna stuczka. Gdzieś się zagapił człowiek, coś...
2: Bywa, czasem nawet na parkingu.
3: Nie, tak, na przykład na parkingu. Jaki jest mandat w Polsce za takie coś?
2: Jaki? Ja szczęśliwie nie dostałem. Pan dostał?
3: No nie.
2: To jaki jest mandat?
3: Myślę 500, 1000 w tych granicach.
2: Pan jeździł też za granicą z tego, co pan mówił?
3: Tak, w Niemczech kosztuje to 30 euro, 0 punktów karnych.
2: Czyli trochę ponad 100 zł?
3: No, ale 0 punktów.
2: Czyli te punkty są problemem, bo proszę zauważyć, ta najbliższa środa, o tym mówimy dzisiaj w Radiu RMF 24, tutaj ta zmiana nie dotyczy pieniędzy, ta zmiana dotyczy punktów, czyli więcej punktów za dotychczasowe wykroczenia w wielu przypadkach, choćby ta sytuacja związana z przejściami dla pieszych i do tego zdecydowanie trudniej będzie zredukować te punkty, mniej będzie takich sytuacji, gdy możemy pójść na kurs i po prostu tych punktów mamy mniej. Te punkty to jest faktycznie coś, co działa, co odstrasza od tego, żeby zmieniać?
3: Nie, dla mnie nie.
2: Nie myśli pan o punktach, myśli pan o pieniądzach?
3: Nie, ja nie myślę ani o pieniądzach, ani o punktach. Tutaj normalnie...
2: Myśli pan o bezpieczeństwie?
3: Na przejściu dla pieszych niech każdy zachowa ostrożność. Tak samo jak i pieszy, jak i kierowca.
2: A jak ktoś nie zachowa, bo są tacy, którzy nie patrzą. Oj, i bywa niebezpiecznie, sam to widzę jako kierowca.
3: A ilu jest pieszych, którzy chodzą z słuchawkami na uszach, czy ma telefon w ręku, patrzy w dół. On nie patrzy, co się dzieje wokół przejścia dla pieszych.
2: Ale pieszy punktów karnych nie dostanie.
3: No tak. Ale czy bierze za to odpowiedzialność? To sobie zadajmy pytanie, czy on bierze za to odpowiedzialność, czy nie?
2: To jakie byłoby rozwiązanie wobec tego według pana? Co zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo? Zwiększać liczbę punktów karnych, jest pan za?
3: To nic nie da.
2: To co by dało? Edukacja, kampania, tłumaczenie? Pokazywanie może przykładów, jak to może się skończyć? Czasem drastycznych, ale jednak...
3: Tak, o, pokazywanie przykładów drastycznych, tak.
2: Czyli nie punkty karne, tylko tłumaczenie, że tutaj w tym miejscu było źle, było dramatycznie, było odpukać tragicznie czasami. To by zadziałało?
3: Ja myślę, że pokazywanie ludziom typowo wypadków na kursach, takich i to tragicznych wypadków, jak wyciągają tych ludzi pozabijanych, jak wyciągają ludzi tam jakichś połamanych, to by dużo dało.
2: Takie pokazywanie bez cenzury, mówiąc wprost?
3: Bez cenzury. My tak robimy na budowie. Ja ci pokażę tutaj zdjęcia, jak dźwig się rozwalił i nie wiem, zabiło tam jednego, dwóch ludzi, jakaś ściana przygniotła człowieka.
2: I z tymi idzie komunikat, bądźcie ostrożni, dbajcie o BHP, bądźcie czujni, uważajcie.
3: Na przykład takie coś mogłoby być.
2: I widzi pan, że na budowie to działa?
3: A czy się u mnie to działa?
2: To może na drogach też by zadziałało?
3: Nie mam pojęcia.
2: Życzę miłej przerwy, ciągu dalszego. Bardzo panu dziękuję za udział w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Szerokiej drogi.
4: Dziękuję bardzo.
2: I pan potwierdził jako zawodowy kierowca, że ta prędkość to jest problem i prędkości i jej przekroczenia dotyczy ponad 90% mandatów w Polsce. I dlatego te zmiany od najbliższej środy, od 3 czerwca, te zmiany, o które was pytamy i zbieramy wasze opinie. Czy to jest dobry kierunek, że w sytuacji, gdy ktoś dostanie mandat za przekroczenie prędkości o ponad 20 km na godzinę, to nie będzie można zredukować punktów karnych. Te punkty karne będą na koncie przez 12 miesięcy i oczywiście zwiększą prawdopodobieństwo, że taka osoba, taki kierowca straci prawo jazdy. Tak cenny dokument i dla tego kierowcy i często, jak mówicie, dla waszych i bliskich tego kierowcy, dla rodziny, dla dzieci. Co wy na to? Czy zaostrzanie przepisów drogowych, to które będzie w najbliższą środę, to jest właściwy kierunek? To jest słuszny kierunek? Pytamy o to tutaj, na trasie w kierunku z Warszawy do Białegostoku. Jesteśmy tutaj z naszym wozem satelitarnym i ja również czekam na was.
1: Michał Dobrołowicz, dziękujemy za ten kolejny meldunek.
0: chcesz jeszcze więcej takich informacji, włącz Radio RMF 24.

0: No i to już prawie godzina piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Pracownik Mesko podejrzany o szpiegostwo, sąd zdecydował o areszcie. O tym na początek. Dron, który poprzedniej nocy uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz, był rosyjską konstrukcją, potwierdziło dowództwo wojskowe NATO. Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić darmowe badania dla wieloletnich palaczy. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Pracownik zakładów Mesko w Skarżysku Kamiennej został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Mesko, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, produkuje m.in. zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun. Mężczyznę zatrzymano w środę, a wczoraj Sąd Okręgowy w Poznaniu zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Grozi mu nawet dożywocie. Dron, który uderzył wczoraj w blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu przy granicy z Ukrainą, był rosyjską maszyną. Potwierdziło to wojskowe dowództwo NATO. Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną kraju, rozbił się na dachu budynku i wywołał pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne, a mieszkańców ewakuowano. W reakcji rumuńskie wojsko poderwało myśliwce F-16. NATO poinformowało, że śledziło lot drona, jednak maszyna znalazła się nad Rumunią zaledwie kilka minut przed uderzeniem. To najpoważniejszy taki incydent w Rumunii od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W odpowiedzi Bukareszt wezwał rosyjskiego ambasadora i zapowiedział dalsze działania dyplomatyczne. Zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie usłyszał wczoraj 36-latek podejrzany o zabójstwo 88-letniej kobiety. Do zbrodni doszło w środę w jednym z mieszkań w Łodzi. Tego samego dnia policjanci dostali zgłoszenie o znalezieniu zwłok staruszki. Drzwi do mieszkania były otwarte, a na podłodze leżało ciało kobiety, relacjonuje rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz medycyny sądowej wskazał na ranę ciętą szyi jako przyczynę zgonu. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że zmarła doznała 6 ran twarzy i szyi zadanych ostrym przedmiotem. Obrażenia te doprowadziły do wykrwawienia pokrzywdzonej. Następnie po przeprowadzeniu kolejnych dowodów doszło do zatrzymania 36-letniego mężczyzny, który wcześniej porzucił 2 noże i zakrwawioną odzież. Przed samym zdarzeniem zdążył on jeszcze kilkukrotnie uderzyć swojego znajomego oraz grozić mu nożem, co ostatecznie również uwzględniono w zarzutach. W zakresie motywacji podejrzanego przy zabójstwie ustalono, że w przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a samo zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
0: Prokurator skierował wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla podejrzanego, a sąd przychylił się do niego.
2: Reporterzy RMF FM wiedzą więcej.
0: Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuc. Skorzystają z nich osoby, które od lat palą papierosy, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. To będą badania niskodawkową tomografią komputerową. Zatem pytanie, kto będzie mógł skorzystać z tych badań?
3: Wszyscy, którzy skończyli 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo jeszcze więcej, od 10 lat dwie paczki jednego dnia. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Rocznie w Polsce ten typ nowotworu potwierdzany jest u ponad 20 tysięcy osób, a większość z nich to właśnie palacze. Samo badanie trwa 10 minut i polega na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
0: Plan zakłada, że badania w praktyce ruszą jeszcze przed wakacjami. Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z kilku krajów rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Wczoraj były starcia 1-1, dzisiaj Buchrut.
4: Tutaj mamy walki grupowe 5-5 rycerzy. Będzie 7 zespołów, walczyło, rywalizowało przez cały dzień. Tutaj jeśli chodzi o Buchurty, to tak naprawdę wygrywa drużyna, która stoi. Tam zasada jest taką, że przegrywają ci, co leżą na ziemi w wyniku ciosu, chwytu zapaśniczego, przewalenia.
5: Osoba, która raz upadnie, to już nie może wstać.
4: Tak. I tutaj taka walka może trwać 30 sekund, minutę, 2 minuty, natomiast czas maksymalny to jest 5 minut. Wtedy sędzia przerywa walki i liczy, ilu zawodników z danej drużyny stoi. Jeśli jest ich tyle samo, to jest dogrywka.
0: Z Patrykiem Kozłowskim, kustoszem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Grzegorz Krychowiak przejmuje antenę RMF FM. Dziś ze mną król kabaretu Robert Górski. Pośmiejmy się z piłkarzy i z kabaretów, tak dla balansu. Koniecznie zostańcie ze mną.

0: Witam serdecznie. Kolejnym gościem w moim programie jest król kabaretu. Geniusz kabaretowy, jak powiedział o nim jeden z kolegów. Robert Górski.
1: Dzień dobry, witam cię. Cieszę się, że mogę cię zobaczyć z bliska. Zawsze cię widziałem takiego małego gdzieś tam na murawie, a tymczasem jesteś całkiem spory. Czy na zbliżeniach cię oczywiście też widziałem, no ale dobrze, no na żywo.
0: Ludziom się wydaje, że piłkarze są więksi, a w rzeczywistości to takie...
1: Wiesz co, to zależy, jak są w białych kostiumach, to wydaje się, że mają takie grube łydy i w ogóle, że są tacy wielcy i pewnie ci, co są ubrani na czarno, muszą z nimi przegrać, bo wyglądają tak hrlawo.
0: Ale ile napisałeś sketchów odnośnie piłkarzy?
1: Oj, bardzo dużo, bardzo dużo. Już nie pamiętam ile, oczywiście nie liczę tego, ale zawsze walczyły we mnie dwa wilki. To znaczy chciałem, żeby reprezentacja wygrywała, ale jak dobrze grała, to ja nie miałem z czego robić żartów. Nie, najlepiej jak grali źle, a w większości graliście, przepraszam, że tak cię sprowadzę do reprezentacji, graliście słabo. No więc zawsze była polewka, no dużo tego robiłem. Pamiętam, o Lisadebę na przykład, no to była wielka radość, no bo można było jednego tam, no wiadomo kto to był, nie. Pamiętam, mieliśmy taki...
0: A czemu widzieliśmy?
1: No bo jeden czarnoskóry, no to od razu główny bohater taki, nie? Wszyscy widzieli, kto to jest, pierwszy w ogóle czarnoskóry w polskiej reprezentacji, no to była też jakiś urok nowości. No i mieliśmy sketch o

0: babi chyba, że Polacy byli w Londynie i zawsze rozpoznaje się jakąś narodowość po znanych piłkarzach, nie? No i gość tam mówi, Poland, a Marco van Basten, Ruud Gullit. Mówi, nie, Poland, Grzegorz Rasiak, Job. Próbowaliśmy to wytłumaczyć tam sprzedawcy kebaba, no to nie były nazwiska, które rozsławiałem, no czy były sławne na całym świecie, prawda? Taka nasza reprezentacja miała słaby okres, nazwijmy to.
1: Ale który okres? Bo ty mówisz o tym wcześniejszym niż...
0: O Jezu, już nie wiem, już jestem 7-1, wiesz co, ja jestem dzieckiem mundialów w Hiszpanii, potem w Meksyku już było gorzej, a potem taka wielka czarna dziura. Szpakowski, który zawsze na końcu mówił, że jest źle i będzie gorzej. I co trzeba zrobić, żeby z tego doła wyjść.
1: Ja będę rozmawiał właśnie niedługo z panem Dariuszem Szpakowskim i on rzeczywiście, kiedy komentował te mecze, to był trudny okres, że wielu kibicom kojarzy się Dariusz Szpakowski.
0: No tak, no bo dopóki komentował Stefan Ciszewski, kojarzysz, pamiętasz,
1: tak?
0: Gościa, no to wygrywaliśmy. No ale on umarł i zaczął komentować już tylko Szpakowski i wtedy zaczęliśmy przegrywać, więc nie wiem, czy to miało wpływ ten komentator na losy naszej reprezentacji, czy to tak mu się źle trafiło. No jest głosem, no niestety... porażek.
2: Słuchajcie, to chwila przerwy, ale bądźcie czujni, bo to w stylu Krychowiaka.

0: studiu redaktor Grzegorz Krychowiak, a ze mną kabareciarz Robert Górski.
1: Ja zdałem sobie sprawę, że moja żona też się śmieje, ale trochę trudniej już jest ją rozbawić.
2: Może te najniżej rosnące, wiesz, jabłka zostały pozrywane, trzeba się bardziej wysilić już te oczywiste dowcipy. No, mamy taką tendencję, żeby powtarzać pewne rzeczy, nie? Na przykład ja gdzieś wychodzimy i to mówię, no rusza wycieczka z Olkusza, moja żona nienawidzi tego, tego zdania, więc powstrzymuję się przed tym, ale nie mam nic lepszego. No więc moja teściowa też gani teścia za to, że ciągle używa podobnych sformułowań. Ja, my faceci tak lubimy sobie powiedzieć, że tak, no święta i po świętach. Mamy jakieś takie swoje
1: ostatniego
2: wypróbowane zdania.
1: 31 grudnia, że widzimy się za rok.
2: Tego mnie nauczyły te lata małżeństwa, że trzeba się bardziej wysilić oczywiście niż na początku.
1: Ale miałeś takie swoje teksty w młodości, na które podrywałeś dziewczyny?
2: Właśnie chyba nieszczególnie zawsze miałem wrażenie, że jeśli podrywam jakąś dziewczynę, to raczej inicjatywa wychodzi z jej strony. To znaczy ona chce być poderwana, więc ja nie muszę specjalnie nic takiego robić.
1: Poczekaj, wyjdę ci słowo. Co to znaczy? Jesteś chyba jedynym, który tak ma. Jak to?
2: Chyba nigdy nie miałem takiej smykałki do spodrywania dziewczyn. Znam te teksty, używałem ich w skeczu choćby o Lachonach, no nie? Mam na imię Robert, zapamiętaj to imię, bo niedługo będziesz się krzyczeć. No, nie sądzę, że to dobry tekst mimo wszystko.
1: Zależy w jakim gronie.
2: No tak, nie miałem jakichś wypróbowanych tekstów. Raczej jakaś, a ty miałeś coś takiego? Nie. Jakiś taki sprawdzony tekst, który zawsze działał?
1: Ale ciekawi mnie to znaczy, co dziewczyny do ciebie podchodziły? No, bardziej niż ty do nich?
2: Wiesz co, myślę, że tak, ale muszę to przemyśleć. To znaczy, wchodziłeś wtedy w jakąś akcję, jak czułeś, że jest zainteresowanie z tamtej strony dopiero, nie, że ty musisz się wzbudzić.
1: Bo ja zawsze wychodzę z założenia, że rzeczywiście to mężczyzna robi pierwszy krok do momentu, jak nie zobaczy wzroku kobiety i ona tymi oczami go zaprasza.
2: No tak, zawsze czułem takie zaproszenie, dopiero wtedy wkraczałem, powiedzmy. I tak było w przypadku też tej mojej żony, jakby jest młodsza ode mnie o 14 lat, więc nie sądziłem, że ją potrafię zainteresować, no bo po co jej taki stary dziad, prawda? A jednak coś w tych oczach znalazłem.
1: Ile ty musisz zarabiać?
2: Zarabiać?
1: No 14 lat różnicy.
2: Zarabiam tak dosyć sporo, ale myślę, mam nadzieję, no jestem pewien, że to nie o to głównie chodziło.
0: Za moment ciąg dalszy naszej rozmowy. Zostańcie z nami, bo jeszcze trochę przede mną do opowiedzenia z moim gościem.
3: Reklama.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: cały czas słuchacie programu Grzegorza Krychowiaka, czyli mojego. Dziś ze mną w studiu człowiek prawie tak zabawny jak ja, Robert Górski z kabaretu Moralnego Niepokoju.
1: Ale wiesz co? Kusiłoby mnie wystąpić na scenie.
2: A nie byłeś nigdy?
1: W sensie, no, zagrać jako aktor.
2: No nigdy nie grałeś? Nie miałeś takiej okazji? No tam...
1: W filmie tak, ale nie na scenie. Na scenie ostatnio freestylowałem, ale nie jako...
2: Mogę o tym pomyśleć, będziemy mieli program telewizyjny, że tam byś się pojawił, co? Już mam do ciebie numer.
1: W jakiej roli byś mnie widział?
2: No, albo w roli samego siebie, albo w roli Jezusa, no bo... Jesteś cały czas do niego podobny. Słyszałem, że powstaje Pasja 2 w ogóle, Mela Gibsona. Nie miałeś propozycji, żeby...
1: Nie, bo jeszcze mi nikt nie widział w rozpuszczonych włosach. Muszę jeszcze rozpuścić włosy, więc może to się zmienić. Ale najłatwiej zagrać samego siebie.
2: No tak, nie trzeba się wtedy oczywiście wysilać. No ale ciebie ludzie chcą, żebyś był sobą. Ale to daje większa radość zobaczyć Krychowiaka jako Krychowiaka.
1: Ale to właśnie nie byłoby bardziej interesujące, żebym coś zagrał innego?
2: Na początek zróbmy ciebie jako ciebie, a potem będziemy myśleć o wariantach.
1: No ale to bardzo nisko zawiesiłeś poprzeczkę. No, co ja tam miałbym zagrać? Żeby kogoś kopnąć kogoś i później zaproponować garnitur?
2: Zobaczymy, daj mi pomyśleć, no.
1: Usłyszałem, że masz talent, jeden z wielu, zwykłej sytuacji zrobić żartobliwą.
2: No, generalnie na tym polega kabaret, że opisuje zwykłe historie i nadaje im jakiś śmieszny charakter. Przecież wszyscy mamy te same przygody, te same historie nas spotykają. Jest to przyjemne nadać tej historii taki satyryczny charakter, że potem po występie ludzie przychodzą do mnie i pytają mnie, czy mam kamerę w ich domu, nie? Że skąd wiem, że życie tak wygląda ich małżeńskie na przykład. No więc na tym w ogóle polega literatura, nie, że się podnosi do rangi literatury takie zwykłe wydarzenia.
1: Ja wiem, tylko ja często rozmawiam z ludźmi i im się wydaje mi też, że to, co robią, jest łatwe. A w rzeczywistości jest jakiś powód, dla którego ty piszesz teksty i ci to dobrze wychodzi.
2: No, humor to nie jest prosta sprawa. Może tak to wygląda, że goście wychodzą na scenie, są tam czasem przebrani, czasem nie, żartują sobie, ludzie się śmieją, zarabiają pieniądze. Tymczasem no, humor to jest skomplikowana sprawa. No nie jest łatwo wyjść na scenę i powiedzieć coś zabawnego, bo to musi mieć naprawdę przemyślaną konstrukcję, to musi mieć swoją intonację, rytm, trzeba ten dowcip umieć podać. To wie każdy, kto opowiedział kawał, który usłyszał, zapamięta jako śmieszny, a kiedy on opowiada, nikt się nie śmieje z tego. No to jest po prostu technika.
0: Wracamy po krótkiej przerwie i jedziemy dalej z naszą rozmową. Dajcie głośniej.

0: studiu RMF FM Grzegorz Krychowiak, a moim gościem nadal mistrz kabaretu Robert Górski.
1: Wyobrażasz sobie, że ja nie obejrzałem wcześniej Ucha Prezesa?
2: Żartujesz. Ani jednego odcinka?
1: Ani jednego.
2: I ty się dziwisz, że ja nie obejrzałem filmu, jednego filmu z tobą?
1: Ale czy w twoim serialu jest wątek o mnie?
2: No nie ma.
1: A dla
2: chyba
1: tych, którzy nie wiedzą, w moim filmie, znaczy nie, w filmie o mnie, przepraszam, jest wątek z kabaretu Wizyta Księdza.
2: Zaskoczyło mnie to, jednocześnie ucieszyło, a ja muszę przegrzebać swoje Ucho Prezesa, bo było tam tyle odcinków, być może jakaś wzmianka o tobie też była, więc...
1: A to ty jestem tym gościem, który czeka i nie wchodzi do biura, tak?
2: To jesteś, ty jesteś tym gościem, co tam nad drzwiami wisi.
1: Ale nie, to jest to prawda.
0: No, ja jestem ogólnie zaskoczony, że wszyscy goście, wszyscy obejrzeli filmy o mnie, więc to bardzo mnie zraniło, nie ukrywam.
2: No to będę tym człowiekiem, który obejrzy film z tobą po wizycie u
1: księdza.
2: Ciebie. Po wizycie u ciebie. No to chyba też jakaś miła odmiana i zapamiętasz może mnie dzięki temu. Długi jest ten film?
1: Nie, szybko się ogląda, fajny, przyjemny.
2: Tak?
1: No.
2: Tyle filmów, które chciałbym obejrzeć, to sobie dopiszę następny do tej kolejki. Wiesz co, to chyba mało czasu na oglądanie, no bo sam piszę film. To jest ten paradoks właśnie, że jak piszesz, to nie czytasz. Chociaż właściwie, żeby pisać, trzeba czytać. Żeby pisać filmy, też trzeba oglądać filmy. Więc tutaj trochę mam bałagan, który muszę uporządkować, ale...
1: Wiesz, kto mi pierwszy raz pokazał kabaret o księdzu?
2: No.
1: Wojtek Szczęsny.
2: Poważnie?
1: Wojtek Szczęsny.
2: A ja o nim nie zrobiłem sketchu. Pytałeś
1: no po Grecji, no ja jestem zaskoczony.
2: Muszę sobie, wiesz...
1: Płakaliśmy ze śmiechu.
2: Ja tak naprawdę napisałem już chyba ponad 1000 sketchów, więc muszę zerknąć, czy przypadkiem jednego z nich.
1: No dobrze, ale z tych 1000 napisałeś 30 dobrych, no to te powinieneś pamiętać.
2: I on ci pokazał ten sketch, tak?
1: Powinieneś pamiętać, tak.
2: Ale pamiętam, że grając go, tak czułem, że dobrze idzie. I wiedziałem, że w ten sposób ugruntowujemy swoją, powiedzmy, kabaretową pozycję, nie? Bo nasze początki w sumie i to był jeden z pierwszych skeczy i wiedziałem, że ten występ w Opolu, czy w Sopocie zostanie zapamiętany, tak? I że to nam toruje drogę na przyszłość.
0: Słuchacie W stylu Krychowiaka. Do rozmowy z Robertem Górskim wracamy po muzycznej przerwie.

0: na koniec porozmawiamy z Robertem Górskim o tym, na czym ja się znam, o piłce nożnej. Kiedy skończył się mecz ze Szwajcarią, to ja szybko poszedłem do trenera, żeby mu powiedzieć, że ja chcę strzelać ostatni, żeby mieć najwięcej odpowiedzialności.
1: Poważnie?
0: Aha. Mhm. Nie chciałem strzelać drugi, trzeci, tylko chciałem właśnie być tym gościem, który albo strzeli, albo wyśle wszystkich na wakacje.
1: To raczej wszyscy chyba unikają takiej funkcji, czy wszyscy się pchają do tego? I...
0: Myślę, że to jest, że jest na odwrót.
1: To masz coś nie po kolei w głowie.
0: Tak? Lubię jak mnie ludzie cenią, ale też lubię jak mnie nie lubią.
1: I powiedz, jak to było i doszło do tej sytuacji, że strzelałeś wtedy, bo przepraszam. Jak ja nie pamiętam, jest wielka szansa, że też wiele ludzi tego nie pamięta, więc powinno się cieszyć, że ci zadałem takie pytanie, bo dzięki temu masz szansę odtworzyć tamte chwile i znowu przejść do historii, do której już raz wszedłeś i...
0: Fantastycznie z tego wybrnąłeś, podoba mi się. Tak strzeliłem, ale moja taktyka rzeczywiście jest trochę szalona, ale z drugiej strony, później graliśmy z Portugalią i też miałem strzelać jako piąta osoba, ale nie doszło do mnie.
1: Strzeliłeś tak, jak chciałeś? Znaczy, co miałeś w głowie, jak jest ten moment, kiedy masz strzelić i co ci się wtedy przewala przez głowę? O czym myślisz? O tych ludziach naokoło? Tylko o tym bramkarzu? Czy sobie wiesz, że strzelisz w prawo i cię to nie interesuje? Cię reszta nie interesuje po prostu, żeby tylko... Bo jak najbliżej słupka, ale po tej stronie.
0: Często jest tak, że jak strzelasz piąty, no to masz czterech innych, którzy pokażą ci reakcję bramkarza. Więc to też to jest taki plus, który pozwala ci się przygotować. Więc idziesz z tą piłką i tak zastanawiasz się. Ale w tamtym okresie byłem tak pewny, że szedłem i wiedziałem, że strzelę. I tak idę i wiesz co? Mówię, że kopnę w lewe okienko.
1: Dobrze, bardzo ci dziękuję za tę chwilę w takim razie. Za to, że mogliśmy grać z Portugalią. Czy te emocje były wtedy tak niezwykłe i przez chwilę odżyła moja wiara, że teraz już zawsze tak będzie, że to początek, że ten ćwierćfinał nam utoruje drogę do następnych ćwierćfinałów.
0: A jak się okazało, było inaczej.
1: No tak.
0: Robert, dziękuję ci bardzo za rozmowę. To była przyjemność rozmawiania z królem kabaretu.
1: Nie, to ja bardzo dziękuję. Spędziłem tu wspaniałe chwile. Chciałem podziękować tobie. Moim gościem był Grzegorz Krychowiak w stylu Krychowiaka. No i co jeszcze? Kibicujcie, tak?
0: Kibicujcie, tak.

0: Reklama. 18.47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: 18.47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: 6 na zegarach, to czas na fakty w RMF FM. Z nami Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
5: Witam, jestem, zapraszam. Dogaszanie pożaru lasu w powiecie wołomińskim potrwa co najmniej kilka dni. Na miejscu pracuje ponad 800 strażaków. Karol Nawrocki reaguje na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent zapowiedział wczoraj odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. W faktach także szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Tam idealne warunki dla żeglarzy. Co najmniej kilka dni potrwa dogaszanie ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Ogień objął ponad 300 hektarów, a w działania zaangażowanych jest ponad 800 strażaków, prawie 300 policjantów, 100 żołnierzy WOT-u i 50 leśników. Jak teraz wyglądają działania?
6: Przelewanie, przekopywanie tego pogorzeliska, oborywanie przy pomocy maszyn lasów państwowych, czyli tworzenie takich pasów, żeby ten pożar, jeżeli będzie nam ściółką szedł, żeby nie przedostawał się na niewypalone fragmenty lasu.
5: Mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Od świtu pożar gaszony jest też z powietrza. Na miejscu działają policyjny Black Hawk, 4 dromadery i 2 helikoptery lasów państwowych. Prezydent jest oburzony nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie Zełenski otrzymał 2 lata temu. Z informacjami na ten temat Tomasz Skory.
7: Wyraźnie wzburzony Karol Nawrocki podkreślał, że działanie prezydenta Ukrainy dostarczyło tlenu rosyjskiej propagandzie i podważyło starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej.
8: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
7: Wycofując się ze wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją, Karol Nawrocki oświadczył, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej, ale ma je też Polska.
8: Zaproponowałem odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
7: Mówił Karol Nawrocki o zachowaniu Ukrainy, dodając, że nie tak należy budować relacje między naszymi narodami.
5: Temat odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu powróci w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Tuż po 8.30 jego gościem będzie Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
0: Poranne fakty RMF FM.
5: To jest poważny problem, mówił Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, o zakłóceniach sygnału GPS na Bałtyku. Ten temat był jednym z punktów zakończonego wczoraj spotkania państw Rady Morza Bałtyckiego w Sopocie. Był tam nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, o czym mówił szef polskiej dyplomacji?
9: Zaznaczał, że zakłócenia pochodzą nie tylko z obwodu królewieckiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych.
10: I stąd między innymi powstaje tutaj w Trójmieście Centrum Odporności Działania na Rzecz Bezpieczeństwa na Bałtyku. Podobne centra tworzą inne państwa. Zacieśniamy współpracę po to, aby tego typu zagrożeniom zapobiegać.
9: Mówił wicepremier. Podczas spotkania państwa Rady Morza Bałtyckiego przyjęły tak zwaną deklarację sopocką. Dokument dotyczy między innymi bezpieczeństwa w regionie, ochrony infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania rosyjskim atakom hybrydowym. Polska zakończyła też swoje roczne przewodnictwo w Radzie, przekazując je Islandii.
5: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Według projektu utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że kojec będzie miał powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Podczas prac nad ustawą osiągnięto kompromis. Koalicja rządząca wzięła pod uwagę kwestie, o których mówił prezydent. Podkreśla autorka poselskiego projektu ustawy Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
11: Bardzo bym się zdziwiła, gdyby jej nie podpisał. Tak, myślę, że biorąc pod pod uwagę, że ta współpraca w komisji była naprawdę bardzo dobra. Uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
5: Ustawa zostanie podpisana, deklaruje poseł PiSu Andrzej Śliwka.
12: Pan prezydent zadeklarował podpisanie tego projektu, bo też jasno mówił, że jest za tym, żeby te kwestie zostały uregulowane.
5: Kompromis zakłada m.in., że wymiary kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
0: Fakty na weekend w RMF FM.
5: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich żeglarze nie mają powodów do narzekania. Jest słonecznie i wietrznie.
13: Pogoda jest żeglarska, fajna taka. Teraz jest najlepiej, jak tylko może być. Tak jak i we wrześniu. No jest mega, nie? Nie ma tłumów.
14: Jesteśmy na Święcajtach. Jest piękna, aczkolwiek wietrzna pogoda. Ale naprawdę jest cudownie. Jeszcze jest w miarę pusto. Nie ma dużo jachtów. Jest dużo przestrzeni w portach. Śmiało można fajnie żeglować, a panująca pogoda dostarcza niezapomnianych wrażeń. I tak jest na całej części północnych Mazur, gdzie żeglowałem.
5: Z żeglarzami rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: A ja tak zerkam w mapy pogodowe dla tych, co na lądzie w sobotni poranek. I proszę, przelotne opady deszczu teraz na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Reszta kraju pogodna. Na południu gdzieś tam się chmurzy na niebie. A jeśli wychodzicie właśnie z domu, to lepiej jakąś cienką kurtkę albo bluzę weźcie, bo od 7 stopni w Olsztynie przez 11 w centrum do 15 w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. A po południu się zmieni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Bo w centralnym pasie od Kujaw po Śląski Małopolskę burze i do 23 stopni w centrum. Anita Janczak, dzień dobry.

Tak, wam gramy w sobotni letniwy poranek. Adam Lambert, RMF FM. 13 minut już po 6:00. Mamy sobotni poranek. Dziś to ja was budzę. Anita Janczak, cześć, witajcie. Mam nadzieję, że kawa już pachnie. Śniadanie powoli ląduje na stole, a wy macie przed sobą dokładnie taki dzień, jakiego potrzebowaliście. Może leniwy, może rodzinny, może pełen planów. RMF zawsze z wami. Z najlepszą muzyką. I już teraz. Bledka.

i od razu przypominają się dżinsy, dzwony i szkolne dyskoteki. Anastasia w RMF FM, 19 minut po 6, a ja wam tak do kawy przeglądam, co tam w prasie. I proszę, ćwiczenie z lat 80. znów jest na topie. Wystarczy kilka oddechów, żeby poczuć pracę brzucha. No, to ja już mam aerobik gdzieś zrobiony. Chciałam zrobić sobie kawę. Wiecie, tak na szybko, między piosenkami, to ekspres zażądał wszystkich funkcji. Od wymiany filtra, przez płukanie i dosypanie ziaren. Bardzo głęboko oddychałam i kawy już nie trzeba.

0: mama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś i jutro po 10 w RMF FM.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki i prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
10: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
9: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
4: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już dziś po 7 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
13: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
14: Bosch. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie. 6:30, fakty w RMF FM, Karol Płoczkiewicz.
16: Podejrzany o szpiegostwo na rzecz obcego państwa pracował w zakładach Mesko w Skarżysku Kamiennej. To nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM. Mesko należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To tam produkowane są słynne wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun. Pracownik został zatrzymany w środę przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
17: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
16: Wyjaśniał wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Sejm podjął decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowa propozycja przeszła przez Izbę Niższą Parlamentu jako pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce.
0: Rozmawiamy cały czas z ministrami prezydenckimi. Oczywiście słyszę ten głos, słyszę jak ministrowie mówią, nie ma zgody na podpis pana prezydenta pod taką formą ustawy, ale nie słyszę argumentów. Nie wiem, czy chodzi o kwestie tylko wspólności majątkowej, czy kwestie wspólnego rozliczania.
16: Mówi współautorka ustawy Katarzyna Kotula z Lewicy. Z kolei opozycja zaznacza, że taka ustawa z pewnością nie wejdzie w życie.
18: Za chwilę będziemy mówili o małżeństwach, za chwilę będziemy mówili o adopcji. My się na to nie godzimy, pan prezydent na to się nie godzi.
16: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Ten weekend taniej na stacjach paliw. Do poniedziałku za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 5 groszy. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 34 grosze. To wszystko na teraz. Kolejne fakty punktualnie o 7. Na nie zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

22 minuty do 7. Dzień dobry pod kocem, w kuchni, w pracy, w sobotni poranek. Gdziekolwiek jesteście, RMF zawsze z wami, z najlepszą muzyką. Tymczasem trafiłam na ciekawy nagłówek. Brytyjczycy wskazali hit wakacji, a chodzi o polski kurort. Kliknęłam i nie uwierzycie. Sopot został wskazany jako jedno z najlepszych miejsc w Europie na wakacje bez ekstremalnych upałów. Aha. I oni się cieszą. No pewnie czują się jak w domu, bo gdzie jak nie u nas w wakacje turyści mogą zawsze liczyć na deszcz, chmury i wiatr. Angielska pogoda w Polsce. Witamy w domu.

0: I od razu jakoś tak więcej energii w sobotni poranek w RMF FM. Tak brzmi Nowa Roxy. Dajcie znać, czy, jak wam się podoba pod 3322. Tu jest nasza bramka SMS-owa, nasza lista obecności. Kto już na nogach o 6.42 z najlepszą muzyką. Zobaczycie, ten poranek naprawdę będzie rzeźki i pełen energii. David Guetta doda Nelly Furtado to scenariusz na najbliższe minuty. Bądźcie z nami. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
15: Bosch. Kto powiedział, że jest weekend?
16: RMFFM.
17: Że to powiem, najlepsze radio.
15: A, no to wszystko jasne.
18: Jest weekend. Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
20: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
21: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
15: RMF FM. Spędź z nami weekend!

0: 300 hektarów lasu w ogniu. Strażacy walczą z pożarem pod Wołominem już drugą dobę i o tym usłyszycie w Faktach RMF FM punktualnie o 7. Bądźcie z nami.
1: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-apart.pl.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: I mamy 7, a to oznacza fakty w RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, zapraszam. Ukraiński MSZ odpowiada Polsce w sprawie skandalicznej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o uhonorowanie bohaterów UPA. Na Mazowszu kolejna doba walki z pożarem lasu. Strażaków wspiera lokalna społeczność.
17: Mogą zjeść ciepły posiłek, posilić się, napić się kawy, herbaty.
16: A na French Open kolejne emocje dla polskich kibiców. Dziś zagra Maja Chwalińska. Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków. To odpowiedź MSZ-u w Kijowie na płynącą z Polski krytykę w sprawie decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, które obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku. Napisał w odpowiedzi na pytania polskich dziennikarzy rzecznik ukraińskiej dyplomacji Jorge Tychyj. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że odbierze Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego.
18: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
16: Premier Tusk obawia się, że decyzja Kijowa zaszkodzi relacjom polsko-ukraińskim, ale szef rządu krytykuje też zapowiedzi polskiego prezydenta.
19: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
16: Temat powróci tuż po 8.30. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Drugą dobę strażacy gaszą pożar 300 hektarów lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. O strażaków, ale też policjantów i żołnierzy WOT dba lokalna społeczność. Tak jest między innymi w szkole podstawowej w Międzylesiu, gdzie działa sztab kryzysowy, a ratownicy przyjeżdżają tutaj nie tylko zjeść, mówi nam pedagog szkolna Alicja Kowalska.
17: Przyjeżdżają tutaj odpocząć, mają tutaj, Warszawa zapewniła łóżka polowe, mogą zjeść ciepły posiłek, posilić się, napić się kawy, herbaty, dowozimy na miejsce też zapakowanie. Prowiant.
3: Bardzo jesteśmy wdzięczni i to naprawdę przerasta też nasze czasem oczekiwania. Możemy zjeść coś takiego domowego, no widać, że zrobionego z sercem i z taką troską i jakby podziękowaniem za to, co my tutaj robimy też dla tej społeczności, więc no jesteśmy bardzo z tego powodu też szczęśliwi i podbudowani. To też nam daje dużo takiej pozytywnej energii do tego, żeby swoje zadania służbowe realizować.
16: Dziękował jeden ze strażaków. Z ogniem walczy prawie 800 strażaków z całej Polski. Są zarzuty dla sprawców fałszywych alarmów bombowych. Wiktor Z. usłyszał jeden zarzut, a Bartosz Eł aż 32. Ale potwierdziły się nieoficjalne informacje RMF FM, że chodzi o wcześniejsze czyny, a nie te najnowsze wymierzone w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
13: Na tym etapie prokurator zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
16: Wyjaśniała Katarzyna Caluwiaszewska z Prokuratury Krajowej. Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Natomiast w przypadku Bartosza E. prokuratura złożyła wniosek o jego aresztowanie.
20: Kibicujemy naszym tenisistkom.
16: W polskim meczu French Open górą Iga Świątek, która pokonała Magdę Linet. Dziś do czwartej rundy turnieju może też awansować Maja Chwalińska. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, kto będzie rywalką Mai?
21: Greczynka Maria Sakkari, obecnie 49. rakieta świata, która kilka lat temu potrafiła osiągać znaczne sukcesy. W 2021 roku dotarła do dwóch półfinałów wielkoszlemowych turniejów US Open i właśnie French Open. Co ciekawe, Sakkari i Chwalińska grały ze sobą tylko raz, ale niedawno, kilka tygodni temu. W kwalifikacjach do turnieju w Rzymie w trzech setach wygrała Greczynka. Początek spotkania o 11:00. Na pewno w czwartej rundzie zobaczymy Igę Świątek, która z Magdą Linet wygrała 6-4, 6-4. Obie Polki pokazały wczoraj kawał dobrego tenisa.
22: Wiedziałam, że muszę skupić się na sobie i być w swojej bańce i w sumie jakby myśleć o przeciwnictwie tylko w kontekście taktyki, tego co ma lepsze, co nie, i wtedy mam wrażenie, że gram najlepiej. Tak samo jak kiedyś miałam okazję wygrać przeciwko przyjaciółce, to też trzeba odciąć w pewnym sensie te wszystkie dodatkowe kwestie i skupić się tylko na grze.
21: Mówiła Iga w Eurosporcie. O ćwierćfinał zagra w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
16: Trzymamy mocno kciuki za nasze tenisistki, a pierwsze sportowe fakty RMF FM już o 8:00.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Sobota wita rześkim prysznicem, bo tak w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego do Opola mamy deszczowy poranek. Po południu możliwe też burze, słonecznie dziś na wschodzie i zachodzie. Tak to się podzieliło, tam można planować grille na świeżym powietrzu bez stresu. Najchłodniej dziś w Zakopanem 13 stopni, 19 w centrum, a najcieplej we Wrocławiu i Poznaniu po 23 stopnie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: A jutro to deszczowo w całym kraju, ale na razie o tym nie myślimy. To sobotni poranek w RMF FM, 5 minut po 7:00. Anita Janczak, dzień dobry. To już na nogach i ogarnia śniadanie dla domowej ekipy. Jesteśmy z wami, wpraszamy się na te kanapki. Z najlepszą muzyką Dua Lipa już teraz. Dajcie głośniej RMF FM.

sobotni poranek ma swoje prawa. Trochę wolniej, trochę milej i koniecznie z najlepszą muzyką. Joe Cocker to za nami, 12 minut już po siódmej. W soboty, wiecie, jest więcej czasu, dziewczyny, prawda? To jakaś kosmetyczka, to fryzjer i właśnie przeglądam w sieci, jakie fryzury są teraz modne, tak żebyście były na bieżąco, i czytam, że tego lata to krótkie fryzury znowu będą na topie. Italian Bob, tak to się nazywa. Fajnie, na wakacje to krótkie włosy zawsze cieszą. Mniej suszenia, dłużej można pospać. Ale wiecie, tak ta karuzela się kręci. Później przychodzi płacz, liczenie każdego centymetra włosów. No i do kolejnego ścięcia grzywki.

przy takich dźwiękach, to aż naleśniki się szybciej przekręcają. Komodo w RMF FM. Wstajemy powoli, powoli w sobotni poranek, 20 minut po 7. Dziś umawiamy się, że nigdzie się nie spieszymy. Bez stresu, z najlepszą muzyką w głośnikach. A, kierowcy, jeśli jedziecie teraz A1 w Kujawsko-Pomorskim, mamy informację o utrudnieniu i do tego tematu powrócimy w Faktach RMF FM o 7.30.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: To słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Sachetto. Sacher torte.
7: Co to znaczy?
6: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
7: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
8: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
9: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik.
16: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
15: Ale tato, tylko nie samochodem!
16: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
15: A ja chcę syrop.
16: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie?
15: Super! I nie zasypiam!
16: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
17: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
18: Po reklamie. 7.30 na Fakty RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza.
19: Warszawska policja wyjaśnia okoliczności śmierci 2-letniego dziecka, które wczoraj wieczorem wypadło z balkonu bloku na Stołecznym Brudnie. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Służby planują na dziś przesłuchania kolejnych świadków. Do wieczora na miejscu tragedii pracował prokurator. Donald Trump wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie porozumienia z Iranem, choć wczoraj ogłosił, że jeszcze w piątek taką decyzję podejmie. Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
20: Dzień dobry. Czekaliśmy przez kilka godzin na terenie Białego Domu na ogłoszenie decyzji. Prezydent Trump wezwał swoich najbliższych współpracowników i przez mniej więcej 2 godziny rozmawiał z nimi w Situation Room, tajnym pomieszczeniu w podziemiach Białego Domu. Potem widzieliśmy przedstawicieli administracji i wojska opuszczających Biały Dom. Ale komunikat się nie pojawił. Prezydent USA Donald Trump wraz z zapowiedzią nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, które miałoby otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podał dziennik New York Times, powołując się na urzędnika administracji prezydenckiej. Przypomnę, to sam prezydent Trump poinformował wczoraj, że jeszcze tego samego dnia podejmie ostateczną decyzję. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
19: Uwaga, kierowcy w Kujawsko-Pomorskim. Ciężarówka wjechała w bariery na A1 w Kopaninie. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. A już w kolejnych faktach RMF FM zajrzymy do Łodzi. Miasto opanowali studenci.
12: Jest trochę hip-hopowo, jest też trochę spokojniej, więc każdy powinien być zadowolony.
19: Wracamy o 8:00. Już teraz zapraszam.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Jak to pięknie brzmi, Igo i Bruce w RMF FM. A właśnie, widzieliście już może wywiad z Igo na YouTubie RMF FM. Zrobiliśmy mu krótki test na Krakusa, bardzo denerwują go ceny pretzli. Jest zabawnie, jest też sporo o muzyce i tylko nam zdradził, że już na horyzoncie nowości muzyczne. Polecamy

0: Tak brzmi sobotni poranek w RMF FM. Bibi Rexa i Fejdes z RMF FM. To najlepsza muzyka do śniadania, do tańczenia w kuchni z kawą. 20 minut do 8. A właśnie, jeśli zabieracie się teraz za jajecznicę, to szybko zdradzę wam trik. Internet podpowiada, że odrobina mleka gwarantuje, że jajecznica będzie delikatniejsza i bardziej puszysta. To ja wam tutaj tak to zostawię te informacje, a teraz kombinujcie, czy jednak stawiacie na bardziej ściętą. I najważniejsze, kto dziś robi, od tego zależy reszta dnia. Przemyślcie to dobrze, panowie.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To kupione, a jeszcze tylko Monini.
10: O, cześć Filip, co u ciebie?
9: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
10: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
9: Si, jest loteria Monini, ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
10: 50 tysięcy? Fantastico.
9: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja,

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
0: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX. Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
2: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie.
5: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: Uwaga kierowcy, mamy informację o utrudnieniu na czwórce w pobliżu węzła Wrocław Wschód. Szczegóły w faktach RMF FM o 8:00. Bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Hej, dzieciaki! Mama wchodzi bez pukania do waszego pokoju, a tata ciągle gada o szkole. Możecie się poskarżyć w Różce Radiuszce. Dzwońcie 12,2 miliony lub ślijcie głosówkę na naszego Messengera, a Wróżka was wysłucha i przekaże rodzicom wasze żale.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Przez cały dzień dziecka w RMF FM.
4: Reklama.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Chcecie wygrywać więcej?
22: Tak!
21: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
22: Ale to kręci!
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
0: Jest 8:00, dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
23: Zapraszam. Zaczniemy od Mazowsza. Sprawdzimy, jak przebiega akcja gaszenia wielkiego pożaru lasu w Wołominie. Sytuację śledzi nasz dziennikarz. O uwagę prosimy kierowców podróżujących na Dolnym Śląsku. Tam problemy na A4. Zajrzymy też na łódzkie Juwenalia.
24: Kończymy dzisiaj i jutro na koncertach.
23: Polecamy także pierwsze sportowe fakty RMF FM. Nawet do połowy przyszłego tygodnia może potrwać gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Od czwartku ogień objął ponad 300 hektarów. Z zagrożonego terenu trzeba było ewakuować około 100 osób. Najnowsze informacje o poranku zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest w okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś na Mazowszu. Michale, jaka tam jest sytuacja w tej chwili?
25: Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
1: Pożar jest na szczęście opanowany, ale najbliższe godziny mogą, na szczęście nie muszą utrudnić sytuację. W prognozie pogody na najbliższe godziny są burze i do tego silny wiatr i takie warunki niestety tutaj zwiększają zagrożenie, bo iskry łatwo mogą być przenoszone dalej. W okolicy cały czas pracuje kilkuset strażaków i obok kolejnych kilkuset ratowników. Tak było też w nocy, to była ciężka noc, mówią strażacy, i tak może być też dzisiaj, przez cały dzień. Właśnie w nocy dojechali tutaj strażacy, między innymi z Podkarpacia. Oni zastąpili swoich kolegów, którzy pracowali tutaj od wielu godzin.
23: Michale, jaki jest plan na najbliższe godziny?
1: Dalej wykorzystywane są i będą drony, a także kamery termowizyjne. Strażacy analizują obraz tych kamer i decydują potem, gdzie wysyłać strażaków, z której strony powinien nadlecieć dron, gdzie mogą pojawić się nowe zarzewia ognia. Służby leśne podały też informację, że ten pożar wybuchł najpierw w lesie prywatnym, a potem objął tereny zarządzane przez Lasy Państwowe.
23: Uwaga, kierowcy. Bus zderzył się z autem osobowym na A4 w pobliżu węzła Wrocław Wschód. Nie ma poszkodowanych. Zablokowany jest pas w kierunku Zgorzelca. Za pół godziny rozmowa Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Naszym gościem będzie Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Krzysztof z nami w Faktach RMF FM.
2: Jestem. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, Krzysztofie. Jakie pytania padną po 8:30?
2: Te dotyczące bezpieczeństwa. Czy to wczorajsze spięcie między oboma prezydentami Polski i Ukrainy wpłynie jakoś na nasze bezpieczeństwo? Czy prezydent podpisze traktat polsko-brytyjski, do którego ma zastrzeżenia? No i będzie też pytanie o tych amerykańskich żołnierzy, których obiecał co nam Trump, i jakoś tak na razie nic nie wiemy. Mam nadzieję, że szczegóły poznamy za niecałe pół godziny.
3: Tym żyje Łódź.
23: Miasto opanowali studenci. Trwają juwenalia. Przez cały weekend Łódź będzie rozbrzmiewać koncertami i dobrą zabawą. Sobotnia scena to Koma, Ich Troje, Bambi i Fukaj, czyli muzyczny miszmasz gwarantowany. A wczoraj barwna parada żaków przeszła ulicami Łodzi. Rozmawiała z nimi reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
9: Mam dla was ogłoszenie!
22: Z bogatego programu tegorocznych juwenaliów w Łodzi.
25: Wszystko. Byłyśmy na każdych wydarzeniach z tygodnia juwenaliowego Politechniki Łódzkiej. Teraz jesteśmy na pochodzie i kończymy dzisiaj i jutro na koncertach.
22: No właśnie, a te koncerty, które będą przyciągać?
25: A, każde będą przyciągać. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jest trochę hip-hopowo, jest też trochę spokojniej, trochę starych polskich klasyków, więc każdy powinien być zadowolony.
23: W tym roku wspólnie świętują żacy z trzech uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Przez weekend lepiej nie próbować się uczyć, i tak się nie uda.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Na pierwsze sobotnie fakty sportowe RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
26: Dzień dobry, witam. Mieliśmy wczoraj taką symboliczną zmianę warty w światowym tenisie. 19-letni João Fonseca odrobił dwa sety straty i wyeliminował 39-letniego Nowaka Dżokowicza w trzeciej rundzie French Open. Dalej gra światowa trójka Aleksander Zwieriew po wygranej z Kentonem Alisem. Przypomnę, że z turnieju panów odpadł wcześniej lider światowego rankingu Jannik Sinner, a Carlos Alcaraz jest kontuzjowany. Liczba kandydatów do zwycięstwa raptownie rośnie. W turnieju pani oczywiście chcielibyśmy piątego tytułu Igi Świątek, która wczoraj pokonała Magdalinet i awansowała do czwartej rundy, ale to nie jedyna Polka, która może dojść do tego etapu turnieju, bo dziś rewelacyjna Maja Chwalińska zmierzy się z Greczynką Marią Sakari.
27: Na razie dobrze mi idzie, ale wiem, że każdy mecz tutaj, obojętnie przeciwko komu gram, będzie bardzo, bardzo ciężki. Nie mam doświadczenia grania z tymi dziewczynami, więc tak naprawdę to za każdym razem, kiedy wychodzę na kort, to nie wiem, czego się spodziewać, ale myślę, że to działa w obie strony. One też mnie jeszcze nie znają, więc to też jest dla sytuacja.
26: Mówiła Maja Chwalińska w Eurosporcie. Spotkanie z Sakari rozpocznie o 11:00. To będzie pierwszy mecz na korcie Simon Mathieu. Koszykarska Legia Warszawa zwycięża po raz drugi w półfinałowej serii z Dzikami Warszawa, tym razem minimalnie 78-76. Do awansu do finału, czyli powtórki z ubiegłego roku, Legii brakuje już tylko jednej wygranej. A w faktach sportowych za godzinę będzie tak. Znacie, no każdy zna. Finał Ligi Mistrzów, 18:00, Budapeszt, godzina tym razem wyjątkowa, PSG Arsenal, a ja zapraszam kilka minut po 9:00.
28: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsor

0: parasole teraz potrzebne na zachodzie kraju, tam teraz opady deszczu. Zresztą dziś pogoda ducha przede wszystkim się nam wszystkim przyda, bo po południu w całym kraju deszczowo i burzowo. Tak tylko dodam, że mam wtedy wolne i zaplanowane imprezy urodzinowe, więc z góry wszystkich przepraszam, taka moja klątwa wolnego. Dziś od 12 stopni w Zakopanem przez 19 stopni w Warszawie i Łodzi do 24 w Zielonej Górze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Jutro niedziela bardzo podobna, też mam wolne. Bez komentarza. Tu sobotni poranek, 7 minut już po 8. Anita Janczak, dzień dobry. Kto już na nogach, dajcie znać pod 3322 i miejcie te telefony pod ręką, bo już za chwilę wielka kasa do wygrania. A teraz najlepsza muzyka, Grand Biz. Dajcie głośniej RMF FM.

Co byście zrobili, gdyby nagle na waszym koncie wskoczyło ponad 1 000 000 złotych? Kredyt odszedłby w zapomnienie, co? Możecie tak jak Agnieszka, Grzegorz, Krystyna, Bartłomiej, Jola, Michał, Ilona, Jerzy, Iga, Robert, Agnieszka, Paweł, Mariola, Andrzej, Zbyszek, wygrać dużą kasę. Oni tak zrobili w maju, dali szansę szczęściu i wy też możecie zrobić ten pierwszy krok. Bo uwaga, otwieramy nową listę na czerwiec. Kto z was chce być pierwszy na liście zwycięzców? Tylko teraz. Jedno zgłoszenie to udział we wszystkich losowaniach w pierwszym tygodniu czerwca. A będzie ich aż 5 i każde daje szansę na nawet 1 200 000 złotych. Więc tylko teraz. Dla słuchaczy, którzy wstali wcześniej, w sobotni poranek, daję wam aż 1013 szans i to przez 10 minut. Uwaga! Wysyłacie swoje imię pod 7474 i to naprawdę jedyna taka okazja, żeby zagrać. To tak jakbyście wysłali właśnie 1013 SMS-ów. Swoje imię wysyłacie pod 7474 i taka okazja wpadła też na

0: www.rmf.fm. Reklama.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
4: To wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
4: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
5: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Po reklamie.
16: To będzie dobry dzień.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
7: No nie wiem.
6: Bo porywa publiczność.
8: Fajnie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5.30.
9: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
12: 8.30 na Fakty RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza.
13: Zaczynamy od smutnej informacji. Polska turystka zginęła w słowackim raju, paśmie górskim w środkowej części Słowacji. 67-latka odłączyła się od swojej grupy w wąwozie Piecki, bo nie odważyła się przejść kolejnego odcinka szlaku, który prowadzi po eksponowanych drabinkach i kładkach. Od tego czasu z kobietą nie było kontaktu. Na poszukiwania wyruszyło 9 słowackich ratowników. Ciało Polki odnaleźli w stromej ścianie wąwozu w rejonie Wielkiego Wodospadu. Burze, intensywne opady deszczu, a lokalnie możliwy grad. Dziś zmiana pogody w wielu regionach Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw w zachodniej i centralnej części kraju. Prognozowany jest też silny wiatr do 70 km na godzinę. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla Was aktualną mapę pogody. Rozpoczyna się remont torowiska w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Wyłączony zostanie ruch tramwajowy pomiędzy Rondem Waszyngtona a Placem Starynkiewicza. Utrudnienia potrwają do początku sierpnia. Pierwsze prace zaczną się od środy. Na czas remontu wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza.
14: Krzysztof Ziemiec i jego gość.
13: Witamy i zapraszamy.
15: Dzień dobry, Bartosz Grodecki, nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
16: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
15: Odebrać order Orła Białego Załęskiemu, czy nie?
16: Pan prezydent już zajął stanowisko jasne w tej sprawie. Ta decyzja o nadaniu imienia jednostce specjalnej Północ, bohaterów UPA, wie pan, w formacji partyzancko-militarnej, która ma krew na rękach dzieci, kobiet, zbrodniczej organizacji, jest policzkiem wymierzonym w naszym kierunku. Nie zgadzam się z pojawiającym się w internecie opiniami, że jest to część psucia relacji polsko-ukraińskich, bo takie głosy się pojawiły ze strony Ukrainy i że my się wpisujemy w jakąś narrację rosyjską, propagandę rosyjską. Nie, przeciwnie, to takimi działaniami właśnie ją podsycamy i to jest po stronie zdecydowanie
15: prezydent
16: ukraińskiej.
15: Prezydent zdania nie zmieni, tak? Jego zdanie jest mocne?
16: Absolutnie nie zmieni zdania. W poniedziałek ma się zebrać kapituła i podjąć decyzję.
15: Ale musi być jeszcze podpis premiera, jak pan myśli, będzie?
16: No, musi być kontrasygnata premiera. No, mam nadzieję, że będzie. Zdecydowanie. No, jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
15: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje, w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa. Ja panu zacytuję, co wczoraj napisał premier Donald Tusk. Jeśli pokłócimy się o przeszłość, to kto inny wygra przyszłość? Obaj prezydenci powinni to zrozumieć.
16: Ale panie redaktorze, ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9, na marginesie szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i była było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
15: Po co Żołęski dzisiaj to robi?
16: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
15: Może inni szatani tam są czynni, wie pan o co chodzi? Może ktoś prowokuje takie sytuacje, a my w to wchodzimy.
16: Nie chciałbym wchodzić w taką narrację, czy był świadomy, czy nie. Jest świadomy, bo wie, że te kwestie związane z UPA, z banderyzmem są dla nas takimi tematami historycznie bardzo wrażliwymi. I to jest najdelikatniej, jak mogę w tej sprawie powiedzieć.
15: A to jeśli Rosjanie to inspirują, my w to wchodzimy.
16: No to tym bardziej, wie pan, powinien zachować prezydent Ukrainy w tym kontekście więcej rozwagi i rozsądku, szczególnie, że mają z kogo wybierać, jeśli chodzi o bohaterów. Po 22 roku po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę mają cały panteon bohaterów, których można gloryfikować. UPA to jest absolutnie zły kierunek, nie budujący naszych narracji, psujący nasze narracje, i to jest ten wątek historii Ukrainy, z którym nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła wejść do Unii Europejskiej, szczególnie, że to jest absolutnie nie w linii wartości, którą Unia Europejska reprezentuje.
15: To samo mówisz, że prezydent, że Ukraina w ten sposób oddala się od struktur unijnych, a jeśli Bruksela nie weźmie tego pod uwagę?
16: No to w takim układzie, gdzie jest spójność narracyjna, mówimy o pewnych wartościach, a w tej narracji Komisji Europejskiej bardzo dużo się mówi o wartościach, no to w tym momencie gdzie te wartości się plasują, skoro są często podkreślane, to w tej sytuacji spychamy je na margines, bo mamy jakiś w tym interes? No nie.
15: To jeszcze jedno krótkie pytanie, panie ministrze. Może prezydent powinien wziąć słuchawkę, wziąć telefon i zadzwonić do Kijowa i pogadać jak facet z facetem dorosły i tą sytuację załagodzić w ogóle, że...
16: No chyba jednak gest powinien być wykonany z drugą stronę. Przepraszam, popełniłem błąd. Naprawmy to jakoś.
15: Bartosz Grodecki, szef BBN-u, z naszym gościem. Przypomnę naszym słuchaczom, panie ministrze, kiedy do naszego kraju trafi zapowiadana przez Donalda Trumpa ta cała grupa dodatkowych 5000 żołnierzy?
16: No to jest dobre pytanie, bo ono jest w tej chwili na etapie planistów. Zajmują się tym poważnie generałowie, tak mówiłem już wcześniej, to był generał Grinkiewicz i generał Donahue. Jest to kwestia ogromnej logistyki. Ja też tutaj chciałbym jasno powiedzieć, że ten komponent rotacyjny, który ma do nas przyjechać, on na razie nie jest jakoś zakłócony. Powinna ta rotacja teoretycznie, zgodnie z planem, zakończyć się w połowie czerwca, ale ona cały czas trwa. Natomiast to, czy to będzie, ja bym chciał, to powiedziałem też wielokrotnie, chciałbym, żeby to było tak, jak literalnie napisał pan prezydent Trump, dodatkowe 5000, w tej wersji minimum zastąpienie tego komponentu 5000, czyli tak jesteśmy do przodu, o 1000 żołnierzy. Jest to dla nas sprawa wzmacniająca nasze bezpieczeństwo, to jest kwestia bardzo symboliczna dla nas, trzeba o nią walczyć, trzeba być tu proaktywnym na tym odcinku atlantyckim.
15: Czyli wersja taka minimum to jest plus 1000, a wersja maksimum plus 5000 nowych żołnierzy.
16: Tak, i to byłoby najbardziej optymalne. Wiem, że sztab generalny jest w kontakcie z generałem Grinkiewiczem i z generałem Donahue. My też ze swojego, wykorzystując narzędzia, które mamy, też rozmawiamy ze stroną amerykańską. Ja miałem bardzo dobrą rozmowę z sekretarzem Colbym. Tutaj też ważna rzecz, jeśli jeszcze mogę. Sekretarz Colby mówi, popytałem się o stałą obecność, zamianę rotacyjny na stałą. On mówi, rozmawiajmy. Jest uchylone okno, trzeba złożyć ofertę, trzeba umowę EDCA z 2020 roku pewnie renegocjować. Tam też są w tej umowie zapisy dla nas istotne, bo one nakładają na nas pewne zobowiązania inwestycyjne dotyczące infrastruktury wojskowej. Ja wiem, że w ostatnim czasie one nie były poczynione, więc my musimy rzeczywiście dzwonić, jeździć do Waszyngtonu i do tego gorąco nam Amerykanów przekonywać, że stała obecność jest kluczowa, i do zrobić wszystko, żeby ta infrastruktura powstała.
15: To chyba wiceminister z Obrony Narodowej Paweł Zalewski powiedział coś, o czym pan teraz mówi troszkę tak enigmatycznie. On powiedział, że uzyskał w Stanach zapewnienia o gotowości do rozmów o stałej obecności wojsk USA w Polsce i dodał, że Polska wybuduje całe miasteczko dla amerykańskich żołnierzy. Pan może to potwierdzić?
16: O tej gotowości tak, bo to powtórzył mi literalnie, znaczy powiedział to literalnie sekretarz Kolbi. Miasteczko tak, musi powstać, bo to jest jakby warunek stałej obecności. Chciałbym, żeby za tym poszło, poza deklaracjami poszły prace i planistyczne, ale także, no nie ukrywajmy, mamy mało czasu, musi być do tego specustawa stworzona, znosząca pewne ramy prawne dotyczące budowania takich infrastruktur w takim zwyczajnym trybie, bo to też zajmie nam za dużo czasu i zajmie nam lata. Tak samo jak mur na granicy nigdy by nie powstał, gdyby nie specustawa, więc musimy być przygotowani, musimy to zrobić szybko, nie mamy czasu.
15: Panie ministrze, jeszcze ostatnie pytanie w tej części naszej dużego radia. Kiedy taka decyzja może zapaść? I kiedy konkretnie? I gdzie takie miasteczko, taka baza mogłaby powstać? W której części Polski?
16: O miejscach konkretnych nie chciałbym mówić, zapewne będzie to raczej część zachodnia naszego kraju. Natomiast...
15: Czy Bolesławiec, wspominany kiedyś przez szefa MON-u?
16: Na razie jest to w fazie negocjacji i tutaj bym postawił w tym temacie kropkę. Natomiast jeśli chodzi o czas, no czas to jest już. Znaczy to już trzeba teraz się tym zająć.
15: Specustawa, więc ja pytam realnie, kiedy to może rzeczywiście
16: namacalnie istnieć? To jest wszystko w rękach rządu. Ja będę z Ministerstwem Obrony Narodowej, jestem w stałym kontakcie. Chciałbym ten harmonogram znać. Mam nadzieję, że on też będzie niedługo przedstawiony, ale tym się zająć trzeba jak najpilniej.
15: Ale to nie będzie ten rok, ale może przyszły?
16: Cała w ogóle budowa infrastruktury to jest przynajmniej 2 lata, tak? Ale my musimy, składając taką ofertę Amerykanom, bo tutaj mówimy już o tym konkretnej budowie, ale składając ofertę Amerykanom, trzeba złożyć i pokazać, że mamy ofertę, mamy ustawę, mamy harmonogram i mamy plan i go realizujemy.
15: Bartosz Grodecki, szef BBN-u, z naszym gościem. Przypominam, przenosimy się do radia RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Tam druga część rozmowy. Czekajcie i do usłyszenia, do zobaczenia.
13: Pan prezydent zajął już stanowisko w tej sprawie. Nie zmieni zdania, to kwestia naszej wrażliwości historycznej. W ten sposób Bartosz Grodecki komentował na naszej antenie decyzję Karola Nawrockiego o planach odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Rozmowa Krzysztofa Ziemca z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego trwa w sieci. Z faktami wracamy o 9:00. Już teraz zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

tak, rozkręcamy sobotni poranek w RMF FM, 13 minut do 9. Tymczasem znamy ceny czereśni, to mi wyskoczyło teraz w powiadomieniach. Cena owoców to zdecydowanie gorący temat ostatnio. No i proszę, najtańsze czereśnie, czytam, pochodzą z Serbii, tak około 10 zł za kilogram trzeba zapłacić. Te droższe z Hiszpanii, tu cena wynosi nawet 50 zł za kilogram. Czemu mnie to nie dziwi? Lewandowski odszedł z Barcelony, to już o zniżkach u Hiszpanów to można zapomnieć.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Już w poniedziałek RMF FM zafunduje Ci powrót do przeszłości. Obudzisz się nie w sypialni, a w swojej starej sali gimnastycznej na szkolnej dyskotece. Szkolna dyskoteka RMF FM. Od rana bawimy się jak dzieci. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dużych dzieci. Już w poniedziałek po 7:00. A na DJ-ce Skowron, Kałamaga, Tomkowicz i Ol Bratowski. RMF FM zawsze z Tobą.
2: A, i nałóż swoje ukochane ciuchy z tamtych czasów, nawet jeśli są już nieco za małe.
3: Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy z

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś i jutro po 10 w RMF FM.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazję, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Po reklamie. 9 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. W studiu Katarzyna Podraza. Zapraszam.
13: Echa decyzji polskiego prezydenta o odebraniu odznaczenia Orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy na początek. Mamy też najnowsze informacje z miejsca wielkiego pożaru lasu na Mazowszu. Połączymy się z dziennikarzem RMF FM. Odwiedzimy także legendarne pola bitwy pod Grunwaldem. Dziś zamienią się w arenę walk.
14: Nic nie jest udawane poza tym, że jest miecz stępiony.
13: Mam nadzieję, że będzie kontrasygnata premiera do decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, mówił gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że propozycja odebrania Zełenskiemu odznaczenia będzie jednym z punktów najbliższego posiedzenia kapituły Orderu. Powód to skandaliczna decyzja o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA.
15: Jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
16: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa?
15: Ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
16: Po co Żołęski dzisiaj to robi?
15: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
13: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest opanowany, ale zagrożenie pozostaje wciąż bardzo duże. Takie informacje o poranku przekazują służby na temat trwającego od ponad 30 godzin ogromnego pożaru w powiatach mińskim i wołomińskim. Ogień objął łącznie około 300 hektarów. W okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Czy najtrudniejsza część akcji już się zakończyła?
17: Tak, na to wskazują te najnowsze informacje wojewody mazowieckiego. Na tym etapie plany może pokrzyżować już właściwie tylko pogoda. Jeśli dzisiaj odpukać pojawi się silny wiatr, a w prognozie są niestety burze, sytuacja znów może być zdecydowanie trudniejsza, a iskry mogą przenosić się w lesie na kolejne miejsca. W okolicy są tutaj mieszkańcy, którzy cały czas dopingują strażaków.
18: Tragedia się stała, tak? Wiadomo, że no i co możemy? Trzymamy kciuki, żeby się tylko udało tak zagasić. Tak jak rozmawiałyśmy, to tutaj ze strażakami, to że nie szybko to ugasicie.
19: Mam nadzieję, że jak najkrócej to ugaszą i będzie spokój.
17: Część strażaków ostatnią noc spędziła w budynkach szkół w okolicy i teraz jadą tutaj, na miejsce pożaru, by zmienić swoich kolegów. Na miejsce jedzie też teraz wojewoda mazowiecki i jeszcze przed południem w planie jest kolejna odprawa ze służbami.
13: Turyści mogą od dziś ponownie dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po pięciodniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro, jednak jeden z czterech pojazdów pozostaje wyłączony z ruchu z powodu awarii.
20: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
13: Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z całego świata rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Po wczorajszych starciach 1-1 dzisiaj czas na Buchurt, czyli walki 3-3 i 5-5.
14: Nic nie jest udawane poza tym, że jest miecz stępiony i nie wolno zadawać sztychem ciosów. A tak to jest tutaj pełna, prawdziwa, najprawdziwsza historyczna prawda.
21: Te starcia z większą liczbą rycerzy będą najbardziej widowiskowe?
14: Jak zawsze, bo rycerz 1-1, no to wiadomo, punkty, a tutaj pełnokontaktowe.
21: Powalić go.
14: I 5-5, 10-10, no to trzeba go powalić i to jest naprawdę bardzo widowiskowe.
13: Z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
13: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
24: Sportowe wydarzenie dnia to oczywiście finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 18:00 w Budapeszcie zagrają w nim ubiegłoroczni zwycięzcy PSG i Arsenal, który ma szansę wygrać się trofeum po raz pierwszy w swojej historii. Paryżanie już znają ten smak. Co do motywacji, pętku wygranej i ambicja od roku nie zmalały. Może są nawet mocniejsze, bo już posmakowaliśmy zwycięstwa i chcemy znów poczuć te emocje. Zapewnia obrońca Paryża Marquinhos, dla którego będzie to już trzeci finał Champions League w karierze. Na rozpędzone PSG z ofensywnym tercetem Dembele, Due, Kwaratskhelia. Arsenal spróbuje odpowiedzieć swoją żelazną defensywą z Gabrielem i Salibą. Kanonierzy jako pierwsi dotarli do finału bez ani jednej porażki. W oczekiwaniu na Champions League Liga Narodów Siatkarek, która dla Polek w tym roku w 100% będzie azjatycka, co zdaniem rozgrywającej kadry Katarzyny Wenerskiej ma swoje plusy, ale negatywy przeważają.
25: Dla mnie na przykład jedzeniowo nie fajnie, bo gdzieś tam nie wspominam tego super. Trzeba się samemu jakoś tam zabezpieczyć. Powiedzmy. No myślę, że te zmiany czasu są najgorsze, ale będziemy bodajże tam 3 tygodnie, więc mam nadzieję, że szybko się zaadoptujemy do tamtego czasu.
24: Pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie nasze siatkarki rozpoczną w środę. Kolejne rozegrają w Tajlandii i Japonii, a ewentualne finały znów w Chinach. Terminarz i rozmowę z Kasią Wenerską mamy na rmf24.pl. Na koniec jeszcze żużel i porażka Motoru Lublin w meczu na szczycie Ekstraligi z GKM-em Grudziądz 44-46. GKM umocnił się na pozycji lidera, a Motor spadł na trzecie miejsce za Spartę Wrocław.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
12: Dajecie znać pod 3322, że w Kruszynie na razie przelotny deszcz i tam dziś w planach sprzątanie ogrodów. W Bielsku Białej też deszczowo i od samego rana rajdy z instruktorami jazdy, tak czytam. Tylko ostrożnie, bo ślisko na drogach może być. Deszczowo też w Krakowie, Opolu, we Wrocławiu i Katowicach. Po południu burze, ale będzie szansa na przejaśnienia, szczególnie na północy kraju. A na termometrach w ciągu dnia od 13 na południu przez 19 w centrum do 23 stopni na zachodzie. 7 minut po 9. Dzień dobry. Tu sobotni poranek w RMF FM. Anita Janczak, cześć, witajcie. Jeśli dopiero się budzicie, to spokojnie. My już pilnujemy dobrego nastroju z najlepszą muzyką dla Was.

0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Monini, realizator loterii Ciao Italia.
2: A my w RMF FM nie zwalniamy tempa. Pamiętamy o tych, którzy chcieliby się wyrwać na weekend, odpocząć od obowiązków i zapomnieć o całym świecie. I dziś mamy dla Was specjalne wydanie Przepisu na Weekend. Zapraszamy Was na przygodę po wiedeńsku. Monika, co ty na to, żeby wyrwać się na City Break z koleżankami?
3: Bardzo chętnie. Na pewno się znajdą koleżanki chętne.
2: To o kim teraz...
3: Nie mogę w to uwierzyć.
2: To o kim teraz pomyślałaś? Kogo zabierasz na pokład?
3: Anetę, Paulę i Izę.
2: No dobra, 4 bilety na pokład pociągu przygody po wiedeńsku lecą do Was. 4 czerwca startujemy z Poznania i Wy też macie szansę na taki weekend w Wiedniu z noclegiem i przejazdem. Zabawa trwa na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Erste Bank Polska.
4: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Monini, realizator loterii Ciao Italia.

0: reklama.
1: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik, morliny są gorące.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
10: Gdzie tu pojechać?
11: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
10: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla Was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
9: A w piątki są z Wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid. W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Po reklamie.
20: 9.30. Fakty RMF FM i Katarzyna Podraza.
21: Prezydent Ukrainy powinien zachować więcej rozwagi i rozsądku, ocenił w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, pytany o decyzję Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Grodecki, gość rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM, jest zdania, że prezydent Ukrainy wie, że kwestie związane z UPA są dla Polski bardzo wrażliwe i dlatego nie powinien był podejmować takiej decyzji.
22: Szczególnie, że mają z kogo wybierać, jeśli chodzi o bohaterów. Po 22 roku po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę mają cały panteon bohaterów, których można gloryfikować. UPA to jest absolutnie zły kierunek, nie budujący naszych narracji, psujących nasze narracje, i to jest ten wątek historii Ukrainy, z którym nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła wejść do Unii Europejskiej.
21: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z Bartoszem Grodeckim jest na RMF24.pl. Jest kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. To 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego. To piąta osoba zatrzymana w tej sprawie. Więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM. Zanim zaplanujecie wycieczkę w Beskidy, posłuchajcie ostrzeżeń ratowników GOPR. Panują tam deszczowe i chłodne warunki pogodowe, a synoptycy wydali alerty przed burzami. Nawałnicom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Więcej o pogodzie na ten weekend przeczytacie na rmf24.pl. A już w kolejnych faktach RMF FM. Race to the clouds. Czyli wyścig do chmur, jeden z dwóch najstarszych wyścigów samochodowych w USA, nieprzerwanie rozgrywany w Colorado od 1916 roku. Za 3 tygodnie po raz pierwszy pojechać ma w nim polski kierowca Maciej Serafin. Rozmowa z nim w faktach już za niespełna pół godziny. Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Sąber w RMF FM. Ktoś po pierwszej kawie i powoli ogarnia sobotnie porządki. Dziś umawiamy się, że z niczym się nie spieszymy. To sobotni poranek w RMF FM. 18 minut pozostało do 10. A ja tu dla was przeglądam internet, który żyje jutrzejszym meczem Igi Świątek. Będzie to niezwykle trudny mecz czwartej rundy Rolanda Garrosa i co ciekawe odbędzie się w dniu urodzin Igi. Nasza tenisistka już zapowiedziała, że życzenia i prezenty przyjmuje po meczu. Czyli jutro wszyscy trzymamy kciuki, ale tortu nie kroimy, dopóki Iga nie pozwoli.

0: Biedronka.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Czego pragną kobiety?
14: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
15: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
16: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-apart.pl.
17: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
18: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
19: Barbara?
2: No?
19: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
19: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
16: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-apart.pl.

0: Za moment fakty RMF FM.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
2: Reklama.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
5: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
4: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
6: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Hey, this is Jennifer Lopez.
8: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
9: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
1: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
13: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
12: No i my, Daniel Dyk
14: i Kamil Barnowski.
13: Już jutro po 20 w RMF FM.
15: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
16: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
2: Po reklamie.
17: Zbliża się godzina 10. Na najnowsze wydanie faktów RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza.
18: Co dalej w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Posłuchajcie, co mówił o tym w RMF FM Bartosz Grodecki, szef BBN-u. W doniesieniach z kraju także śląskiej pożar mieszkania w kamienicy. A na koniec Maciej Serafin i przygotowania do startu w legendarnym wyścigu do chmur.
19: Tam jest 156 ślepych zakrętów.
18: Rozmawiajmy. Jest uchylone okno. Taką deklarację w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce usłyszał od strony amerykańskiej szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki był gościem rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM.
20: My musimy rzeczywiście dzwonić, jeździć do Waszyngtonu i do tego gorąco na Amerykanów przekonywać, że stała obecność jest kluczowa i do zrobić wszystko, żeby ta infrastruktura powstała.
21: To chyba wiceminister z obrony narodowej Paweł Zalewski powiedział coś, o czym pan teraz mówi troszkę tak enigmatycznie. On powiedział, że uzyskał w Stanach zapewnienia o gotowości do rozmów o stałej obecności wojsk USA w Polsce i dodał, że Polska wybuduje całe miasteczko do amerykańskich żołnierzy. Pan może to potwierdzić?
20: O tej gotowości tak, bo to powtórzył mi literalnie, znaczy powiedział to literalnie sekretarz Colby. Miasteczko tak, musi powstać, bo to jest jakby warunek stałej obecności. Chciałbym, żeby za tym poszło, poza deklaracjami poszły prace i planistyczne, ale także, no nie ukrywajmy, mamy mało czasu, musi być do tego specustawa stworzona.
18: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Dwie osoby zostały poszkodowane w pożarze w Mikołowie w Śląskiem. Ogień pojawił się w mieszkaniu w jednej z kamienic. Z innych lokali strażacy ewakuowali cztery kolejne osoby. 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego to kolejna, piąta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w mieszkaniach opozycyjnych polityków i mediów. Jak informuje policja, jest podejrzany o to, że 18 maja dwa razy zadzwonił na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się, sąd aresztował go na 3 miesiące.
0: Spotkanie z historią w Faktach RMF FM.
18: Blisko 400 wolontariuszy wcielających się w ponad 1500 postaci historycznych. W podpoznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do widowiska Orzeł i Krzyż. Plenerowa inscenizacja prezentuje ponad 1000 lat historii Polski. W tym roku wyszczególnione będą wyjątkowe rocznice związane z Poznaniem.
14: Została zmieniona też scena miast. Uwypukliliśmy scenę poznańskiego czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. Pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
18: Mówi Filip Klepacki, reżyser widowiska. Inscenizację będzie można zobaczyć w czerwcu i lipcu w Podpoznańskim Parku Dzieja. Maciej Serafin jest pierwszym Polakiem, który stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wielokrotny mistrz Europy i Polski w wyścigach górskich w amerykańskim Colorado chce udowodnić, że Polak potrafi. Walczyć będzie o każdą setną sekundy na ekstremalnie trudnej trasie. Pikes Peak International Hill Climb. Trasie nazywanej również Race to the Clouds, czyli wyścigiem do chmur.
22: Wyścig powstał w 1916 roku i nieprzerwanie jest rozgrywany do dzisiejszego dnia. Jest to najniebezpieczniejszy wyścig na świecie, dlatego że start do tego wyścigu jest usytuowany na wysokości 2800 metrów, czyli jest wyżej ten start niż najwyższe szczyty w Polsce.
23: No więc właśnie.
22: Rysycz, więc my startujemy na 2800, natomiast meta jest na 4300 metrów. Jest to, tam jest 156 ślepych zakrętów.
18: A prędkość na trasie czasami powyżej 200 km na godzinę. Cała rozmowa z Maciejem Serafinem jest na rmf24.pl. Tam też możecie zobaczyć, dlaczego ten wyścig nazywany jest wyścigiem do chmur. O tej ekstremalnej trasie usłyszycie w dzisiejszych Faktach RMF FM.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Dziś to polecam zaprzyjaźnić się z parasolem. Może na potrzeby weekendu to z jakimś różowym, żeby lepiej znieść deszczową aurę. Zachmurzone niebo teraz w większości kraju, ale rozpogodzi się na północy po południu, a na południu burze. Teraz 13 stopni w Katowicach, po 14 w Opolu i Kielcach, po 18 w Poznaniu i Warszawie, a najcieplej teraz w Zielonej Górze. 20.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Widzę jakiś plus deszczu w weekend. Przynajmniej samochodu nie trzeba myć.
25: O, zdecydowanie, ale nie mój, trzeba umyć, bo jest taki zakurzony pod czymś tam, jakiś rzeczach z drzewa, nie wiem co to jest. Także u mnie niestety to nie działa.
17: Spokojnie, deszcz wszystko naprawi.
25: Ale najgorsze jest to, wiecie co, że prania nie można wywiesić.
17: Paulina Sawicka z wami.
25: Dzień dobry.
17: Anita Janczak.

0: RMF FM i widzę w sieci, że na krakowskim przedmieściu przy ulicy Miodowej jest sporo ludzi. Bardzo dobrze się składa, bo na miejscu mamy swojego człowieka, Maciek Jędruch. Cześć!
1: No są tłumy, cześć moi drodzy, i chyba dosłyszycie. Na pewno zastanawiacie się, co Maciek Jędruch robi na krakowskim przedmieściu w sobotnie przedpołudnie. Otóż stoję sobie tutaj przed ciężarówką Top Model z Klaudią Eldursi.
2: Witam was, witam państwa bardzo serdecznie, witam ciebie, Maćku.
1: Witam was wszystkich również, moi drodzy. Klaudia jest nową prowadzącą i mentorką 15. jubileuszowej edycji Top Model. Co tutaj się dzieje? Opowiedz nam wszystkim, całej Polsce.
2: Kochani, czekamy na krakowskim przedmieściu na was. Również czekamy, bo jeżeli się tylko zastanawiacie, a może warto spróbować, to ja wam teraz w tym momencie mówię, że warto spróbować. Jesteśmy na krakowskim przedmieściu do godziny 13 i zapraszam was serdecznie na casting open. Co to znaczy? To znaczy, że każdy, kto tutaj przyjdzie, stanie przed jury i ma szansę zmienić swoje życie.
1: A myślisz, że ja też bym mógł?
2: Oczywiście, zapraszam cię serdecznie, pięknie wyglądasz.
1: O, dziękuję bardzo. Nie no, ty ładnie.
2: Także co, wchodzisz?
1: Wchodzę w to.
2: Wchodzisz w to? Super, w takim razie liczę, że dotrzymasz słowa.
1: No to w takim razie who's gonna be next top model, tak to się mówi chyba poprawnie, dobrze powiedziałem.
2: Tak, dokładnie tak.
1: No moi drodzy, będziemy się jeszcze łączyć, dziękuję wam wszystkim i zapraszam raz jeszcze wszystkich na krakowskie przedmieście tutaj.
0: A ja czekam na kultowe twoje oczy są hypnotizing.
3: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
17: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
18: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
19: Gdy byłem mały, uwielbiałem majsterkować z dziadkiem przy jego samochodzie. Teraz mam własny warsztat i nie wyobrażam sobie lepszej pracy.
7: Jakie było twoje dziecięce marzenie, które udało ci się spełnić? Podziel się nim na www.rmf.fm, a my spełnimy marzenie twojego dziecka. Czekają rodzinne bilety do Energylandii i mnóstwo radości.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
20: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: Po reklamie.
23: Lepiej być nie może w RMF.

Jeśli coś ma rozgrzewać w tym roku parkiety, to zdecydowanie ten hit. Nowość od Milki w RMF FM i już się kojarzy z latem, kapeluszem, słonkiem, piaskiem na plaży. Nie wiem, czy też tak macie, a to już za rogiem. To teraz dla wszystkich, którzy w trasie dalej robimy nastrój. Będzie przyjemnie, kojąco, miło. RMF zawsze z wami.

0: przy tym sprzątanie może iść nieźle. Rytmiczne odkurzanie z E-Serial w RMF FM. Przerwa na świat gwiazd. W takim razie nagłówek. Celebrytka Izabela Macudzińska szykuje córce 18 jak wesele, pałac, tłum gości i wymarzony prezent. Okej, pałac. No to poprzeczka ustawiona tak, że to właściwe wesele będzie musiało się odbyć chyba już na Księżycu.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz?
8: To posłuchaj.
9: Super! Dziękuję bardzo.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
7: Czeka
5: milion złotych.
7: Zagrasz?
10: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
20: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
21: Numery wszechczasów w RMF FM.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
8: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach 11, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
13: Zapraszam. Na początek najnowsze informacje w sprawie przyczyn ogromnego pożaru lasu na Mazowszu. Dowiecie się, co ustalił nasz dziennikarz. Rosja nie odpuszcza, są zabici i ranni po kolejnych atakach na Ukrainę. Odwiedzimy też Bocianią, stolicę Polski.
14: Bocianów mamy sporo mniej.
13: A w faktach kulturalnych coś wyjątkowego dla miłośników książek. Celowe podpalenie to jedna z branych pod uwagę przyczyn ogromnego pożaru lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Te informacje potwierdzili wojewoda mazowiecki oraz przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji w czasie konferencji prasowej w miejscu pożaru. Ogień objął ponad 315 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwa od ponad 30 godzin. W okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś cały czas jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jakie jeszcze informacje przekazały służbę?
15: Tutaj równolegle do akcji gaśniczej zabezpieczane są ślady. Będą zbierane informacje od świadków, tak żeby wyjaśnić, czy to faktycznie mogło być podpalenie. To potwierdza zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak.
16: Trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają.
15: Na tym terenie w tej chwili pożar lasu gasi wciąż ponad 1000 strażaków. Na niebie może słychać, są policyjne helikoptery. Liczba strażaków tutaj w okolicy już raczej nie będzie zwiększana, ale pozostanie na tym poziomie co najmniej do początku nowego tygodnia. Wiadomo już na pewno, że w poniedziałek odwołane będą lekcje w pobliskich szkołach, bo budynki szkół są wykorzystywane jako miejsca noclegu dla kolejnych zastępów strażaków, które przyjeżdżają z różnych części Polski.
13: Co najmniej 2 osoby zginęły, a około 10 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Ofiary śmiertelne to mieszkańcy obwodu charkowskiego na północnym wschodzie tego kraju. Celem ataku rosyjskiego drona był też gazociąg w centrum Chersonia na południu. Uszkodzone zostały także obiekty infrastruktury, domy i samochody w obwodzie zaporowskim. Kierowcy, uważajcie na trasie S6 w Zachodniopomorskiem między węzłami Nowogard Wschód i Płoty. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Koszalina. Kibicujemy naszej tenisistce Maji Chwalińskiej w trzeciej rundzie French Open. Pojedynek rozpocznie się lada chwila na korcie w Paryżu. Polka zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Relacja z tego spotkania w kolejnych faktach. W tym roku Bociania, stolica Polski, czyli Żywkowo w Warmińsko-Mazurskiem, nie jest tak oblegana przez te ptaki jak w zeszłych latach. Obecnie zajęte są 24 gniazda.
14: Bocianów mamy sporo mniej, ponieważ aż o 9 par mamy mniej niż w zeszłym roku. W tej chwili mamy 24 gniazda zajęte. Oczywiście dochodzą do tego ptaki, które doleciały do nas, ptaki młodociane, które doleciały do nas w maju, ale one tak naprawdę już tych gniazd nie zajmują. One przesiadują to na jednym, to na drugim gnieździe, także 24 pary. Co prawda mieliśmy lata, że mieliśmy nawet 50 zajętych gniazd, ale średnio było mniej więcej 35 do 40 par.
13: Mówił prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski. Dlaczego bocianów jest mniej? O tym jeszcze dzisiaj usłyszycie w Faktach RMF FM.
17: Świat kultury w faktach.
13: Warszawiacy mogą się w ten weekend poważnie zaczytać. O tym na początku Faktów Kulturalnych RMF FM Marlena Chudzia.
18: Na PGE Narodowym trwają międzynarodowe targi książki. Do jutra czytelnicy mogą spotkać setki autorów z Polski i z całego świata i zrobić zapasy książkowe na najbliższe miesiące.
19: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki.
20: Fajnych ludzi można spotkać. Wszyscy są radośni, uśmiechnięci i to jest najważniejsze i fajna jest atmosfera i na pewno będzie wszystko super na tych targach. Byłam na poprzednich targach pod Pałacem Kultury, też mi się bardzo podobało, więc mówię, jak są teraz na Narodowym, to na pewno będzie jeszcze lepiej.
18: Proponuję czytanie zrobić naszym sportem narodowym. W Teatrze Nowym Proxima w Krakowie dziś intrygująca premiera spektaklu Nasza Mama Szynet w reżyserii Katarzyny Chlebny, która jednocześnie wciela się w główną postać. Spektakl opowiada o charyzmatycznej piosenkarce Szynet O'Connor. Spektakl dziś o 19.15. Na koniec z kryminału do kina. Śmiały skok na jedno z najbardziej popularnych muzeów na świecie, Louvre, doczeka się ekranizacji. Przebieg wydarzeń z 19 października ubiegłego roku odtworzy na ekranie francuski reżyser Romain Gavras. Przewiduje się, że film będzie do zobaczenia w 2028 roku.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
12: Mamy taką mieszankę pogodową akurat w Polsce. Troszeczkę słonka też jest, ale jest też deszczowo. Tutaj głównie centrum, południowy wschód, południe. Tutaj okolice Wrocławia, Opola, Krakowa, Rzeszowa, Łodzi. No tutaj może pokropić i uważajcie tam na siebie. A jeżeli chodzi o słonko, to za chmurami pojawia się na Suwalszczyźnie. Pojawia się też w okolicach Szczecina. Tam 20 stopni, Suwałki to 16, Łódź 15, Katowice 15, Zakopane 12 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
12: Tu Paulina Sawicka i lepiej być nie może w RMF FM. 6 po 11 na zegarach, jeżeli właśnie teraz planujecie jakieś duże zakupy albo sprzątanie, to zróbcie sobie dosłownie chwilę przerwy. To może poczekać? I ładujemy baterie w sobotę. Ladybug już teraz w RMF FM.

0: to potrafi delikatnie bujać na boki. Teddy Swims, nastrojowo jak zwykle w RMF FM. Ale teraz szybko zerkamy na korty. Roland Garros, turniej. Właśnie, Maja Chwalińska, Maria Sakkari. Trwa mecz 1-1. Maja przed chwilą wbiła dosłownie. Grają o awans do czwartej rundy. Bardzo prestiżowego zresztą turnieju. Pamiętacie, jak Iga go rozgrywała. No i teraz tak, Chwalińska polską rewelacją w Paryżu, taki nagłówek dzisiaj znalazłam, może wyrzucić z turnieju gwiazdy. No, mam nadzieję. Trzymajcie bardzo mocno kciuki i tam chuchajcie, dmuchajcie na szczęście, bo być może właśnie dzieje się historia i mamy drugą Igę.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Hej, dzieciaki! Mama wchodzi bez pukania do waszego pokoju, a tata ciągle gada o szkole. Możecie się poskarżyć w Różce Radiuszce. Dzwońcie 12 2 miliony lub ślijcie głosówkę na naszego Messengera, a Wróżka was wysłucha i przekaże rodzicom wasze żale.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Przez cały dzień dziecka w RMF FM.
1: Reklama.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Dzieci do MediaMarkt.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
3: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
4: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
5: O, cześć Filip. Co u ciebie?
4: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
5: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
4: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
5: 50 tysięcy? Fantastico.
4: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
6: Poniedziałek,
7: wtorek,
8: środa,
6: czwartek,
7: szybko zleci,
9: byle do piątku.
10: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
11: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort dla całej rodziny.
6: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
7: To wybrałabym prezent z Media Expert.
6: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
7: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
6: I wiele innych zabawek w super cenach.
8: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
11: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Nowym rozów w RMF FM. Zresztą niedawno wpadł do nas z premierą tego numeru. Zagrał też na korytarzu radia akustycznie, usiadł z gitarą i zaczął śpiewać. Po prostu zaskoczył tym wszystkim. Możecie jeszcze znaleźć to nagranie na Instagramie RMF FM. Polecam zaobserwować. I właśnie w takich rytmach będziemy ładować sobotnie baterie. W końcu muszą starczyć na cały tydzień.

0: Tu RMF FM, uwaga. Czy są tu śmiałkowie, którzy chcą nas wyzwać, nas, naszą drużynę RMF-u na piłkarski pojedynek? To bardzo dobrze, bo szukamy prawdziwych mistrzów murawy i przede wszystkim nie zawodowców, tylko was. Rozegramy meczek w waszej miejscowości, zrobimy grilla, później potańcówkę. Będzie super zabawa, bo skoro Polaków na mundial nie wzięli, to my bierzemy sprawy we własne ręce. Zgłaszacie się na www.rmf.fm. My w swojej drużynie mamy na przykład Pawła Jabora, Mateusza Operchała. Kto stanie przeciwko nim? Czekamy na wyzwanie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
0: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmf.fm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
0: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
7: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu.
8: A ten meczek odpalimy my, Big Cyc.
2: FIFA RAFA 2026.
9: Ej, zejdź z kanapy.
7: Zagraj z RMF FM. Finały w programie Czerwcówka w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
10: Reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Jennifer Lopez.
17: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
2: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
18: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
19: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
20: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
21: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
22: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
23: Mama była smutna i zmęczona.
21: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
24: Zdrowid. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
26: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
27: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
26: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
27: Litorsal Senior?
26: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
28: Zdrowid. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
29: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
28: kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
0: Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Po reklamie.
6: Blisko, bliżej. RMF FM.

0: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S3 w pobliżu Nowej Soli w Lubuskiem. Szczegóły w faktach RMF FM i już za moment.
1: Reklama.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz

0: Karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
6: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
7: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
5: No i my, Daniel Dyk
6: i Kamil Barnowski.
7: Już jutro po 20 w RMF FM.
8: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
10: Mediamarkt.
9: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 12, to Fakty RMF FM, Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam.
4: Policyjna interwencja podczas gliwickich juwenaliów. 17-latek z zarzutami. Od ustaleń śląskiego dziennikarza RMF FM zaczniemy. Kierowcy w Lubuskiem dla Was utrudnienia na S3. Zajrzymy na paryskie korty tenisowe. Kibicujemy Mai Chwalińskiej. A na koniec grunwaldzkie pola bitewne i rycerski pit stop.
5: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi.
4: Zarzuty dla 17-latka zatrzymanego w czasie trwania juwenaliów w Gliwicach. W czwartek wieczorem doszło tam do przepychanek. Musiała interweniować policja, a koncert przerwano. Wczoraj zapadła decyzja, że juwenalia będą kontynuowane. Dziś ich zakończenie. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w Faktach.
6: Jestem, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Marcinie, jakie zarzuty postawiono zatrzymanemu?
6: Chodzi m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta oraz zranienie go. Grozi za to do 3 lat więzienia. Podejrzany po przesłuchaniu został już zwolniony i teraz jest pod policyjnym dozorem.
4: Marcinie, a co stało się w czasie jednego z koncertów?
6: Zaczęło się od tego, że w pewnym momencie grupa osób sforsowała ustawione w rejonie koncertu bariery. Ochrona nie była w stanie zapanować nad całą sytuacją, dlatego organizator wezwał policję i wtedy nastąpił atak na policjantów. W ich kierunku poleciały butelki i kamienie, a jednym z rzucających był właśnie zatrzymany 17-latek. W czasie akcji uszkodzone zostały także 2 policyjne radiowozy.
4: Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską bazę wojskową w Taganrogu nad Morzem Azowskim. Zniszczono 2 samoloty Tu-142 oraz wyrzutnie pocisków Iskander. Zaatakowany został także port. Wybuchł pożar na tankowcu, zapaliły się też zbiorniki paliwa. Władze obwodu rostowskiego poinformowały o zestrzeleniu 50 ukraińskich bezzałogowców. Pożar samochodu osobowego na trasie S3 w pobliżu Nowej Soli w Lubuskiem. Zablokowany jest pas w kierunku Legnicy.
7: Wielki szlem w Faktach RMF FM.
4: Maja Chwalińska przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari 1-6 w spotkaniu 3 rundy French Open. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem, który śledzi spotkanie w Paryżu. Dzień dobry, Czarku. Jak wyglądał ten pierwszy set?
8: Doświadczona Greczynka od początku właściwie przejęła inicjatywę. Uderzała celnie, mocno. Warunkami fizycznymi też nie oszukujmy się. Góruje nad mającą niewiele ponad 160 cm wzrostu Mają Chwalińską. Nasza tenisistka została przełamana w gemie numer 4. I od tamtej pory tak naprawdę rywalka nie pozwalała jej odnaleźć rytmu z poprzednich spotkań.
4: Czarku, jaka jest sytuacja w drugim secie?
8: W tym momencie jest jeszcze sytuacja wyrównana na szczęście. 1-1, ale serwuje Maja Chwalińska i przegrywa w trzecim gemie 15-40, więc ważą się losy tego gema. Być może seta, jeżeli zostanie przełamana, obawiam się, że może dojść do powtórki z pierwszego seta.
4: Dziękujemy Czarkowi. Kolejny meldunek z French Open w Faktach RMF FM o 13. Na polach bitwy pod Grunwaldem walczą najlepsi rycerze z całego świata. Dzisiaj konkurencje buchurtowe, czyli 3-3 i 5-5. Co jest najważniejsze przy takich potyczkach? Według Kowala rycerski pit stop, czyli szybka naprawa zbroi.
5: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi. Także naprawiam paski, zbroje, zabijam nity.
9: Mówi pan rycerski pit stop, dużo jest roboty?
5: Zależy w jakim stanie rycerze mają zbroję. Jeżeli ją naprawili przed takim wydarzeniem, to jest mało. Ale wiem, że niektórzy czekają tylko jak na zbawienie, żeby przyjechać tutaj i żebym im naprawił zbroję, która nie była serwisowana do roku.
9: Co się najczęściej albo najszybciej psuje?
5: Ogólnie to urywają się paski. Nienaoliwione, suche, trzeba zabić nita w folgach, w zbroi, bo zostają ścinane przez tasaki, jakąś tam broń sieczną. Drobne naprawy, a naprawdę robią robotę, bo bez jednego nita noga, czy ręka, czy tam bark może nie działać zupełnie, tak? A i jest to warunkiem niedopuszczenia na przykład takiego zawodnika do konkurencji, a jeden nicik robi sprawę.
4: Z Kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a pod Grunwald będziemy często zaglądać w weekendowych Faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: To tutaj teraz poszukuję Słonka na mapie. No, Suwalszczyzna, okolice Lublina, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, tam to słońce może się pojawić, ale mogą pojawić się chmury. W tej chwili w tamtych miejscach mniej więcej 17 do 21 stopni, 21 stopni głównie na zachodzie, 17 na wschodzie, ale jest też deszcz i ten deszcz się przesuwa. Okolice Gdańska może być burzowo, Bydgoszcz, Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, tam też deszczowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Czytałam jakieś prognozy, że dzisiaj, a i owszem, będzie lekko deszczowo gdzieniegdzie, ale upały mają ogromne powrócić od przyszłego tygodnia, także to ochłodzenie nam się na pewno delikatne przyda, a już teraz odpoczywamy. Z RMF FM, Paulina Sawicka, cześć.

Wzruszający numer od Dody w RMF FM. A teraz wracamy do Rolanda Garrosa, do kortów. Maja Chwalińska. W tej chwili Maria Sakkari wygrywa z nią w pierwszym secie, ale w drugim Maja prowadzi 3-2. Także trzymamy kciuki bardzo mocno. Maja Chwalińska być może kolejna wielka polska tenisistka.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzień dziecka już pojutrze, to taka przypominajka dla rodziców i dziadków. Dla dużych też coś mamy. Na www.rmf.fm trwa zabawa, w której gracie o bilety rodzinne do Energylandii i piszecie nam, jakie były wasze dziecięce marzenia, które udało się spełnić. Sandra ma takie spełnione, jest na linii. Cześć.
2: No dzień dobry. Udało mi się połączyć to, że pracuję jako mechanik, plus dodatkowo jeżdżę jako kierowca zawodowy ciężarówki.
1: Czyli marzenia z dzieciństwa spełnione.
2: Tak, bardzo się cieszę, że w ogóle udało mi się, bo ciężko było czasami. Wszyscy mnie jakby od razu na dzień dobry skreślali przez to, że jestem dziewczyną. Musiałam wszystkim, że tak powiem, udowadniać, ale no, podobno się sprawdzam, tak mówi mój szef.
1: To jest niesamowicie inspirująca historia. Maja, to w takim razie dla tego wewnętrznego, bardzo dzielnego dziecka mam dla ciebie 4 bilety do Energylandii. Brawo!
2: Jejku, ale super! Bardzo, bardzo dziękuję.
1: A wy gracie z nami dalej. Szczegóły konkursu na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Hejka, tu Nita. Właśnie przyjechaliśmy z pierwszego pociągu RST Wiedeński i szykujemy się na kolejny. Dawno się tyle nie wygłupiałam i nie pośpiewałam z ludźmi. To było coś naprawdę ekstra. A w Wiedniu czekało na nas tyle niespodzianek, że aż trudno je wszystkie wymienić. Poznałam naprawdę super ekipę. A szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu RST Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No, i zobaczycie, jak będzie fajnie.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: To kupione... A jeszcze tylko Monini.
18: O, cześć Filip. Co u ciebie?
17: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
18: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
17: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
18: 50 tysięcy? Fantastico.
17: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
19: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
22: Ale tato, tylko nie samochodem!
21: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
22: A ja chcę syrop.
23: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
21: No i jak się czujecie?
22: Super! I nie zasypiam!
21: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
23: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
24: Po reklamie.
25: Witam, mówi Sylwia Grzeszczak. Słuchacie radia RMF FM.

0: plażowa muzyka. Taka nowość w RMF FM. A teraz uwaga, skupcie się, bo mamy dla was w czerwcu 5 finałów z sejfami. W każdym 1 200 000 zł. Jeśli teraz słuchacie radia, to trafiliście idealnie, bo właśnie teraz możecie wejść do losowania w tych 5 finałach naraz i ponad 1 000 000 do wygrania. No właśnie, ale wiecie, co jest najlepsze? Dawno mnie tu nie było. Dlatego załatwiłam dla was jedyne szczęśliwe numerki w ten weekend. A skoro w kalendarzu mamy 30 maja, to zrobimy z tej daty szczęśliwe numerki. Uwaga. 3 i 0. Także jeśli macie 3 i 0 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia w tej chwili. I uwaga, to jest ważne podsumowanie. Przez 7 minut każdy zyskuje teraz 1200 losów. Tak jakbyście wysłali 1200 SMS-ów na raz. RMF pod 7474. Ale kto ma 3 i 0, podwajamy. I to jest aż 2400 szans w tej chwili. Gracie na www.rmf.fm, SMS-em RMF pod 7474 i daję wam 7 szczęśliwych minut. 1200 albo 2400 szans. SMS RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid. RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Mistrzowskie okazje w grze!
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: Tu RMF FM. Mamy weekend.

Uwaga, zaglądam na korty Rolanda Garrosa. Maria Sakkari, Maja Chwalińska w setach 1-1, jest trzeci, dziewczyny walczą, Maja na razie prowadzi. Powiem wam, że sama jestem bardzo, bardzo wzruszona, bardzo mocno trzymam kciuki. Mam nadzieję, że mam tutaj też kibiców, fanów tenisa, no to trzymamy kciuki razem w RMF FM.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny. Wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na rynku głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
12: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z 2 butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
13: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
2: Po reklamie.
5: Jest 13, to są fakty RMF FM. Kibicujemy i informujemy o tym wszystkim, co najważniejsze. Katarzyna Podraza.
14: Zapraszam. Na początek wielkie emocje na French Open i niesamowita gra Polki Mai Chwalińskiej. Ten mecz obserwuje dziennikarz RMF FM. W doniesieniach z kraju utrudnienia dla kierowców na Zakopiance i pogodowe alerty dla Śląska. A na koniec faktów 40 lat filmowej magii w sercu Łodzi. Zacięty mecz Mai Chwalińskiej z Greczynką Marią Sakkari w trzeciej rundzie French Open w Paryżu. Po porażce w pierwszym secie Polka wygrała drugą partię. Trwa trzecie decydujące starcie. Ten pojedynek śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
15: Dzień dobry.
14: Dzień dobry, Czarku. Jaka sytuacja w tym secie?
15: Wielkie emocje i prowadzenie Mai Chwalińskiej 3-1, a teraz w kolejnym gemie, który trwa już ponad 7 minut, znów równowaga. To być może kluczowy gem, być może. Jeżeli Maja Chwalińska i tym razem przełamie Marię Sakkari, to pójdzie już po zwycięstwo, bo ta przewaga będzie zbyt duża. Ale na razie jeszcze nie można absolutnie tego powiedzieć, bo Greczynka walczy. Bo Greczynka teraz jest blisko uzyskania przewagi. Maja Chwalińska naprawdę zrobiła coś fenomenalnego. Podbudowałaś po tym pierwszym secie. Maja Chwalińska przestała praktycznie popełniać błędy, a zaczęła je popełniać Sakkari. Maja Chwalińska gra fantastycznie i ma wsparcie polskich kibiców. kibiców, bo słychać okrzyki Maja, Maja na korcie Simon Mathieu. Czekamy na rozstrzygnięcie tego gema i trzymamy kciuki mocno za Maję Fanińską.
14: Dziękujemy za relację. Z Czarkiem połączymy się w kolejnych faktach RMF FM i oczywiście trzymamy mocno kciuki za Polkę. Uwaga kierowcy, 4 samochody osobowe zderzyły się na Zakopiance w Gaju. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowany jest pas w kierunku Krakowa.
16: Pogodowe alerty w Polsce. Słuchasz faktów RMF FM.
14: Synoptycy ostrzegają w Śląskiem. Chodzi o burze oraz możliwe wzrosty poziomu wody w rzekach związane z opadami. W faktach RMF FM Marcin Buczek, nasz reporter. Marcinie, gdzie spodziewać się burz?
17: Ostrzeżenie obejmuje cały region i obowiązuje dziś do wieczora. Tu w Katowicach od rana mamy przelotne opady deszczu, ale tam, gdzie pojawią się burze, opady mają być znacznie intensywniejsze. Może również padać grad i zapowiadany jest silny wiatr. Intensywne opady to z kolei możliwe wzrosty poziomu wody w rzekach. W ostrzeżeniu wymieniane są tu 3 główne rzeki oraz ich dopływy. To Mała Wisła, Przemsza i Soła.
14: Marcinie, a jakie warunki są na szlakach w Beskidach?
17: Zamiast powiewu lata w Beskidach teraz bardziej jesiennie. W górach także przelotnie pada deszcz. W wyższych partiach jest również mglisto i jak powiedział mi ratownik GOPR-u, już miejscami mocniej wieje.
14: Aktualne mapy pogodowe mamy dla Was na rmf24.pl. Swój skarbiec otwiera przed odwiedzającymi Muzeum Kinematografii w Łodzi. Na swoje 40. urodziny pokazuje eksponaty, które wybrało 40 przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury. Między innymi Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Anna Nechrebecka czy Krzysztof Zanussi. Wybór był trudny, bo mamy ponad 90 tysięcy obiektów, ale dzięki temu teraz na wystawie można zobaczyć eksponaty, które nigdy nie były prezentowane, zaznacza dyrektor muzeum Marzena Bomanowska.
18: Na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową Andrzeja Munka. Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii Mieczysław Kuźmicki wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i przedstawia właśnie taką scenę filmową. To, co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora.
14: Wystawę warto oglądać z audioprzewodnikiem, aby usłyszeć, jak wielcy świata filmu uzasadniali swoje wybory. A już w kolejnych faktach RMF FM zabierzemy Was na trasę wyścigu do chmur w amerykańskim Colorado. Wracamy punktualnie o 14:00.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A na French Open nie zmienię. Maja Chwalińska prowadzi 4-1. Także nie wiem, czy wy też, ale się stresuję troszeczkę. Ale będziemy kibicować razem tutaj. Na pewno damy znać, co tam się dzieje w RMF FM. Paulina Sawicka, dzień dobry, 4:00. I gramy muzykę do sobotniego sprzątania. Albo leniuchowania, co tylko wolicie.

Idealne na weekendową trasę. Dawid Podsiadło w RMF FM, a tymczasem i o tym jest bardzo głośno, startuje jubileuszowa 15. edycja Top Model. Zaglądamy więc na krakowskie przedmieście, bo tam trwa open casting, a uwaga, bo Maciek Jędruch wbił się na rozstawiony

0: na ulicy wybiegł i przeprowadził chyba pierwszą w historii RMF FM rozmowę w takim miejscu z jednym z uczestników castingu. Halo!
1: A dzień dobry!
2: Witam!
1: Cześć! Kochana, jaki ty jesteś wysoki!
2: Dzięki, ale tutaj też oczywiście buty na obcasie są.
1: Wow, nie zauważyłem!
2: Dwa metry.
1: Naprawdę?
2: Metry są. Teraz tak.
1: Jest. Jaką postawę trzeba mieć na wybiegu?
2: Postawę? Przede wszystkim luz, nie krępować się widowni. Mieć swój po prostu też świat poniekąd, żeby nie zwracać uwagi na czynniki zewnętrzne.
0: Open Casting Top Model trwa. Jutro ciąg dalszy. Sprawdzajcie informacje. Oczywiście social media www.rmf.fm, bo tam wszystko zobaczycie.
3: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.

0: Ci do Media Markt.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
4: Gdzie tu pojechać?
5: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
4: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
3: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
8: Castorama! Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Arletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań.

0: Szoruj, Barbara, szoruj dokładnie.
1: Marian, to jest ta szczoteczka magnetyczna Oral-B Ayo. Tu nie trzeba szorować. Szczoteczka czyści niezwykle delikatnie i dokładniej chroni dziąsła.
0: A, wiem, ta z Media Expert w supercenie. No wiadomo.
2: Zadbaj o swój uśmiech. Kup w Media Expert szczoteczkę magnetyczną Oral-B Ayo White Clean z końcówką wywielającą w supercenie za 249 zł.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Hi, I'm James Arthur. RMF FM. Najlepsza muzyka.

Obiecałam wam, że będę zaglądać na French Open, no i zajrzałam. Prawda jest taka, że Maja Chwalińska wygrała z Marią Sakkari. Trzecia runda Rolanda Garrosa podczas French Open. No i czytam bardzo dobre nagłówki o Mai, także trzymamy kciuki dalej. Coś mi się wydaje, że była Małyszomania, była Igomania. Kto wie, może czeka nas Majomania. Oby.

0: hit, który będzie przemycał wam słonko Victor de Duaf, RMF FM. Meghan Markle, proszę bardzo, ploteczki, sprzedaje 4 świece za ponad 900 zł, ale do zestawu dorzuciła limitowaną paczkę zapałek. Za tysiaka świeczki. Nie, no dobrze, że zapałki są gratis, bo jeszcze bym pomyślała, że pani Meghan oszalała z tą ceną.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarsze. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Hey, this is Jennifer Lopez.
12: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
13: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
14: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
15: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
17: MediaMarkt.
16: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
18: Poniedziałek,
19: wtorek,
20: środa,
19: czwartek,
20: szybko zleci,
19: byle do piątku.
21: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
22: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
23: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
25: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
26: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
27: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
28: Ważne chwile w twoim życiu zawsze z RMF FM.

Górski wyścig do chmur w amerykańskim Colorado. Podobno warunki tego konkursu są bardzo, bardzo ciężkie. O tym powiemy w faktach RMF FM już o 14:00, a już teraz. Teraz mus.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazję, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
11: No nie wiem.
10: Bo porywa publiczność.
12: Panie! Dawaj Szkoda Dnia! Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5.30.
13: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
14: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
13: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
16: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
13: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
18: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super, kiedy płyniemy?
19: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
20: Po reklamie.
21: W studiu Faktów RMF FM Katarzyna Podraza, jest 14.
22: Zapraszam. Kapitalna gra Mai Chwalińskiej w trzeciej rundzie French Open. Polka wygrała z Greczynką. Te wielkie emocje za chwilę w relacji dziennikarza RMF FM. Potem niecodzienne znalezisko w lesie pod Nidzicą. Chodzi o 33 puste skrzynie do amunicji. Zabierzemy Was także na trasę legendarnego wyścigu Pikes Peak.
23: W pewnym etapie przejeżdżamy chmury.
22: Rewelacyjna Maja Chwalińska melduje się w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka pokonała Greczynkę Marię Sakkari w trzech setach. To spotkanie w Paryżu śledził dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Czarku Polka dominowała w decydujących partiach.
24: Tak jest, ale kto by to pomyślał po pierwszym secie? Potem Maja Chwalińska była już inną zawodniczką. Wróciła do tego, co pokazywała w poprzednich meczach. Niesamowitej regularności, bronienia niemal każdej, nawet najtrudniejszej piłki, ale także do niesamowitej precyzji i pięknych technicznych zagrań, którymi urzekła także polską publiczność. Rywalce dała popełniać błędy, denerwować się i wybijać z rytmu, bezlitośnie ją punktując. I teraz, jak wnoszę po pomeczowym wywiadzie dla Eurosportu, próbuję jeszcze dojść do siebie.
25: Nie wiem, co się dzieje, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że cokolwiek, co dzisiaj powiem, będzie miało sens. Naprawdę, nie wiem.
24: Czwarta runda French Open to życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Przy okazji awans do być może nawet czołowej osiemdziesiątki światowego rankingu. O ćwierćfinał French Open Maja zagra zapewne w poniedziałek, a Iga Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk już jutro o 11.00.
22: W lesie koło Nidzicy w warmińsko-mazurskim odnaleziono 33 puste skrzynie do transportu amunicji ćwiczebnej. Sprawę wyjaśnia żandarmeria wojskowa. Służby ustalają, kto jest właścicielem tych skrzyń i skąd dokładnie pochodzą. Żandarmeria informuje, że są puste i nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Rolnicy rozpoczęli poszukiwania osób do pracy sezonowej przy żniwach. Pracy w polu jak co roku będzie sporo, mówi nam Miłosz Kącik, rolnik z miejscowości Laski Lubuskie.
0: To okres, w którym na pewno potrzebujemy dodatkowych osób do pomocy, które nam pomogą właśnie zebrać te wszystkie nasze plony, które wyprodukowaliśmy przez cały rok.
1: Przy czym konkretnie pracują osoby, które czy tu, czy w okolicy, mówimy, jeśli chodzi o właśnie Lubuskie.
0: Jeśli jesteśmy w Lubuskim, no to tutaj głównie chodzi bardziej o zbiór, powiedzmy, rzepaku, pszenżyta, pszenicy, grochu. Tutaj u nas w okolicy akurat nie ma, powiedzmy, tam upraw takich batelarskich. Także potrzebujemy bardzo pracowników, którzy będą pracowali na maszynach rolniczych, dość dużych.
22: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Zbiorów w tym roku nie ułatwi też obecna susza.
2: Te fakty robią wrażenie.
22: W faktach RMF FM dziś Maciej Serafin, pierwszy Polak, który za 3 tygodnie stanie na starcie legendarnego Pikes Peak, górskiego wyścigu do chmur w amerykańskim Colorado.
23: Wyścig do chmur, czyli w pewnym momencie, w pewnym etapie przejeżdżamy chmury.
3: No więc właśnie, tam często jest tak, że chmury są poniżej miejsca, tak, z którego wy zaczynacie ten wyścig, przejeżdżacie przez tę grubą warstwę i potem już lądujecie w pełnym słońcu, załóżmy, na tej wysokości 4300 metrów.
23: Pędzimy w górne części, górna część wyścigu, to pędzimy około ponad 200 km na godzinę i mamy przepaście 200-300 metrów po prawej stronie naszej, także jest to niesamowicie niebezpieczny wyścig. Druga sprawa, też nasze ciało.
22: Jak przygotować ciało do tych trudnych warunków, gdzie brakuje tlenu? Cała rozmowa dziennikarza RMF FM Tomasza Staniszewskiego z Maciejem Serafinem przed tym ekstremalnym wyzwaniem w Colorado jest na rmf24.pl. Koniecznie zajrzyjcie. Polecamy również kolejne fakty. O 15:00 przywita się z Wami Mateusz Bożek. Ja dziękuję za uwagę i życzę Wam pięknej soboty.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Paulina Sawicka, dziękuję za dziś. Wpadł Paweł i mówi już o Lidze Mistrzów. O 18:00 dopiero. 14:00 jest.
24: No, a wiesz, jak to trzeba się szykować? Zmrozić chipsy w lodówce? No, to nie tak.
21: Panowie, posprzątać, ugotować obiad.
24: Baterie czy są, wiesz, wymienione, czy winie zatnie się na przykład na chwilę. No nie, to trzeba wszystko ustalić. Byle do piątku, nie, to jest jutro. Jestem zamotany przez ten mecz.
21: Też
24: jest weekend z RMF FM. Paweł Jawor, cześć. Paulina już leci. Też się szykować na mecz. Mhm. PS rzeczy real.

0: Najlepsza muzyka, Alex Warren w RMF FM. Paweł Jawor, cześć, witajcie. Razem trzymamy się tu do 19. Tak, żebyście wiedzieli, na co się piszecie, no to z nowości jeszcze w tej godzinie gram wam męskie granie. Będzie Justin Bieber i to, co kochacie od lat, Britney Spears, a za chwilę Perfect.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Już w poniedziałek RMF FM zafunduje ci powrót do przeszłości. Obudzisz się nie w sypialni, a w swojej starej sali gimnastycznej na szkolnej dyskotece. Szkolna dyskoteka RMF FM. Od rana bawimy się jak dzieci. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dużych dzieci. Już w poniedziałek po 7:00. A na DJ-ce Skowron, Kałamaga, Tomkowicz i Olbratowski. RMF FM zawsze z tobą.
3: A, i nałóż swoje ukochane ciuchy z tamtych czasów, nawet jeśli są już nieco za małe.
1: Reklama.
2: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona, Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Szczęścia.
7: Pieniądze szczęścia nie dają.
8: Myślisz?
7: To posłuchaj.
9: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
6: Kumulacja szczęścia. RMF FM.
8: Czeka.
6: Ponad milion złotych.
8: Zagrasz?
2: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sprzątanie, zmywanie.

0: pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z Wami.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Po reklamie.
1: RMF FM. Zawsze.

0: Dom nad wodą. Słuchać fale, ptaki, marzenie nadchodzących wakacji, te już za niespełna miesiąc. PZ jest weekend w RMF FM. Właśnie czytam, że naukowcy są przekonani, że największe odkrycia mogą być jeszcze przed nami. Zgadzam się i się trochę boję, dlatego nie rozpoczynałem sobotniego sprzątania. Nie wiadomo, co można jeszcze odkryć.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Hej, dzieciaki! Mama wchodzi bez pukania do waszego pokoju, a tata ciągle gada o szkole. Możecie się poskarżyć w różce radiuszce. Dzwońcie 12 2 miliony lub ślijcie głosówkę na naszego messengera, a wróżka was wysłucha i przekaże rodzicom wasze żale.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Przez cały dzień dziecka w RMF FM.
1: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
9: No nie wiem.
8: Bo porywa publiczność.
10: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5.30.
11: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super, kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
17: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
18: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Szybko zleci.
19: Byle do piątku.
20: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
21: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
22: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
23: Gdy byłem mały, uwielbiałem majsterkować z dziadkiem przy jego samochodzie. Teraz mam własny warsztat i nie wyobrażam sobie lepszej pracy.
24: Jakie było twoje dziecięce marzenie, które udało ci się spełnić? Podziel się nim na www.rmf.fm, a my spełnimy marzenie twojego dziecka. Czekają rodzinne bilety do Energylandii i mnóstwo radości.
21: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
25: W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
26: Jest weekend w RMF FM.

0: Panorama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już jutro po 10 w RMF FM.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
15: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
16: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
15: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
17: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
2: No, niektóre zdjęcia, ujęcia z tego pożaru są przerażające. Zaczynamy. Fakty w RMF FM. Jest 15. Mateusz Bożek.
3: Jestem, zapraszam. Fakty zaczynamy od ogromnego pożaru lasu na Mazowszu. Akcja gaśnicza może potrwać do połowy przyszłego tygodnia. W tej chwili z ogniem walczy ponad 1000 strażaków. Paris Saint-Germain czy może Arsenal Londyn? W Budapeszcie dziś wielkie starcie w finale Ligi Mistrzów. A pod Grunwaldem walki najlepszych rycerzy z całego świata. Rosną szanse na to, że do połowy przyszłego tygodnia strażacy ugaszą ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Wiatr, który utrudniłby akcję gaśniczą, nie będzie tak silny, jak zakładali to wcześniej synoptycy. Akcja trwa od ponad 30 godzin. Z ogniem walczy ponad 1200 strażaków. Pożar w tej chwili jest opanowany, informuje Sylwester Niżnik, wójt gminy Poświętne.
4: Źródła ognia zatrzymane, a nie dogaszone. Wiatr, wiadomo, że może to rozsmuchać i może być ponowna sytuacja.
5: Jak długo akcja może jeszcze tutaj potrwać?
6: 2 do 3 nawet dni, no bo mówimy o dogaszaniu pogorzeliska na obszarze około 300 hektarów, więc myślę, że musimy mieć pewność, no, że nic się nie pojawi, że żadne zarzewia ognia nie będą na tych 300 hektarach.
5: Wtorek, może środa, to taki realny termin zakończenia tej akcji?
6: Wtorek, może środa, tak byśmy dzisiaj spekulowali, zobaczymy, jak to się potoczy dzisiaj w ciągu dnia.
3: Dodaje wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, a rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 14-miesięcznego chłopca w stołecznej dzielnicy Targówek. Jak informowaliśmy w faktach, dziecko wypadło z balkonu na 10 piętrze. Mimo reanimacji chłopca nie udało się uratować. Dziecko przebywało pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa. Na dziś zaplanowano przesłuchania kolejnych świadków. Pracownicy sezonowi do pracy na roli? Poszukiwani. Czy łatwo znaleźć zatrudnienie w rolnictwie? Jakie trzeba mieć kwalifikacje? Tym tematem zajął się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Rolnicy szukają chętnych, którzy między innymi wiedzą, jak obsługiwać ciężki sprzęt rolniczy. Jak się okazuje, wiele osób, które chcą złapać się do pracy sezonowej, nie zawsze mówi prawdę o tym, co już potrafi.
8: Że potrafią wszystko, wszystkim jeździli, na wszystkim się znają, a tak naprawdę przyjdzie co do czego i okazuje się, że ten pracownik tak naprawdę nie spełnia naszych wymagań. Przychodzi do nas dodatkowy stres. Dla nas, dla pracownika, bo wiadomo, to nie jesteśmy zadowoleni z jego pracy. Musimy się pożegnać z taką osobą, no bo jest okres takiej ciężkiej pracy, więc potrzebujemy osoby, które naprawdę się znają na rzeczy.
7: Powiedział mi Miłosz Kącik, rolnik prowadzący gospodarstwo w Laskach Lubuskich.
1: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
3: Budapeszt dziś stanie się stolicą światowego futbolu. W stolicy Węgier finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem Londyn. Początek meczu już o 18:00. W faktach dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Czarku, rozegranie finału w Budapeszcie nie jest więc zagrożone mimo wcześniejszych doniesień.
9: Na to wygląda, choć doniesienia tamtejszych mediów z ostatnich dni były sensacyjne. Przypomnę, według nich spółki kolegi byłego premiera Orbana, Giulii Balasiego, są niewypłacalne i biznesmen nie miał z czego zapłacić podwykonawcom organizującym finał. Ale wygląda na to, że wszystko gra. I wieczorem Budapeszt na kilka godzin zostanie stolicą światowego futbolu.
3: Finał Ligi Mistrzów, mecz PSG Arsenal Londyn, przypomnę, o 18:00. Będziemy do niego wracać w faktach. A tymczasem na polach bitwy pod Grunwaldem starcia najlepszych rycerzy z całego świata. Dziś walki drużynowe, jutro m.in. eliminacje do rycerskiej kadry Polski. Co, a właściwie kto jest najważniejszy w trakcie takich zawodów? Jak przekonał się nasz reporter, to kowal i jego rycerski pit stop.
10: Robię elementy zbroi, robię topory bohurtowe, puklerze i no parę rzeczy, które potrzebne jest do walki.
5: Proszę opowiedzieć, jakie pan ma wyposażenie w tym swoim rycerskim pit stopie.
10: To jest taki prosty harwester zbudowany na kowalskim imadle. Mam kowadełko, oczywiście współczesne rzeczy typu flexa, czyli śliwierka kątowa, jakieś tam wiertarka, etc., etc. Czyli jest to bardzo współczesny warsztat. No, metodami średniowiecznymi to średnio by się naprawiało.
5: I długo pewnie.
10: No, oczywiście.
3: Z kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał Piotr Bułakowski. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 16:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Trzy minuty po 15:00, Paweł Jafar. Cześć, witajcie raz jeszcze. Nowość od Marisy, to na pewno sobie zagramy. No i Lenny Kravitz, Queen. Jest weekend, jest sobota. Co będziemy sobie żałować najlepszej muzyki?

0: To było w faktach dzisiaj. Finał Ligi Mistrzów Arsenal kontra PSG. I tutaj dostaję pytanie właśnie na Messengerze RMF-u. Panowie, czy to oznacza, że to jest koniec piłki nożnej? Tak? To już więcej nie oglądamy. To po tym meczu to już nic. Do 11 czerwca, bo wtedy startują Mistrzostwa Świata.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
7: To wybrałabym prezent z Media Expert.
6: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim.
7: Zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
6: I wiele innych zabawek w super cenach.
8: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie.

0: poniedziałku do czwartku.
1: Gdzie tu pojechać?
2: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
1: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
0: A w piątki są z wami radiowe Orki. Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Jak dziś obdarowywać bliskich szybciej i trafniej niż kiedykolwiek? Magenta Moments od T-Mobile to prostsze niż myślisz. Ponad 60 topowych marek, atrakcyjne rabaty i pełna swoboda wyboru. Wybierz kartę podarunkową, spersonalizuj ją i wywołaj uśmiech dokładnie wtedy, kiedy chcesz. Magenta Moments. Nowy wymiar prezentów w aplikacji Mój T-Mobile.
11: Po reklamie.
12: RMF FM. Najlepsza muzyka.

No jak to pasuje do tych szkolnych tańców, przytulańców z lat 90. 2000. Marisa w RMF FM. No właśnie, jeśli wtedy podpieraliście ścianę, to będzie okazja po latach wyjść na parkiet. Szkolna dyskoteka w poranku z okazji Dnia Dziecka już w poniedziałek. Od 7 do 9 gramy nostalgiczne hity ze szkolnych dyskotek. Czujecie ten zapach sali gimnastycznej. Pisk trampek na szkolnej klepce. No to dołączajcie, włączajcie RMF. Poniedziałek, 7 rano, Dzień Dziecka. I takie przeboje. Kyle Minogue, Can't Get You.

0: Najlepsza muzyka. David Guetta, Falling. Ej, ma Max w RMF FM. Sam nie wierzę w to, co widzę. Nietypowe zdjęcie z fotoradaru w Niemczech. Seniorka przekroczyła dozwoloną prędkość, poruszając się z balkonikiem. I fotoradar uchwycił seniorkę, która, przypominam, poruszała się z balkonikiem. I ta prędkość na fotoradarze to 42 km na godzinę. Teraz już rozumiem, dlaczego babcia zawsze jest pierwsza przy świątecznym stole. Nie dogonisz.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Poniedziałek.

0: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
1: Bosch.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: A w RMF FM jest weekend.

0: mama.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch.
3: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
4: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
3: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smokły z AI.
5: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
13: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Po reklamie.
16: Mateusz Bożek już na stanowisku. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 16.
17: Prawie 30 umów na blisko 80 miliardów złotych z programu SAFE. Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią o historycznym dniu dla polskiej armii. Później dobre wiadomości dla tych, którzy planują wakacje nad morzem. W Szczecinie święto gier po francusku. W Paryżu północy trwa wielki turniej gry w bóle. To historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska, mówi wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś ostatni dzień na podpisywanie kontraktów na sprzęt dla wojska finansowany z unijnego programu SAFE. Do końca dnia podpisanych zostanie prawie 30 umów z polskimi firmami zbrojeniowymi. Trafi do nich niemal 80 miliardów złotych. Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapewnia:
18: zdążymy ze wszystkimi umowami i dzięki temu pieniądze trafiają do polskiego przemysłu obronnego, sprzęt trafi do polskiej armii i będziemy mieli taki czytelny sygnał do naszych wrogów. Polska armia jest świetnie wyposażona.
17: Opozycja jest jednak sceptyczna.
19: Zawsze na początku podpisywane są najmniejsze kontrakty, potem przyjdzie na bardziej skomplikowane, większe i za chwilę okaże się zapewne, że to firmy niemieckie, francuskie będą beneficjentami tej pożyczki, którą spłacimy, gdy premier Tusk będzie miał 114 lat, oby żył wiecznie, jest złym rozwiązaniem.
17: Komentował Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Wskazuje też, że rozłożona w czasie spłata pożyczki z programu SAFE zakończy się dopiero w roku 2070. Podlaska policja zatrzymała przy granicy z Litwą dwóch tzw. kurierów przewożących nielegalnych migrantów. To obywatele Litwy i Azerbejdżanu, którzy próbowali wwieźć do Polski obcokrajowców. Wszystkie te osoby zostały przekazane Straży Granicznej, która zgodnie z procedurami odeśle je stronie litewskiej. Dla tych, którzy planują wakacje nad morzem, mamy dobrą wiadomość. Tego lata szybciej dotrzemy autem nad Bałtyk. Kilka kluczowych odcinków ekspresówek jest już gotowych. W Faktach teraz nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, prosimy o szczegóły.
0: Ucieszą się kierowcy z Dolnego Śląska i Lubuskiego. Do tej pory podróż nad morze kojarzyła im się raczej z drogą przez Mękę. Niekończąca się budowa S3, wąskie gardła i korki. Ale w tym sezonie letnim możemy już korzystać z całej S3. Ostatni odcinek został oddany jesienią, więc na wakacje dojedziemy już szybciej. To jednak nie wszystko. Na koniec czerwca zapowiadany jest finał budowy S6. To łącznie 400 km trasy, która ułatwi przejazd wzdłuż całego wybrzeża, ze Szczecina aż do Gdańska, ale także uatrakcyjni pobyt i zachęci weekendowych turystów do wypadów. Do Ustki, do Kołobrzegu, Mielna, Darłowa, Łeby czy choćby Jastarni. Podróż przez całe wybrzeże od Gdańska do Świnoujścia ma zająć nam 3 godziny.
2: Aktywny weekend z Faktami RMF FM.
17: W Szczecinie, Paryżu Północy, Grand Prix du Nord, czyli wielki turniej gry w bóle. To tradycyjna francuska gra zręcznościowa, znana również jako petanka. Do stolicy Pomorza Zachodniego zjechali zawodnicy z całego kraju.
20: Wydawałoby się, że tylko rzucanie kulką do małej kulki, a to jest jednak strategiczne. Umysł pracuje i trzeba trochę się skupić na tym, jakie jest podłoże, jaka odległość, jaki rzut wykonać.
21: Od dawna pan gra w ogóle?
22: Ja już od 7-6 lat.
21: Czyli doświadczenie turniejowe pewnie też już jakieś jest.
22: Zdecydowanie. Już nawet parę sukcesów na koncie, ale to mały.
21: Czemu warto grać w bóle?
23: Nie znam innej dyscypliny, gdzie przeciwnicy stoją obok siebie i mogą sobie pożartować, porozmawiać. Nie trzeba właściwie mieć żadnych umiejętności poza sprawną ręką i niezłym okiem.
17: Rywalizacja jest więc ważna, ale najważniejsza jest wspólna zabawa. A z uczestnikami turnieju rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: I 3 minuty po 16. Paweł Japor, cześć, witajcie ponownie. Mamy weekend, mamy sobotę. Już dosyć może tego zamiatania. Może już po obiedzie, już tam nie zerkajcie w ten odkurzacz. Gram najlepszą muzykę i trochę odpoczynku.

0: No muszę was na to przygotować, na takie wygrane. Tak było z Pawłem?
1: Wygraliśmy samochód! W RMF wygraliśmy samochód, popaki!
0: W RMF FM jeszcze o tym nie mówiliśmy. Słyszycie to po raz pierwszy. W kumulacji szczęścia rozpoczynamy czerwiec. W czerwcu do wygrania będzie między innymi Volkswagen T-Cross Life. Czerwony King's Red Metallic. Możecie go zobaczyć już na www.rmf.fm. Pięciobiegowy, spalanie 5,6 na 100 km. I grając teraz, gracie jednocześnie między innymi o ten samochód, który będzie do wygrania już na półmetku czerwca i w poniedziałkowej grze o nawet 1 200 000 zł. To jest właśnie ten moment. Wchodzicie do gry, w tym momencie gracie o to auto, gracie o tego Volkswagena i o grubo ponad 1 200 000 zł. Tylko trzeba zdecydować się w tym momencie. Łapiecie się też na bonus 1300. 1300 losów wpada wam do każdego z tych finałów. Decyzja należy do was. Wyjątkowa okazja. U mnie na pewno się dziś już nie powtórzy. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowid. Barbara?
4: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
4: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne.

0: super niskich cenach.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
5: Go!
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Tak brzmi weekend w RMF FM.

No bardzo chciałem, żeby ta nowość poleciała do was w sobotę z głośników. Roxy i członek ekipy 2115 White. Chciałam ciebie więcej. No.

0: najlepsza muzyka. Ed Sheeran, Azizam w RMF FM. Właśnie czytam, że coraz więcej osób budzi się w nocy i robi zakupy przez internet. I to jest, wiecie, jedyna pora dnia, kiedy człowiek jest przekonany, że potrzebuje dmuchanego kajaka i lampki w kształcie alpaki.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
4: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
3: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smokły z AI.
5: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
15: Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
16: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Pepco, Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
21: Po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest Weekend, jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl
8: Weekend z RMF FM najlepiej.

0: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest Weekend, jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: 18,47,12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
17: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
18: Sceny zbrodni. Jeden.
19: Za niespełna godzinę starcie Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn. Uwaga kierowcy, groźny wypadek na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Doszło do niego na wysokości miejscowości Toczeń między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel. Na jezdni w kierunku Świecka ciężarówka zderzyła się z autem osobowym, a następnie wjechała na jezdnię w kierunku Warszawy, gdzie z kolei zderzyła się z busem. W wypadku ranna została jedna osoba. Trasa jest zablokowana. Nieprzejezdna jest także Krajowa 52 w małopolskim Inwałdzie, to między Androchowem a Wadowicami. Dachował tam samochód, jedna osoba jest

0: poszkodowana. O wypadku informujecie nas także na gorącej linii RMF FM.
1: Na ten moment droga jest zablokowana z obie strony, bo jest tam akcja służb prowadzona.
0: Mówił pan Patryk, a ja przypomnę, 600 700 800 to numer, pod który możecie dzwonić i zgłaszać nam ważne informacje. Problemy także w centrum Warszawy. Od rana tramwaje nie kursują tam na ponad 4-kilometrowym odcinku Alei Jerozolimskich między Rondem Waszyngtona a Placem Starynkiewicza. Zwężona jest także jezdnia dla kierowców. Powód – duży remont torowiska. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz sprawdzał, jak z utrudnieniami radzą sobie pasażerowie.
2: Trudniej się dzisiaj jeździ?
3: No na pewno.
2: Jaką ma pani strategię?
3: Autobus, jedynie autobus.
2: Tramwaje zniknęły na newralgicznym odcinku tu.
4: No ale muszą. No przewidział pan, co się tam dzieje.
2: Co tam, jak to wygląda?
4: Całe tory wyjmują i asfalt rwą.
3: Tory były na tyle fatalne, że trzęsło strasznie tymi tramwajami, więc miejmy nadzieję, że to się poprawi.
2: Na razie do początku sierpnia trzeba czekać, co najmniej.
4: No, boję się, co będzie w poniedziałek, wtorek i jak dzień pracy będzie.
3: Strasznie jest głośno.
2: I do tego ciężkie maszyny tutaj.
3: Maszyny, sprzęt, bardzo się ciężko chodzi, bardzo.
2: A co mogą państwo radzić tym, którzy dopiero będą jechać w centrum Warszawy?
4: Można jechać z KMK-ami na przykład.
0: A szczegóły na temat zmian w ruchu w centrum Warszawy mamy na rmf24.pl.
5: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
0: Paris Saint-Germain czy Arsenal Londyn? Która z tych drużyn sięgnie po trofeum Ligi Mistrzów? Już za niespełna godzinę na Puszkasz Arena w Budapeszcie początek wielkiego finału. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, klub z Paryża w zeszłorocznym finale odniósł spektakularne zwycięstwo i czy dzisiejszy mecz, a także jego rezultat będzie podobny?
6: Myślę, że jednak inny niż przed rokiem, kiedy PSG rozbiło Inter aż 5-0, chociaż trudno nie snuć analogii. Znów, zdaniem wielu, najlepsza ofensywa, czyli PSG, zmierzy się z najlepszą defensywą sezonu, Arsenalem. Rok temu żelazna obrona Interu w finale pękała w szwach, ale wątpię, żeby kanonierzy polegli w podobny sposób. Nie spodziewa się tego także trener PSG, Luis Enrique. Powiedziałbym, że mamy podobny pomysł na grę. Obie drużyny strzelają dużo goli, a my też potrafimy bronić. Ale podejście jest trochę inne. Na ławkach trenerskich hiszpański pojedynek Enrique z Mikelem Artetą, a na boisku po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów i Pucharu Europy pojedynek angielsko-francuski. Aż trudno uwierzyć. Pierwszy gwizdek o 18:00.
0: Do finału Ligi Mistrzów będziemy jeszcze wracać w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. A w kolejnych faktach wrócimy na trasę legendarnego wyścigu do chmur i rozmowy z tym, który jako pierwszy Polak za 3 tygodnie chce wystartować na tej trudnej górskiej trasie w amerykańskim Colorado. Maciej Serafin spędzał w symulatorze długie godziny. Co na to rodzina?
7: Ja nawet wołam żonę z kuchni, mówię: Bogusia, chodź tutaj, powiedz mi teraz, zatrzymaj w odpowiednim którym miejscu ten
8: lewo
7: YouTube,
8: czy prawo?
7: Czy ja będę wiedział, co się dalej będzie działo. No i więc mówię, cały dom, wszyscy żyją tym wyścigiem.
0: Race to the Clouds powróci w faktach o 18:00, a dla niecierpliwych na RMF 24 już teraz cała rozmowa z kierowcą Maciejem Serafinem.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A propos finału Ligi Mistrzów, to też pojawiły się już składy na ten mecz i trenerzy wystawili chyba to, co mają najlepsze. Nie widzę tutaj jakichś zaskoczeń. 4 minuty po 17:00, za godzinę szykuje nam się meczycho. A teraz najlepsza muzyka, Sweet Dreams, Eurythmics. Paweł Jabor, cześć!

0: No jedziecie na RMF-ie, to wiecie, co się dzieje. Kto teraz za kółkiem albo zaraz wsiada, to uwaga na burzę w trasie. Niebawem może zagrzmieć w Opolu, Strzelcach Opolskich, potem w Gliwicach, kto z radaru burzowego. No i te burze kierują się na południowy wschód kraju, a dwójka Gliwice, Radomsko, Częstochowa ta trasa. Teraz tutaj uważajcie najbardziej.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Hej, dzieciaki! Mama wchodzi bez pukania do waszego pokoju, a tata ciągle gada o szkole? Możecie się poskarżyć w Różce Radiuszce. Dzwońcie 12,2 miliony lub ślijcie głosówkę na naszego Messengera, a Wróżka was wysłucha i przekaże rodzicom wasze żale.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Przez cały dzień dziecka w RMF FM.
4: Reklama.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
7: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
4: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smokły z AI.
8: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: 18,47, 12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
17: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na rynku głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
4: Po reklamie.

0: piosenkę o grze polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Były momenty. Za chwilę finał Ligi Mistrzów, potem 11 czerwca Mundial, tak to się piłkarsko układa w najbliższym miesiącu. No i trochę będzie nam brakowało, że nie zagramy już meczu o matematyczne szanse. Znowu Polaków na Mundial nie wzięli.
1: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem!
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renu.
5: 18,47,2.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
3: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
4: Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
5: RMF FM w samochodzie. Zawsze

0: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
3: Reklama.
4: Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid.
11: Jennifer Lopez. Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od Ciebie.
12: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
1: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
13: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Po reklamie.
5: Mamy 18. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Mateusz Bożek, słuchamy.
6: Ogromny pożar lasu na Mazowszu pod coraz większą kontrolą strażaków. Najnowsze informacje o przebiegu akcji gaśniczej zebrał reporter RMF FM. W faktach ważne wieści także dla kierowców z autostrad A2 i A4. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W Budapeszcie rozpoczęła się walka o trofeum piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jutro służby zmniejszą liczbę strażaków, którzy biorą udział w gaszeniu ogromnego pożaru lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Ogień objął ponad 300 hektarów. Akcja gaśnicza trwa już od czwartkowego popołudnia. Nowe informacje zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jaka w tej chwili jest sytuacja na miejscu pożaru?
7: Sytuacja jest pod coraz większą kontrolą. Taką informację dostałem przed chwilą od służb. Dzięki temu obszar akcji gaśniczej, choć wciąż jest bardzo duży, zmniejsza się. Podobnie jak liczba samolotów, które gaszą pożar z powietrza. Sama akcja potrwa jeszcze co najmniej kilkadziesiąt godzin, dlatego w poniedziałek odwołane są lekcje w pobliskiej szkole. Tam w budynku strażacy mają swoją bazę noclegową. Tak to opisuje wójt mazowieckiej gminy Poświętne, Sylwester Niżnik.
8: Mamy nadzieję, że dzieciaki już od wtorku zaczną się uczęszczać do szkoły. Też jest kwestia posprzątania, bo w tej chwili tutaj mamy około 250 miejsc noclegowych i cały czas jest rotacja.
7: Przyczyny tego ogromnego pożaru lasu cały czas wyjaśniają służby pod nadzorem Komendy Stołecznej Policji. Brany pod uwagę jest m.in. wariant celowego podpalenia.
6: Kierowcom na A2 w Wielkopolsce przypominamy o zablokowanym odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel. Jak informowaliśmy w faktach przed godziną, w pobliżu miejscowości Toczeń ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na jezdni w kierunku Świecka, a następnie wjechała na jezdnię w kierunku Warszawy, gdzie zderzyła się z busem. Według szacunków policji utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze godzinę. Uważajcie też na A4 na wysokości Nogowczyc w Opolskiem. To odcinek pomiędzy węzłami Łany i Strzelce Opolskie. Na jezdni w kierunku Wrocławia przewrócone drzewo blokuje prawy pas ruchu.
4: Ludzie w faktach RMF FM.
6: Za 3 tygodnie Maciej Serafin jako pierwszy Polak w historii stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wyścigu, którego rekordzistą jest Francuz Romain Dumas. Pokonał trasę autem elektrycznym w niecałe 8 minut, bijąc rekord ustanowiony kilka lat wcześniej przez innego Francuza, Sebastiana Leba, najbardziej utytułowanego kierowcę rajdowego w historii.
9: Dla niego jest obojętne, jemu nie potrzeba powietrza do pracy. I tu jest właśnie klucz. Te samochody są elektryczne, są dużo cięższe. Natomiast moment obrotowy i moc jest identyczna na starcie, jak i na mecie. Sebastian Leb miał budowany specjalnie pod kątem tego wyścigu samochód. Ważył 800 kg, miał 888 koni, czyli stosunek masy do mocy był 1:1. Natomiast elektryczne, no niestety tutaj akurat dla kierowcy Romana Dumas, dla niego to było strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o eksperyment, bo tak miało się skończyć.
6: Co w swoim aucie zmienił Maciej Serafin? Jak szykuje się do startu w Colorado? Sprawdźcie na rmf24.pl. W Budapeszcie wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na Puszkasz Arenie właśnie rozpoczęło się starcie Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn. Drużyna z Paryża gra w finale Champions League po raz trzeci. W ubiegłym roku pokonała Inter Mediolan aż 5:0. Nie zniechęca to jednak kanonierów, którzy już przeszli do historii. W fazie zasadniczej turnieju zgarnęli komplet punktów, a na ponad 20 strzelonych goli stracili tylko 4. W Champions League, a nawet w Pucharze Europy, nigdy wcześniej nie było finału z udziałem drużyn z Anglii i Francji. Do meczu PSG Arsenal Londyn wrócimy za godzinę w faktach sportowych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Ależ intensywne te pierwsze minuty meczu. Rzucili sobie się do gardeł. PSG Arsenal, druga minuta. Na razie bezbramkowy remis. Paweł Ujawa. Cześć, witajcie. Najlepsza muzyka. Texas Summer Soon.

0: Minął chyba nieoczekiwanie. Arsenal strzela pierwszego gola w finale Ligi Mistrzów i prowadzi z PSG 1-0. Jesteście w trasie, nie sprawdzajcie powiadomień na telefonie. W RMF-ie będziemy wam mówić, co się dzieje.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
8: Bosch. 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
11: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-Urzędzie Skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

0: Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Po reklamie.
8: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. To ona będzie teraz królować na listach przebojów na całym świecie. Gramy najlepszą muzykę w RMF FM.

0: najlepsza muzyka.
1: Sylwia Grzeszczak w RMF FM. To mi wskoczyło do powiadomień RMF 24. Naukowcy szukają planety, na której dzień trwa ponad 1000 godzin. Jak to znajdą, to będzie idealne miejsce na niedzielę. Człowiek budzi się po obiedzie i dalej jest sobota.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Hey, this is Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
3: Głosuj na www.rmf.fm. Publis to notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
9: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitay. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Czego pragną kobiety?
16: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
3: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
18: To ja też chcę. 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
21: O, cześć Filip. Co u ciebie?
20: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
21: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
20: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
21: 50 tysięcy? Fantastico.
20: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
22: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
23: Po reklamie.
3: Jest weekend w RMF FM.
24: Here we go.
25: Oh boy.
24: Yes.
25: It is not bad.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Już w poniedziałek RMF FM zafunduje Ci powrót do przeszłości. Obudzisz się nie w sypialni, a w swojej starej sali gimnastycznej na szkolnej dyskotece. Szkolna dyskoteka RMF FM. Od rana bawimy się jak dzieci. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dużych dzieci. Już w poniedziałek po 7:00. A na DJ-ce Skowron, Kałamaga, Tomkowicz i Ol Bratowski. RMF FM zawsze z Tobą.
2: A, i nałóż swoje ukochane ciuchy z tamtych czasów, nawet jeśli są już nieco za małe.
3: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
14: No nie wiem.
13: Bo porywa publiczność.
15: Fajnie. Wstawaj, szkoda dnia. Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5:30.
16: Skowron, Kałamaga, Ol Bratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
17: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
18: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Po reklamie.
19: No, kibice żyją tym, co dzieje się na boisku w Budapeszcie, ale kierowcy tym, co dzieje się na drogach. Słuchajcie faktów o 19:00. Mateusz Bożek.
20: Śląskiem zablokowana jest krajowa jedynka po zderzeniu się dwóch samochodów. Kierowcy, jeśli jesteście na tej trasie, dajcie głośniej. Potem o nowych planach Stanów Zjednoczonych, które, według doniesień medialnych, chcą przyspieszyć wycofywanie swoich żołnierzy z Europy. Zaczynamy jednak od finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn, Paris Saint-Germain. Po pierwszej połowie finału Ligi Mistrzów kanonierzy prowadzą 1-0. Od razu łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziewiszkiem. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór, witam.
20: Kto strzelił tego niezwykle ważnego gola?
21: Niezwykle ważnego, jedynego. Kai Havertz, niemiecki ofensywny pomocnik, który nie po raz pierwszy zastępuje w Arsenalu klasycznych napastników. Arsenal zszokował tym golem faworyzowane PSG, bo bramka padła już w 6 minucie gry. Sam gol zresztą trochę z przypadku. Niepewnie interweniujący Marquinhos, zamiast wybić piłkę na aut, trafił przypadkiem skrzydłowego Arsenalu Trossarda. Piłka doszła do Havertza, który przebiegł kilkadziesiąt metrów w stronę bramki i pod bardzo ostrym kątem strzelił pod poprzeczkę, trafił do siatki Safonowa. Finał Champions League także w faktach sportowych już za chwilę. Zapraszam.
20: Uwaga kierowcy, zablokowana jest krajowa jedynka na trasie Pszczyna-Piasek w Śląskiem. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Wiadomo, że są poszkodowani. Trwa akcja ratunkowa. Stany Zjednoczone planują przyspieszyć wycofywanie swoich wojsk z baz w Europie, donosi niemiecki dziennik Welt am Sonntag, powołując się na anonimowe źródło w Pentagonie. Dziennik nie podał jednak szczegółów. Przypomnę, Waszyngton ogłosił niedawno plany wycofania 5000 żołnierzy z Niemiec, co jest powszechnie postrzegane jako konsekwencja sporu o wojnę z Iranem między prezydentem USA Donaldem Trumpem a europejskimi sojusznikami. W Niemczech stacjonuje obecnie około 35 tysięcy żołnierzy amerykańskich, więcej niż gdziekolwiek indziej w Europie.
6: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
20: Po niemal tygodniu turyści znów mogą przejść najpopularniejszym szlakiem do Morskiego Oka albo przejechać nim wozem konnym. Trasa w ostatnich dniach była zamknięta ze względu na remont. Prace w tym miejscu jednak jeszcze się nie zakończyły. Jakich utrudnień musimy się spodziewać? O tym zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
11: Na razie do końca długiego weekendu prace remontowe będą wstrzymane, więc turyści nie muszą obawiać się żadnych utrudnień. Potem jednak trzeba będzie dokończyć ten remont, mówi jego inwestor, starosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki.
14: Kiedy będzie okres Bożego Ciała, prace zostaną przerwane i dokończenie prac nastąpi do 15 czerwca, łącznie z uporządkowaniem, z utwardzeniem poboczy.
11: Na szczęście w tym czasie już nie będzie utrudnień dla turystów, przynajmniej na odcinku między Łysą Polaną i Wodogrzmotami Mickiewicza, bo równocześnie trwa remont odcinka z Zakopanego w stronę Morskiego Oka i tam musimy liczyć się z ruchem wahadłowym aż do jesieni.
20: Sportowe emocje dzisiaj także w Szczecinie. W mieście trwają regaty o Puchar Dnia Dziecka. Warunki na wodzie były dziś dość trudne, a przypomnę, że najmłodsi zawodnicy mają zaledwie 6 lat.
22: Było fajnie. Był duży wiatr.
23: Ogólnie było bardzo fajnie, ale czasami woda się wlewała.
24: Czyli bujało.
23: Tak. Lubię pływać na optymiście. Sprawia mi to frajdę.
24: Będziecie brać jeszcze udział w jakichś zawodach w tym sezonie?
22: Jeśli będę, to tak.
23: Ja bym chciała do Myśliborza pojechać, bo wiem, że będzie wyjazd.
22: Na pewno będą, więc na pewno.
20: Instruktorzy byli pod dużym wrażeniem postawy i umiejętności swoich podopiecznych.
24: Naprawdę poradziły sobie super, bo warunki były wymagające. Muszą przepłynąć określoną trasę. Akurat w naszym przypadku była to trasa po trójkącie. Start, później halsowanie pod wiatr, czyli ustawianie się bajdy windem i robienie zwrotów. Kto ukończył pierwszy, ten wygrał.
20: Mówiła instruktorka żeglarstwa Kamila Skowron. Rozmawiała z nią reporterka RMF FM Anna Pałamar. Kolejne zmagania już jutro.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
20: I zgodnie z obietnicą na początek faktów sportowych finał Ligi Mistrzów. Cezary Dziwiszek, prosimy.
21: Czekamy jeszcze na drugą połowę finału Ligi Mistrzów, więc krótkie przypomnienie składów. W bramce Arsenalu Raja, w obronie od lewej Hinkapi, Gabriel, Saliba, Mosquera, w pomocy Luis Skelly, Rice i Odegaard i trójka z przodu Trossard, Havertz, wspomniany zresztą strzelec bramki, oraz Saka. PSG w Europie, obronę tytułu najlepszej drużyny w Europie spróbuje jeszcze zapewnić od bramki. Safonow w obronie od lewej, Nuno Mendes, William Pacho, Marquinhos, Hakimi w pomocy, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz w ataku, Due, Dembele, Kvaratskhelia. To kosmiczny trio z PSG. W pierwszej połowie, prawdę mówiąc, nie rozwinęło skrzydeł. Paryżanie co prawda prowadzili grę, ale niewiele z tego wynikało, bo Arsenal trzyma szczelną defensywę, z rzadka próbuje kontrować. Przypomnę, Arsenal prowadzi 1-0. Wrócimy jeszcze do Budapesztu, a teraz przypomnienie radosnych wieści, nomen omen, z Paryża, gdzie Maja Chwanińska sprawiła kolejną niespodziankę, pokonując w trzech setach Greczynkę Marię Sakkari i awansując do czwartej rundy French Open.
27: Ona nie pozwoliła tak naprawdę mi dobrze wejść w mecz, więc tutaj wielkie brawa dla niej. A ja, tak jak powiedziałam na korcie, po prostu próbowałam walczyć o każdy punkt i po prostu wierzyłam, że może w pewnym momencie to wszystko się obróci i no i tak się stało.
21: Mówiła Maja Chwalińska w Eurosporcie. O ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra z francuską Diane Paris. Jutro o 11:00 spotkanie Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk. Do czwartej rundy awansowały dziś także Aryna Sabalenka, Naomi Osaka, a w spotkaniu Coco Gauff, Anastazja Potapowa, blisko niespodzianki, bo Coco Gauff, czwarta rakieta świata, jest blisko odpadnięcia. Potapowa wygrała pierwszego seta, prowadzi 5-4 i za chwilę będzie serwować. Finał Ligi Mistrzów, przypomnę, Arsenal PSG 1-0. Czekamy na rozpoczęcie drugiej połowy.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: No i co tu się dzieje? Przychodzę, co? Już jedna połowa się skończyła pierwsza, teraz druga będzie.
19: Kolejny zdziwiony.
0: Finał Ligi Mistrzów, od kiedy tak wcześnie?
19: A widzisz, no, ja sobie załatwiłem tak, żeby w pracy zobaczyć na spokojnie.
0: A czyli to przez ciebie? Mhm. Ale jakie ty masz wtyki tam?
19: W UEFA-ie? Pani, kurczę, kogo ja tam nie znam?
0: Paweł Jawor.
19: Wszystkich nie znam.
0: Będziesz też na tym FIFA Rafa chyba, nie?
19: Tak, tak, właśnie. Gramy te, wtedy będziemy cicho dopiero. FIFA Rafa, czyli będziemy grać się w gały z wami. Możecie się zgłaszać na www.rmf.fm.
0: No, wszystko już powiedziałeś za mnie. Maciek Rybak, to ja zagram najlepszą muzykę. Erik Carmen.

0: Arsenal bez zmian, 1-0 dla Londynu. Ale nie o meczu teraz, tylko alert dla wszystkich, co spędzają czas na zewnątrz, na południu kraju. Uwaga Śląsk, uwaga Małopolska, miejscami może zagrzmieć i spaść deszcz. Miejcie to na uwadze i bądźcie bezpieczni.
1: Reklama.
2: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
2: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
6: Bosch. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodniej za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Gdy byłem mały, uwielbiałem majsterkować z dziadkiem przy jego samochodzie. Teraz mam własny warsztat i nie wyobrażam sobie lepszej pracy.
11: Jakie było Twoje dziecięce marzenie, które udało Ci się spełnić? Podziel się nim na www.rmf.fm. A my spełnimy marzenie Twojego dziecka. Czekają rodzinne bilety do Energylandii i mnóstwo radości.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kumulacja szczęścia. FM.
17: Pieniądze szczęścia nie dają.
18: Myślisz?
19: To posłuchaj.
20: Cała się przeszła, nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFFM.
16: Kumulacja szczęścia. RMFFM.
21: Czeka.
16: Milion złotych.
21: Zagrasz?
22: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
23: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
24: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
25: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
24: Latium?
25: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
24: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
25: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
26: Zdrowid.
27: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
28: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
29: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Po reklamie.
16: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.
30: Ja, Joanne, Nendom, game. Nendom.

Dembele z rzutu karnego jest remis. Paris Saint-Germain 1, Arsenal Londyn 1. Finał Ligi Mistrzów rozkręca się na nowo. 69. minuta, oglądamy to w RMF.

0: życie.
1: Młodość będziemy wspominać. No mówię oczywiście o tym kawałku. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, bracia w RMF FM. To jest najlepsza muzyka, która za chwilę wraca. Wkrótce też u nas najnowsze wydanie faktów, a w nich informacja z autostrady A2 w Wielkopolsce. Tam doszło do wypadku, zbieramy informacje. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: 18,47,2.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
12: No nie wiem.
11: Bo porywa publiczność.
13: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5.30.
14: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
16: Bosch. No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
17: Jakich ludzi?
16: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Ojciec, nie to okno. To tu.
16: Gdzie?
17: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
16: AI? Ajajaj.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
19: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
20: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
19: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
21: Hot Grill.
22: Parilla Caliente.
23: Grilla Calda.
24: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
25: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
26: To już wieczór, tylko z RMF FM.

co ja robię tu, powiedziała piłka w finale Ligi Mistrzów, jak za chwilę wyląduje w dogrywce. Póki co 86. minuta i cały czas remis 1-1 PSG Arsenal Londyn.

0: One Goal or Another, tego trzeba w Budapeszcie. 16 metr Vitinha i centymetry od bramki Arsenalu. Chwilę temu tak było blisko, ale cały czas jest remis. W RMF FM śledzimy dla Was najważniejszy mecz tej wiosny, jeśli chodzi o europejską piłkę nożną. Finał Champions League póki co idzie na dogrywkę. Jeszcze 3 minuty doliczonego czasu i będą fakty i fakty sportowe w RMF FM.
1: Reklama.
2: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
3: 18,47,2.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
10: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
1: Po reklamie.
0: Niesamowite emocje dla piłkarskich kibiców. Relacjonujemy je w faktach RMF FM. Za chwilę godzina 20 w studiu. Mateusz Bożek.
15: W Budapeszcie Paris Saint-Germain nie daje za wygraną. W faktach RMF FM o emocjonującym starciu Paryżan z Arsenalem Londyn w finale Ligi Mistrzów. Później ważne informacje dla kierowców z Krajowej 63 na Mazowszu i autostrady A2 w Wielkopolsce. Polski konsulat generalny w Nowym Jorku dwukrotnie zaatakowany przez wandalów. Jeden do jednego w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain odrobiło straty i remisuje z Arsenalem Londyn. To już sama końcówka regulaminowego czasu gry, a z nami ponownie Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, witaj. Czarku, to już chyba pewne, że czeka nas dogrywka.
16: Wszystko na to wskazuje. Właśnie rozpoczęła się 6 minuta doliczonego czasu gry. Jeszcze zapewne sędzia pozwoli rozegrać jedną, może dwie akcje, ale czy skuteczne? No wątpliwie. Bardzo mało czasu już zostało. Powiem zatem, jak padł ten gol wyrównujący. Z rzutu karnego strzelił go Ousmane Dembele. Bardzo pewnie pokonał bramkarza Arsenalu. Rzut karny ewidentny po faulu Mosquery. Zatem tutaj dyskusji nie ma. 1-1. Arsenal dał sobie wydrzeć to prowadzenie, którego tak pilnował przez całe spotkanie. Za chwilkę być może będziemy mieli dogrywkę. To potwierdzę w faktach sportowych już za kilka minut.
1: Uwaga! Podajemy fakty.
15: 5 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu karetki z autem osobowym na Krajowej 63 w miejscowości Wiśnie w Kołosiedlec na Mazowszu.
17: Karetką podróżowały 4 osoby, samochodem osobowym 2 osoby. Droga Krajowa 63 jest zablokowana.
15: Przekazał nam przed chwilą aspirant Piotr Adamiak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. kierowcy, wracamy do Was z najnowszymi informacjami z autostrady A2 w Wielkopolsce. Przypomnę, między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel doszło do groźnego wypadku. W kierunku Świecka ciężarówka zderzyła się z autem osobowym, a następnie wjechała na jezdnię w kierunku Warszawy. Tam zderzyła się z busem. Jak podają służby, w kierunku Świecka udrożniono jeden pas ruchu. W kierunku Warszawy wyznaczono objazd krajową 92. To są fakty RMF FM. W ciągu 3 dni polski konsulat generalny w Nowym Jorku stał się obiektem 2 aktów wandalizmu. Nieznani sprawcy pomalowali czerwoną farbą drzwi i elewację budynku, a także znajdujący się w pobliżu pomnik Jana Karskiego, legendarnego emisariusza polskiego państwa podziemnego. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi lokalna policja. Zdjęcia obrazujące skalę zniszczeń mamy na rmf24.pl. Stare 105 przechodzą na emeryturę. Mowa o tramwajach Konstal 105N i 105NA, które przez ponad pół wieku jeździły po torowiskach w Poznaniu. Ten weekend to czas pożegnań z tymi pojazdami, które dziś i jutro kursują specjalnymi trasami.
4: To jest weekend, który ma być symbolicznym pożegnaniem tych wagonów, także uruchomimy wszystkie tramwaje tej generacji, które posiadamy. Natomiast w naszych zbiorach pozostaną właśnie 2 takie składy. Jeden to jest skład 105N, jak i trójskład wagonów 105NA, na które będzie można na pewno natrafić podczas przejazdu na liniach turystycznych, a także na imprezach okazjonalnych, które jako MPK organizujemy.
15: Obiecuje Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań. A już za chwilę w RMF FM fakty sportowe.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Mamy dogrywkę w finale Ligi Mistrzów. Czas na fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
16: Tak jest, potwierdzam. Jednak dogrywka, może powiem tak, nie jest to finał marzeń, wielu pięknych akcji czy futbolowej finezji, ale emocje będziemy mieć być może do samego końca. Przypomnę, już w 6 minucie wynik otworzył Kai Havertz. I tak jak mówiłem, w faktach 68 wyrównał Ousmane Dembele po rzucie karnym. Pewnie mocnym strzałem pokonał Dawida Raje. Więcej sytuacji ogólnie miało PSG. W drugiej połowie szczególnie w słupek trafił Kvaratskhelia tuż nad poprzeczką Vitinha. W doliczonym czasie, w tej ostatniej minucie, próbował jeszcze Barcola, ale trafił boczną siatkę. Arsenal po raz pierwszy w swojej historii, czy PSG drugi raz z rzędu. Tego wciąż nie wiemy, kto w tym sezonie wygra Ligę Mistrzów. Przed nami zatem pół godziny dogrywki, a w międzyczasie pozostałe tematy w faktach sportowych. Jutro nasi piłkarze rozegrają we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą. Na oficjalnej konferencji przed spotkaniem selekcjoner Jan Urban podkreślał, że nie bez powodu powołał na najbliższe sparingi 3 nowych obrońców.
20: Analizując naszą grę w defensywie, wydaje mi się, że tam najwięcej jest do poprawy. Moim zdaniem tam jest dużo do poprawy.
16: Jan Urban potwierdził, że w meczu z Ukrainą zagra kapitan Robert Lewandowski, ale nie wiadomo jak długo. Liczy też na przetestowanie wszystkich debiutantów, a potencjalnie jest ich 5. 20. etap Giro d'Italia z metą na szczycie Piancavallo wygrał lider wyścigu Jonas Vingegaard. Zatem przed ostatnim płaskim etapem z metą w Rzymie Duńczyk ma ponad 5 minut przewagi nad drugim Felixem Galem i praktycznie pewne zwycięstwo w turze. Na Puskasz Arena w Budapeszcie wciąż czekamy na rozpoczęcie dogrywki. Przypomnę, w finale Ligi Mistrzów PSG kontra Bayern, kontra oczywiście Arsenal 1-1.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

burzowo w okolicach Żywca. Wkrótce może zagrzmieć w Zakopanem. W okolicach Tarnowa też może być burzowo w najbliższych minutach. Sytuacja burzowa nocą z kolei może rozwinąć się na Podkarpaciu. Najmniej na termometrach właśnie w nocy zobaczymy 8 stopni w górach, 10 nad morzem, do 13 w Warszawie i Wrocławiu. Chwila oddechu, zerknąłem na telewizor i cały czas czekamy na dogrywkę finału Ligi Mistrzów. Maciek Rybak, cześć, witajcie, RMF zawsze z wami.

0: Niecenzuralne słowa po mocno kontrowersyjnym faulu w polu karnym PSG i żółte kartki poszły w ruch. Sędzia finału Ligi Mistrzów jednak zachowuje spokój, a to w RMF FM będzie trudne w ten wieczór, bo za chwilę wkroczy na antenę rozpędzona Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
6: O, cześć Filip. Co u ciebie?
5: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
6: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
5: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
6: 50 tysięcy? Fantastico.
5: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hey, this is Jennifer Lopez.
10: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
11: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
12: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
13: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
17: Trwa piękny wieczór z RMF FM.

Tu RMF FM, tu podrzucamy wam fajne kawałki do spędzania weekendu bez żadnych zmartwień, no bo kiedy jak nie w weekend włączyć tryb relax? No to teraz szybki poradnik na relax od włoskiej grupy producentów Milky. Trzeba robić tur. No, zresztą sami posłuchajcie i dajcie.

0: No niech już skończą grać, bo chciałbym zjeść kolację. Finał Ligi Mistrzów relacjonujemy w RMF FM. Dogrywka między Paris Saint-Germain a Arsenalem Londyn. I póki co obrany kurs na karne. Wynik niezmienny, 1-1. Jeśli nie zmienicie stacji, będziecie na bieżąco.
1: Reklama. 18.47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kto powiedział, że jest weekend?
9: RMF FM.
10: Że to powiem, najlepsze radio.
8: A, no to wszystko jasne.
11: Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem! Taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
8: RMF FM. I masz udany weekend.

Jedni kibice na trybunach chowają głowy w czapki, inni wymownie spoglądają w górę. Seria rzutów karnych, to nas czeka w finale Ligi Mistrzów, PSG drugi raz z rzędu, czy Arsenal Londyn pierwszy raz w historii? Słuchajcie, RMF.

0: Wieczorne fakty RMF FM.
1: A w nich niesamowite piłkarskie emocje. No to są karne w finale Ligi Mistrzów. PSG Arsenal 1-1. Gra trwa.

FPS, że Arsenal karne w finale Ligi Mistrzów 2-1 dla PSG. Co będzie dalej? Za chwilę fakty i fakty sportowe w RMF FM. Koniecznie musicie tego posłuchać.

0: PSG Arsenal w karnych 2-2.
1: Reklama.
2: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Szybko zleci, byle do piątku.
3: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
7: Gdzie tu pojechać?
8: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
7: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
6: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Sachetto. Sacher torte.
15: Co to znaczy?
14: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
15: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
16: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
17: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
18: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
19: Po reklamie.
0: Nie tylko meczycho sezonu, również raport z polskich dróg. Fakty RMF FM zawsze blisko was. O 21:00 przy mikrofonie Mateusz Bożek.
20: Trzy osobówki zderzyły się na Krajowej 15 niedaleko Torunia. Utrudnienia także na 63 na Lubelszczyźnie. W faktach ważne informacje dla kierowców. Później o ustawie o statusie osoby najbliższej i możliwym wecie Karola Nawrockiego. Zaczynamy jednak od finału Ligi Mistrzów. O tym, kto zdobędzie trofeum, decydują rzuty karne. W Budapeszcie emocje sięgają zenitu. W finale Ligi Mistrzów mamy konkurs rzutów karnych. Paris Saint-Germain czy może Arsenal Londyn? Od razu łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór.
21: Jestem i decydują się właśnie losy. PSG wygrywa Ligę Mistrzów, broni tytułu. Gabriel nie strzelił karnego. Proszę państwa, idealnie się wpasowali w nasze wejście piłkarze obu drużyn. Arsenal nie wykorzystał dwóch rzutów karnych. PSG nie wykorzystało jednego. Wygrywa w serii rzutów karnych 4-3 i broni po raz jako drugi zespół dopiero w XXI wieku broni Ligi Mistrzów, broni tego trofeum. Arsenal nie zdobędzie go po raz pierwszy. Za chwilę więcej w faktach sportowych.
20: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 15 między Toruniem a Brodnicą w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Miałki zderzyły się trzy samochody osobowe. Na miejscu służby kierują ruchem. Zablokowana jest także krajowa droga numer 63 w Bezwoli na Lubelszczyźnie. To odcinek Radzyń Podlaski - Sławatycze. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.
22: Fakty, opinie, komentarze.
20: Jest jeszcze czas, by przekonać prezydenta do zmiany zdania. Tak politycy koalicji rządzącej komentują słowa Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. W piątek przyjął ją Sejm. Teraz zajmą się nią senatorowie. Jeśli nie będzie poprawek, ustawa trafi prosto na biurko prezydenta. Na podpis głowy państwa liczy europoseł Lewicy Robert Biedroń.
23: Chętnie wybiorę się do Pałacu Prezydenckiego. Jeżeli pan prezydent zaprosi, opowiem, jak wygląda codzienność takich par jak moja. Jak ja także przez ćwierć wieku nie nie jestem w stanie uregulować najprostszych rzeczy, na przykład odwiedziny partnera w szpitalu, kwestie pochówku, kwestie spadkowe, kwestie podatkowe. Nie chcę być traktowany jak obywatel drugiej kategorii.
20: Prezydent nie wyklucza spotkania z europosłem, choć zdania raczej nie zmieni, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski.
1: W czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że jest gotowy pracować nad ustawą o statusie osoby najbliższej, natomiast ten projekt, który jest dzisiaj procedowany w parlamencie, choć nazywa się ustawa o statusie osoby najbliższej, de facto jest to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają być nową instytucją konkurencyjną dla instytucji rodziny.
20: Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej po 10 czerwca. Czy to koniec z szukaniem miejsca parkingowego w centrum Łodzi? Kierowcom oddano do użytku pierwszy z trzech wielopoziomowych parkingów. Powstał przy ulicy Wschodniej. Przez tydzień można na nim parkować za darmo. Jednak nowy parking wywołuje wśród kierowców mieszane uczucia.
2: Czy łatwo jest tutaj zaparkować? Łatwo jest wjechać?
3: Na pewno jest problem z wjazdem, dlatego że tam jest blisko skrzyżowanie i samochody stoją na czerwonym świetle.
4: Myślę, że najwyższy czas, że jest. Natomiast jest jakby mało miejsca troszkę na manewrowanie, ale się łatwo wjeżdża na kolejne poziomy, także myślę, że powinno spełnić swoją rolę.
2: Teraz za darmo parkujemy, później ma być 5,50 za godzinę. Dużo, mało?
3: Drogo jak na Łódź. Ta taryfa mieszkańca jako Łodzi powiatu to jest taniej.
24: Ja jestem tylko 2 tygodnie, no to ja mogę powiedzieć, że jestem teraz zadowolony, bo jest za darmo. A jakby było za 5,50, to i tak bym zaparkował.
20: Z kierowcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Po wakacjach uruchomione zostaną 2 kolejne parkingi. To w sumie ponad 600 nowych miejsc dla samochodów. A już za chwilę fakty sportowe.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
25: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
20: To jeszcze raz. Paris Saint-Germain zwycięzcą Ligi Mistrzów. Zapraszamy na fakty sportowe ponownie Cezary Dziwiszek.
21: Witam ponownie. To się dzieje, proszę Państwa. PSG wygrywa serię jedenastek 4-3 z Arsenalem w regulaminowym czasie gry. Było 1-1, przypomnę, po golach Havertza i Dembele. Dogrywka nie przyniosła żadnego rozstrzygnięcia, nie przyniosła tak naprawdę nawet 100% sytuacji, więc jedenastki zdecydowały. A w tych jedenastkach było tak. Ramos otworzył, PSG że zaczynało, to jest ważne, bo statystycznie to właśnie ci, co zaczynają, wygrywają i to się dzisiaj sprawdziło. Odpowiedział Jokeres, potem Due na 2-1, Eze, fatalnie przestrzelony rzut karny, ale zaraz potem nie strzela Mendes z PSG po świetnej interwencji Davida Rai, który przywrócił Arsenalowi nadzieję. Potem Rice, Hakimi trafiają do siatki, Martinelli i Beraldo również. No i ostatni, jak się okazało, karny nietrafiony Gabriela, środkowego obrońcy reprezentacji Brazylii i Arsenalu. Będzie mu się śniło po nocach. PSG wznosi trofeum po raz drugi z rzędu. A w faktach sportowych jeszcze zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w koszykówce 3x3 w Warszawie. Kobiecą kadrę przedstawi Państwu trenerka Edyta Koryzna.
26: Aleksandra Ziemborska, która od wielu lat jakby bryluje tutaj na naszych boiskach 3x3. Klaudia Gertchen, która jest jedną z lepszych Polek w Gorzowie Wielkopolskim. Weronika Lęga, która również gra w jednym z najlepszych centrów w Polsce. Oraz mamy jeszcze Annę Pawłowską, naszego super rozgrywającego lidera zespołu, który właśnie w trudnych momentach bierze piłkę i wie, co ma zagrać.
21: Mistrzostwa ruszają w poniedziałek. Tego dnia Polki rozegrają pierwsze grupowe spotkania z Madagaskarem i Czechami. Na koniec jeszcze kolejna tenisowa sensacja na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu z turnieju pań. Już w trzeciej rundzie odpadła 4. rakieta świata Coco Gauff. No i obrończyni tytułu sprzed roku. Amerykanka rzutem na taśmę zdołała doprowadzić do 3. seta w meczu z Anastazją Potapową, ale w nim górą była reprezentująca Austrię Rosjanka. Powtórzę jeszcze raz już na sam koniec. PSG wygrywa z Arsenalem w finale Ligi Mistrzów.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
25: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: współczuję kibicom Ligi Mistrzów, którzy nie słyszeli o zmianie godziny finału i dopiero teraz włączyli telewizory. Pierwszy raz finał rozegrano o 18, a nie 21 i dzięki temu punktualnie o 21, co słyszeliście w faktach, poznaliśmy zwycięzcę Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu. Paryż dziś nie zaśnie, ale co w pogodzie, bo o tym teraz powinienem mówić. Jutro przelotny deszcz na wschodzie oraz w centrum, ale na ogół pogodnie, od 17 stopni na północy do 23 na południu kraju. A skoro piłkarskie emocje mamy już odhaczone, możemy wszystko odstawić na bok, dać się porwać najlepszej muzyce i dać głośniej RMF. Maciek Rybak.

0: sobotni wieczór z najlepszą muzyką. W drodze z jednej imprezy na drugą przyda się wam muzyczne wzmocnienie, dlatego za chwilę w RMF FM Olivia Dean pokaże, jak czerpać energię ze spokoju. Weekendujcie z nami.
1: Reklama.
2: Jennifer Lopez.
3: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
4: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
6: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: 18,47,2. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Rozwój to skrzydło. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
11: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
10: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
12: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo. No.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
3: Blisko, bliżej. RMF FM.

Tydzień temu też wam grałem ten kawałek Tom Rozu i nie ma miejsca jak dom w RMF FM i powiem wam, że niby 7 dni różnicy tylko, ale jak ten kawałek zyskał w moich uszach. Mam nadzieję, że u was podobnie. No zresztą Tom Rozu, solidna firma, najlepszą muzykę ma w małym palcu. Tak samo jak LP. Pani Lauro, prosimy tutaj Lost on You nam zaśpiewać.

Kiedy robi się ciemno, uważajcie kierowcy na drogach. Mamy kolejne informacje o utrudnieniach, tym razem 79 Świętokrzyskiem oraz podkarpacki odcinek A4. Szczegóły już za 11 minut w Faktach RMF FM o 22, a wcześniej posłuchajmy jeszcze najlepszej muzyki. Jak ktoś leci na trzecią zmianę, niech go Hozier doładuje energią.

0: sama.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Po reklamie.
11: Mateusz Bożek ponownie w studiu Faktów. Na zegarze 22. Posłuchajmy tego, co istotne.
12: Powalone drzewa, uszkodzone budynki mieszkalne. To bilans potężnej nawałnicy, jaka przeszła nad Opolszczyzną. Tym otwieramy fakty później o utrudnieniach na Krajowej 79 oraz na autostradzie A4. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Na koniec o problemach bociani i stolicy Polski. W tym roku ptaków jest dużo mniej. Potężna nawałnica przeszła nad powiatem strzeleckim na Opolszczyźnie. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, przekazał RMF FM starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcarzowice.
13: 15 budynków jest uszkodzonych, 5 budynków tych to są budynki mieszkalne, w których znajdowali się ludzie. Dwa już wiemy, że będą wyłączone z dalszego użytkowania, więc bez jakiegoś gruntownego remontu tam nikt nie będzie mógł zamieszkać. Nasze działania w tej chwili trwają i koncentrują się na tym, aby zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi te uszkodzone dachy budynków.
12: Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach także informuje o powalonych drzewach i uszkodzonych dachach budynków. Największa nawałnica wystąpiła w gminie Rudziniec. Zdjęcia obrazujące skalę zniszczeń po przejściu żywiołu mamy na rmf24.pl. Teraz groźny wypadek na Krajowej 79 w Świętokrzyskiem. W Łukawie osobówka zderzyła się z motocyklem. To odcinek Sandomierz-Ożarów. W wypadku ranny został motocyklista. Droga jest zablokowana. Kolejny groźny wypadek na podkarpackim odcinku A4. Między węzłami Tarnów Centrum i Dębica Zachód zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich dachował. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Rzeszowa. Odblokowano natomiast kolejny fragment Krajowej 50 na Mazowszu. Przywrócono ruch w obu kierunkach między Stanisławowem a Łochowem. Wcześniej ten odcinek był zamknięty ze względu na ogromny pożar lasu koło Wołomina. Jak przekonują służby, ten pożar został już opanowany. Akcja gaśnicza trwa tam od ponad 50 godzin. Ogień objął co najmniej 315 hektarów. Na miejscu wciąż pracuje ponad 1300 strażaków.
0: Tragedia się stała, tak? Wiadomo, że trzymamy kciuki, żeby się tylko udało tak zagasić taką kłębę chmury.
14: Dużo wozów strażackich tu przejeżdża co kilka chwil?
0: Bardzo dużo i policji, i wozów, i straż chyba też graniczna, i żandarmeria wojskowa. Tak jak rozmawiałyśmy, to tutaj ze strażakami to, że nie szybko to ugasicie.
15: Myślę, że akcja może potkać dwa do trzech nawet dni, no bo mówimy o dogaszaniu pogorzeliska na obszarze około 300 hektarów.
14: A co będzie dalej? Jaki będzie kolejny krok?
15: No kolejny krok to będzie przede wszystkim zabezpieczenie tego terenu już we współpracy z Lasami Państwowymi i lokalną społecznością.
12: Z wojewodą mazowieckim Mariuszem Frankowskim oraz z mieszkańcami mazowieckiej miejscowości Międzyleś rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Strażacy będą kontynuować akcję także w nocy.
16: To także są fakty.
12: Były lata, że w Żywkowie, Bodzianie i stolicy Polski w Warmińsko-Mazurskim zajętych było ponad 50 gniazd. W tym roku jest aż o połowę mniej. Ekspertów zapytaliśmy, z czego może to wynikać.
17: Populacja bocianów ma dosyć trudno. Mamy bardzo zimne wiosny, suche wiosny, tego pokarmu bardzo brakuje, przez co produktywność lęgów spada. Być może w przyszłym roku przyleci do nas więcej bocianów. Może akurat grupa ptaków została gdzieś zestrzelona albo po prostu nie przetrwała na zimowisku, może gdzieś tam się zatruły, trudno powiedzieć. W samym Żywkowie niewiele się zmieniło, oprócz suszy, która niestety jest, no, jest nietypowa. Mimo śnieżnej zimy i zapowiadającego się niezłego sezonu, to wszystko to już zdążyło wyparować. Mamy suche łąki przede wszystkim, o ile mokradła jeszcze są, trwają, to na łąkach jest bardzo mało owadów.
12: Tłumaczył prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski, a w RMF FM już za chwilę. Ostatnie dziś fakty sportowe.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
12: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
18: Paryż triumfuje po 1-1 w regulaminowym czasie gry i po dogrywce. PSG wygrało serię rzutów karnych z Arsenalem 4-3 i zwyciężyło w Lidze Mistrzów. W ostatniej serii do siatki nie trafił filar obrony kanonierów.
19: Gabriel przestrzelił! A więc Paryż obrońcą mistrzowskiego trofeum. Drugi raz z rzędu Paris Saint-Germain jest najlepszym klubowym zespołem w Europie.
18: Komentarz Canal Plus Sport. Niedługo później po raz drugi w karierze puchar za zwycięstwo w Champions League wzniósł Marquinhos. Paryżanie triumfują. Arsenal na pierwszy w historii zwycięstwo w Lidze Mistrzów jeszcze musi poczekać. Zawód w Londynie, ale jeszcze większy chyba w Liverpoolu, który po wydaniu 500 000 000 euro na transfery nie powalczył o mistrzostwo Anglii, a i Champions League nie zawojował. Właśnie zwolnił trenera Arne Slota. Ma go zastąpić Hiszpan Andoni Iraiola, szkoleniowiec Bournemouth. Jutro rozstrzygną się losy mistrzostwa Polski w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Czas na rewanż w Kielcach. Industria podejmie Wisłę Płock. Kielczanie, którzy nie byli stawiani w roli faworytów, po pierwszym spotkaniu mają aż 5 bramek przewagi.
20: Bardzo dziwny mecz. Ostatnie lata przeciw Płock możemy chyba więcej przegrywamy, ale zawsze są mecze więcej na styku. I wszyscy oczekiwaliśmy taki mecz, ale myślę, że zrobiliśmy super pracę i musimy robić tak samo, pracować dalej.
18: Mówił zawodnik Industrii Daniel Dujszebajew. Początek meczu jutro o 12:30. Z ligą żegna się Pogoń Szczecin, która przegrała baraże z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
11: No. Nocne burze możliwe na południowym wschodzie kraju. Jutro spokojniejsza aura. Rano okolice 11-13 stopni, przed południem już okolice 15-18, a w najcieplejszym momencie niedzieli 17 na północy, 21 w centrum, do 23 na południu i południowym zachodzie. Na wschodzie możliwe przelotne opady, niewykluczone, że podczas nich zagrzmi. Ostatni weekend maja to właśnie teraz w kalendarzu w RMF FM. Widzimy, że za chwilę czerwiec. A jak czerwiec, to już na horyzoncie wakacje. I wtedy takie nagrania mają podwójną moc wspomnień i dobrej zabawy. Rotary na początek 22. Maciek Rybak, cześć ponownie.

0: kawałek, którego dźwięki można na pewno w dobrym rytmie wystukiwać na kierownicy. To jest właśnie When the Rain Begins to Fall for RMF FM. 20 minut po godzinie 22. To oznacza, że sobotni wieczór dopiero się rozkręca. Takie hity mamy naszykowane, że nie pożałujecie.
1: Reklama.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
1: Myślisz?
3: To posłuchaj.
4: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
1: Czeka
2: ponad milion złotych.
1: Zagrasz?
3: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
3: Wielki hit lat 90. teraz w RMF FM.

To się nazywa gorący przebój w RMF FM z potencjałem na przebój lata. To moja opinia, ale być może ją podzielacie. Jak nie za pierwszym odsłuchem, to za kolejnym. To Another 54 Ultra. Talk to you w RMF FM. Najlepsza muzyka, nowości i sprawdzone przeboje.

Lata 90. rządziły się swoimi prawami w muzyce. Prawo do najbardziej kobiecej chrypki w showbiznesie ma Bonnie Tyler, choć początkowo ten kawałek z 86. Ale w latach 90. dopiero popularność zdobył. A teraz wyobraźcie sobie taki wieczorny występ w klimatycznym barze właśnie z Bonnie na małej scenie w zadymionej atmosferze. No tak, najlepsza muzyka działa na wasze wspomnienia. To jest właśnie RMF FM.

0: klimat typu romantyczny, no tego Dracula na pewno nie załatwił. Nie, nie, nie, mam na myśli ten przebój.
1: Wherever you will go, he calling. RMFFM.

0: Słuchacie RMF FM. Za chwilę 23:00, punktualnie na zegarach w całym kraju, więc zaczynamy fakty, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dziesiątki strażackich interwencji po nawałnicach w Śląskiem i Opolskiem. Uszkodzone zostały domy, linie energetyczne i drzewa. Aż na 2 miesiące z centrum Warszawy zniknęły tramwaje. Wszystko przez duży remont torowiska. Rzeszów chce zainwestować w miejski system antydronowy. Miałby on służyć do ochrony miejskich ujęć wody. Prawie 90 strażackich interwencji związanych z nawałnicami w Śląskiem. W Opolskiem strażacy interweniowali ponad 40 razy. Silny wiatr łamał drzewa, zrywał linie energetyczne i uszkodził dachy domów. Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Dobry wieczór. Zacznijmy od województwa śląskiego. Gdzie nawałnica szczególnie dała się we znaki?
2: Najgorzej było w rejonie Gliwic. Z prawie 90 popołudniowo-wieczornych interwencji w całym województwie śląskim prawie połowa była właśnie tam. Po kilka interwencji strażacy mieli również w rejonie Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Cieszyna. Silny wiatr głównie łamał drzewa, które czasowo blokowały drogi. W Pławniowicach z kolei po intensywnych opadach deszczu zalany został przejazd pod autostradowym wiaduktem.
1: A jak sytuacja wygląda na Opolszczyźnie?
2: Najwięcej wyjazdów, ponad 20, było w rejonie Strzelec Opolskich. Pojedyncze interwencje strażacy mieli też w rejonie Kędzierzyna-Koźla, Opola i Namysłowa. Najbardziej ucierpiała wieś Balcarzowice. Tam uszkodzone są dachy 5 domów. Uszkodzenia są także na dachach kilku budynków gospodarczych. Poza uszkodzonymi dachami w województwie opolskim wiatr zrywał też linie energetyczne i łamał drzewa. W tej chwili strażacy usuwają jeszcze skutki nawałnicy w kilku miejscach Opolszczyzny.
1: A teraz przenosimy się do stolicy, bo z centrum Warszawy zniknęły tramwaje. I to na 2 miesiące. Chodzi o ponad 4-kilometrowy odcinek Alei Jerozolimskich między Rondem Waszyngtona a Placem Starynkiewicza. Powodem jest duży remont torowiska. Zwężona jest też jezdnia dla kierowców. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał o tym z pasażerami.
3: Brakuje tutaj teraz tramwajów?
4: Brakuje, bo widzę, że dużo ludzi. Na tramwaje było też dużo ludzi.
3: A teraz przenieśli się tutaj, tak? Na przystanek autobusowy?
4: Tak, tak, no właśnie.
3: A duży ruch jest w autobusach tych zastępczych?
4: No, jest, po kolei autobusy są, to widzę, że jest.
3: Jak ten remont wygląda?
5: Znaczy, wie pan co, ja uważam, że bardzo dobrze wygląda, w sensie, no, są utrudnienia, ale lepiej dla Warszawy.
3: Trzeba poczekać tylko na efekty do sierpnia.
5: Że tak, no trudno, no jak trzeba, to trzeba. Ja jestem za, jak najbardziej.
3: A brakuje trochę tramwajów teraz tutaj w centrum?
5: No myślę, że tak, trochę jest utrudnień, no ale dalej jest dobrze dla Warszawy, no. Trzeba chyba się z tym pogodzić, nie?
1: A szczegóły na temat utrudnień w ruchu w centrum Warszawy mamy na rmf24.pl.
6: Tym żyje Rzeszów.
1: Lokalne władze zastanawiają się nad instalacją miejskiego systemu antydronowego. W ten sposób rzeszowski samorząd chce szykować się do ochrony miejskich ujęć wody przed atakami bezzałogowców. Przyznał to w rozmowie z RMF FM prezydent miasta Konrad Fijołek.
7: Nasze miejskie przedsiębiorstwo wodne zabiega o to, żeby mieć system antydronowy, bo na pewno trzeba monitorować, co się dzieje wokół ujęcia wody, że trzeba ewentualnie zgłaszać takie incydenty. Na razie rozglądamy się za istniejącymi rozwiązaniami. Oczywiście musi być to wpasowane w państwowy też system.
1: A dostępne na rynku systemy pozwalają między innymi na neutralizację zbliżających się dronów poprzez wystrzelenie w ich kierunku specjalnej siatki krępującej. Trudno dziś o dobrego pracownika sezonowego, tak mówią rolnicy, którzy szukają osób gotowych do pracy przy tegorocznych żniwach. W województwie lubuskim powodem jest panująca wciąż emigracja zarobkowa.
8: Mieszkamy tutaj przy granicy dosłownie niemieckiej. Ludzie po prostu uciekają do pracy za granicę. Jakby szukają tam perspektyw, mimo że tutaj jest u nas bardzo dużo pracy.
9: Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki dzień pracy przy zbiorach w tym takim właśnie okresie letnim, w tej pracy sezonowej?
8: Dzień zaczynamy tak naprawdę od przygotowania maszyn, dmuchanie, smarowanie, wiadomo, codzienny obrzęd gospodarstwa, wyjazd w pole, wszystko zależne też jest od pogody, także ta pogoda też gra kluczową rolę. Wychodzi tak czasami, że mamy przestój tygodniowy, także ta praca też jest ograniczona, powiedzmy, tydzień mamy wolnego, tydzień pracy, zależne wszystko od pogody. Praca jest taka, że jak jest pogoda, jest możliwość, to wjeżdżamy w pole i kosimy ile się da, tak naprawdę do momentu, aż nie złapie punkt rosy.
1: Wyjaśnił Miłosz Kącik, rolnik z województwa lubuskiego, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sprawdzam radary z opadami. W tym momencie opady deszczu opuszczają Polskę i jeszcze może padać w okolicach Lublina czy Rzeszowa, ale jak sprawdzam prognozy, tych opadów w nocy już być nie powinno. Niewykluczone, że pokropi na wybrzeżu nocą. Jeżeli chodzi o temperaturę, 10 stopni właśnie nad morzem, 12 w centrum, najcieplej na Dolnym Śląsku, 13 kresek. A jeżeli ktoś dopiero włączył radio, to niedziela ze spokojniejszą aurą niż dziś i wyrównaną temperaturą w okolicach 21-22. No, umówmy się, będą rejony, gdzie trochę słabiej, na przykład Zatoka Gdańska, tylko 16 kresek. A to już dźwięki grupy Europe. The Final Countdown w RMF FM to jest najlepsza muzyka. W sobotni wieczór, Maciek Rybak, witajcie ponownie. I dajcie głośniej te trąby, te gitary.

Mój kolega z radia Mateusz Opyrchał ostatnio zachwycał się tym utworem. No zbiłbym mu piątkę. No ponadczasowe brzmienie, a ten kawałek ma raptem kilka lat. No świeże, świeże, świeże jak na te czasy. Somber, a teraz coś, czego dawno nie słyszałem. Nelly Furtado w RMF FM.

0: weekendowy wieczór ten kawałek Black Eyed Peas w RMF FM zyskuje potrójnie. Dodaje powera w samochodzie, wzmacnia nocną zmianę, a nawet potrafi rozniecić płomień zabawy na nowo w lekko zaspanym towarzystwie. RMF zawsze z wami.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
3: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

kiedyś randkowało się w sekrecie, najlepiej na wyjazdach z rodzicami na wakacje, to nie było nic poważnego, ale Stevie Wonder już wtedy dodawał pikanterii z kawałkiem Part-Time Lover. Fajnie do tego wracać w RMF FM, zwłaszcza w taki weekendowy wieczór.

0: To jest niemiecki zespół, którego wokalistą jest Włoch, a śpiewają przede wszystkim po hiszpańsku.
1: Basta.
0: Czego nie rozumiecie? Marquez w RMF FM. Najlepsza muzyka nie przestaje grać, tylko ja zmykam. Maciek Rybak. Do usłyszenia. Do 15. Cześć.

0: Alanis Morissette w RMF FM. Godzina 24, czyli północ na zegarach. Czas na fakty, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Na dwójce przywrócono ruch jednym pasem. Po zderzeniu trzech aut na wielkopolskim odcinku trasy utworzył się ogromny korek. Nie opadają emocje wśród polityków po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych swojego kraju imię Bohaterów UPA. Na 40. urodziny Muzeum Kinematografii w Łodzi otwiera swój skarbiec dla odwiedzających. Po sobotnim wypadku na autostradzie A2 w Wielkopolsce przywrócono ruch jednym pasem w kierunku Poznania. Około godziny 23 udostępniono prawy pas, a służby wciąż rozładowują powstały wcześniej korek. Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło przed godziną 17. Na odcinku między Nowym Tomyślem a Trzcielem ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Następnie przebiła się na jezdnię w przeciwnym kierunku i uderzyła w bus. Ranna została jedna osoba. Po wypadku autostrada była całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a kierowcy korzystali z objazdu. Polscy politycy oczekują szybkiej zmiany decyzji prezydenta Ukrainy. Kilka dni temu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych swojego kraju imię Bohaterów UPA.
2: Mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo ukraińskie po raz kolejny postanawia budować swoją tożsamość historyczną na gloryfikacji zbrodniarzy.
1: Komentował Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, prezydent Polski chce odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Prezydencki minister Wojciech Kolarski zapewnia, że Karol Nawrocki zdania nie zmieni.
3: Na najbliższym posiedzeniu kapituły Orła Białego 8 czerwca w agendzie tego posiedzenia z jego inicjatywy znajdzie się punkt o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. To premier musi tę decyzję kontrasygnować, żeby weszła w życie.
1: W Koalicji Obywatelskiej także słychać ogromny zawód decyzją prezydenta Ukrainy, ale na razie nie ma jasnej deklaracji, co zrobi Donald Tusk.
4: Mam nadzieję, że prezydent Zełenski zmieni tą decyzję jak najszybciej i nie będzie potrzeby podejmowania żadnych decyzji z polskiej strony.
1: Mówił senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Ja przypomnę, że order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. A teraz sport, bo dziś we Wrocławiu nasza piłkarska reprezentacja zmierzy się właśnie z Ukrainą w meczu towarzyskim. Sparing będzie 9. meczem reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Dotychczas biało-czerwoni odnieśli 5 zwycięstw, dwukrotnie remisowali i ponieśli jedną porażkę. Bilans bramkowy to 15-9. A 64-letni szkoleniowiec prowadzi kadrę od lipca ubiegłego roku. Przypomnijmy, jedyną porażkę zanotował w marcowym barażu ze Szwecją, który przekreślił szansę Polski na awans do Mistrzostw Świata tego roku. A w dzisiejszym meczu wśród 26 powołanych piłkarzy nie zabraknie Roberta Lewandowskiego, ale będą też nowe twarze. To m.in. Karol Czubak i Mateusz Żukowski.
5: Świat kultury w faktach.
1: Swój skarbiec otwiera przed odwiedzającymi Muzeum Kinematografii w Łodzi. Na swoje 40 urodziny pokazuje eksponaty, które wybrało 40 przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury. Między innymi Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Anna Lechrebecka czy Krzysztof Zanussi. Wybór był trudny, bo mamy ponad 90 tysięcy obiektów, ale dzięki temu teraz na wystawie można zobaczyć eksponaty, które nigdy nie były prezentowane, zaznacza dyrektor muzeum Marzena Bomanowska.
6: Na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową Andrzeja Munka. Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii Mieczysław Kuźmicki wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i przedstawia właśnie taką scenę filmową. To, co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora.
1: No ja dodam, że wystawę warto oglądać z audioprzewodnikiem, aby usłyszeć, jak wielcy świata filmu uzasadniali swoje wybory. To jeszcze przenosimy się na pola bitwy pod Grunwaldem, bo tam w ten weekend najlepsi rycerze z całego świata rywalizują w pełnokontaktowych walkach. W piątek można było podziwiać walki 1 na 1, wczoraj przyszedł czas na buchurt, czyli walki 3 na 3 i 5 na 5.
7: Nic nie jest udawane poza tym, że jest miecz stępiony i nie wolno zadawać sztychem ciosów, a tak to jest tutaj pełna prawdziwa, najprawdziwsza historyczna prawda.
8: Te starcia z większą liczbą rycerzy będą najbardziej widowiskowe?
7: Jak zawsze, bo rycerz 1 na 1, no to wiadomo, punkty, a tutaj pełnokontaktowe.
8: Powalić go.
7: I 5 na 5, 10 na 10, no to trzeba go powalić i to jest naprawdę bardzo widowiskowe.
1: Ja z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: No, zacznij, powiedz tam ludziom.
10: Powiedz tam.
9: No,
10: słuchajcie, historia dla dorosłych, radiowców bez cenzury. Zdarzają się takie sytuacje, że oglądamy film i mówimy sobie, ale ta fabuła naciągana.
9: No.
10: Przecież w rzeczywistości nikt nie zrobił czegoś tak głupiego.
1: Chyba coraz mniej ludzi tak myśli, no patrząc na to, co się dzieje dookoła na świecie.
9: Tak. Ale to nie zmienia faktu, że czasem tak myślimy.
1: Czasem tak myślimy.
9: A potem patrzymy na jakieś wydarzenie z historii.
10: Czytamy o nim i myślimy, że gdyby to był scenariusz, to zostałby odrzucony przez recenzenta. Prawda? Jako zbyt nieprawdopodobne.
1: A my prawdopodobnie dlatego właśnie się dzisiaj słyszymy, żeby to wszystko wyjaśnić i opowiedzieć na nowo. W historii dla dorosłych w RMF FM. Zaczynamy.

0: Będę. Historia dla dorosłych w RMF FM i słuchajcie.
1: Historia wyprawy floty bałtyckiej, rosyjskiej floty bałtyckiej do Japonii. To jest w zasadzie zupełnie osobna kategoria.
2: Tak, to jedno z tych wydarzeń, gdzie chyba wszystko poszło jeszcze gorzej niż mogło, a potem było jeszcze gorzej.
3: Ale ktoś zapyta, dlaczego ta flota rosyjska w ogóle płynęła do Japonii?
1: Ty.
3: Spokojnie, już tłumaczymy.
1: W dużym skrócie poszło o Mandżurię, to jest taki rejon w Azji, o który na początku XX wieku rywalizowały Rosja i Japonia.
2: A więc jesteśmy na początku XX wieku.
1: Tak. I prawda? Każde mocarstwo chciało ją mieć, tę Mandżurię, na wyłączność. Mandżurian oczywiście, jak to bywa, zwykle w takich przypadkach nikt nie pytał o zdanie.
2: No dzisiaj tak jest.
3: Znaczy,
2: tak.
3: Dla Rosji ten region jest o tyle ważny, bo posiada tam dwie twierdze. Port Artur i Władywostok.
1: I zwłaszcza Port Artur był ważny, bo zimą nie zamarza i jest bazą rosyjskiej floty pacyficznej.
2: Początkowo starano się jakoś ustalić strefy wpływów, prawda? Bez wojny. No ale gdzie tu zabawa, jak nie ma wojny, nie?
3: No tak.
2: No gdzie? I oba kraje rozpoczynają przygotowania do wojny.
1: Ta-dam.
3: Znaczy, niektórzy przypuszczają, że sam car Mikołaj II mógł potajemnie dążyć do konfliktu. Dlaczego?
1: Tu być może, że teraz będzie małe takie déjà vu.
2: Pisze się déjà vu.
1: Déjà vu teraz będzie, uwaga, poważne déjà vu. Car Rosji nie traktował Japonii jako poważnego przeciwnika i wierzył, że jego wojska w 3 dni z łatwością rozgromią siły japońskie.
2: W końcu,
1: coś wam to przypomina?
2: W końcu, co to za przeciwnik, nie? Co je ryby zawinięte w ryż i wodorosty.
3: Tak.
2: Czy odwrotnie.
3: Ale przy okazji car chciał pokazać światu, że Rosja jest potęgą, z którą należy się liczyć.
1: Przy czym to trzeba wyraźnie powiedzieć i zaznaczyć, że rzeczywiście na papierze, jeśli idzie o dane i tak dalej, no to wydawało się wszystkim, uczestnikom teatru działań i całemu światu, że Rosja jest faworytem w tej wojnie.
3: Czy przede wszystkim posiadała więcej mięsa armatniego? Znaczy, przepraszam, bo ja chciałem powiedzieć, miała liczniejszą, szerszą flotę i więcej żołnierzy.
2: O, to chciałem. No, tylko że dowódcy rosyjscy nie wzięli pod uwagę jednego drobnego, choć jak się przekonamy, dość istotnego aspektu, mianowicie geografii.
1: Geografia. Niby nic, różnie mówią o tej geografii.
3: Może
1: to
3: się
1: jest
3: przydać.
1: Strasznie ważna historia i to trzeba,
3: bo
1: trzeba
3: tak,
1: się na tym znać.
3: Japończycy działają niedaleko swojego terytorium, jeśli chodzi o walkę o Mandżurię.
2: Tak.
3: Więc drogi zaopatrzeniowe są, tak macie rację, krótsze.
1: Tak. Z kolei centrum przemysłowe Rosji znajduje się, no jakby to ładnie ujął, bardzo daleko od Mandżurii, co sprawia, że logistyka jest, tak, dokładnie, bardzo dobrze kombinujecie, trudniejsza.
2: Tak, na niekorzyść Rosji działał też fakt, że nie posiadali w zasadzie żadnego szybkiego sposobu na zaopatrywanie swoich wojsk czy przerzucenia posiłków z Europy do Azji.
1: A na waszą korzyść działa fakt, że my dopiero się rozkręcamy i słyszymy się już za chwilę. Czas został.

0: historia dla dorosłych w RMF FM i ciąg dalszy tejże historii. Jak pamiętacie, pojawiły się problemy w raju.
1: Ale Rosja, no jak to Rosja, uznała, że drobiazgi jak logistyka czy planowanie nie mogą przeszkodzić im w realizacji ambicji i rozpoczęli przygotowania do wojny.
0: Tak. Da. Takie, to są takie przerywniki, takie, zauważyłeś jak to buduje napięcie?
2: Jest rok 1904. Wydaje się, że Rosja jest gotowa.
1: Rosji też się wydaje, że jest gotowa. Ale teraz poszedł Wołoszański.
0: Ale i tu Wołoszański mógłby się uczyć od niego.
2: Tu znów będzie... Car nie chce uchodzić za agresora i pragnie, by to Japonia zaatakowała pierwsza.
0: I Japonia mówi okej, tylko po japońsku. I w nocy, uwaga, z 8 na 9 lutego 1904 roku wojska japońskie bez formalnego wypowiedzenia wojny atakują Port Arthur.
2: Car Mikołaj II zaciera ręce, o tak.
0: Przecież super.
2: Tak, ale od tego momentu genialny plan Rosji zaczyna się sypać.
0: Tak, bo ku sporemu zaskoczeniu po kilku miesiącach walk nagle się okazuje, że to Japonia jest górą, a nie faworyt Rosja.
1: I ci bezczelni potomkowie samurajów pokonują wojska rosyjskie i przystępują do oblężenia Portu Arthur.
0: No. No i stanowi to pewien problem, bo jak mówiliśmy wcześniej, Rosja nie za bardzo ma jak przerzucać posiłki.
1: Tak. Posiłki w sensie ludzi, a nie, że na przykład obiad. Nie.
0: No, ale też amunicję i tak.
1: Ale obiad też.
2: I wtedy car wpada na pomysł. Na Morzu Bałtyckim bezczynnie stacjonuje flota. A gdyby tak wysłać ją do Japonii? Pomyślał sobie.
0: I zaczęli od tego, że sprytnie przemianowali flotę bałtycką na drugą eskadrę pacyficzną. No tylko, że jakby sama nazwa, zmiana nazwy nie zmienia lokalizacji okrętu. To nie jest tak, że pyk i masz je gdzie chcesz.
2: I teraz porozmawiamy o problemach z tym planem. Jak sama nazwa wskazuje, flota bałtycka stacjonuje na Morzu Bałtyckim.
0: Bo się nazywa Bałtycka.
2: A walki odbywają się jednak na drugim końcu świata.
1: Jakbyście mieli globus, to tu jest Bałtyk, a tu jest Mandżuria.
2: No. A że ówczesne okręty nie mogą się teleportować, jeszcze te współczesne też nie, to pozostaje jedynie żmudny rejs.
0: Jest to jednakowoż spore wyzwanie pod kątem logistycznym. Dlatego, że Rosja nie posiada w Afryce czy w Azji żadnych portów i musi polegać na innych krajach, by uzupełniać po drodze zapasy.
1: No i też nie pomagał fakt, że większość marynarzy to w zasadzie okoliczni chłopi, którzy o morzu wiedzieli tylko tyle, że jest.
2: Jest i ma falę, nie?
1: Tak.
2: Ale mimo tych potencjalnych problemów car zaakceptował plan i na czele wyprawy stanął admirał Zinowij Rożestwieński.
0: I ten pan powróci już za chwilę, jak i cała historia z nim związana w RMF FM, więc dajcie głośniej i niebawem jesteśmy z powrotem.

0: Radiowcy bez cenzury i wracamy do historii dla dorosłych w RMF FM. Jak pamiętacie, Zinowij Rzeżestwieński i 15 października 1904 roku flota wyrusza w swoją wielką podróż do Japonii, by, tak zakładał plan, odmienić losy wojny.
1: Już na początku jeden okręt gubi kotwicę, a inny wpływa na mieliznę.
0: Jeszcze taki, nie no taki start, ale to się zdarza każdemu. No.
2: Inna z jednostek zostaje omyłkowo staranowana i musi wrócić do portu.
0: No ale to tylko na pewno są takie początkowe problemy i trema załogi. Tak sobie myśli pan admirał Zinowij i mówi sobie, teraz to już kurde będzie z górki.
1: No. No i nie było.
2: Zrób przerywnik. No bo tak, flota... Flota jest już na Morzu Bałtyckim, ale wśród załogi zaczyna się szerzyć panika, że już wkrótce mogą wpaść w japońską zasadzkę u wybrzeży Danii.
0: Ale Japończyk to jest podłe stworzenie, to jest... On kombinuje tak, że nigdy nic nie wiesz.
1: Dlatego, gdy na horyzoncie zauważono mały duński statek, oddano w jego stronę kilka strzałów, ani razu nie trafiając.
0: I dobrze, i niedobrze.
2: Potem okręt o nazwie Kamczatka nadał komunikat, że jest atakowany przez 8 japońskich łodzi torpedowych.
0: I okazało się, że gdy sprawdzili, że tych łodzi nie, wcale nie jest 8, że ich jest dokładnie 0 i że nikogo nie ma.
2: Ale załoga nie chciała
0: przyznać... Być może Bimber wszedł za głęboko.
2: Załoga nie chciała przyznać, że to był fałszywy alarm. Zresztą Kamczatka jeszcze się przewinie podczas tego naszego odcinka. Więc przetrwawszy trudy i niebezpieczeństwa Bałtyku, flota przepłynęła przez ciśniny duńskie i zaczęła zbliżać się do wybrzeży Wielkiej Brytanii.
0: I teraz uwaga. 21 października, czyli jak łatwo obliczyć, płyną już tydzień, Rosjanie napotykają w okolicy Dogger Bank kilka brytyjskich kutrów rybackich.
1: I otwierają do nich ogień. Uznają je bowiem za japońskie łodzie torpedowe.
2: Znaczy, ci marynarze to trochę jak polscy myśliwi, nie? Że nieważne co widzą, strzelają, myśląc, że to jest dzik.
0: W tym starciu, uwaga, odznaczył się niezwykłą odwagą, brawurą i męstwem okręt Ariel, po naszemu orzeł, który rzekomo wystrzelił 500 pocisków, ale ani raz nie trafił w cel. Tak. Czyli i dobrze, i niedobrze. Haraszło i znaczy, nie
2: trzeba
0: haraszło.
2: Dodać, że admirał Rzeżestwieński szybko zrozumiał, że to pomyłka i próbował zatrzymać ostrzał.
1: Zapanował jednak taki chaos, że minęło sporo czasu, zanim udało się przywrócić porządek.
0: I brytyjskie kutry w momencie tej utarczki, tego starcia miały sieci zarzucone i nie mogły się wycofać. I choć wydawać by się mogło, że w tej sytuacji rybacy byli bez szans, to troszeczkę jednak nie byli.
2: Mm. Tak, bo oni na szczęście trafili na flotę rosyjską. Mm. I tylko trzech z nich zginęło, w tym jeden wylądował w szpitalu. Zatopiony został tylko jeden kuter.
0: Po ostrzale całej floty.
1: Choć może wydawać się to nieprawdopodobne, Rosjanie także ponieśli straty w tym starciu.
0: Tak, dlatego, że dwa z ich okrętów własnych zostało omyłkowo uznane u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Za jednostki japońskie i ostrzelali swoją flotę. Tak. Tu zginął jeden marynarz oraz, cytuję, jeden prawosławny duchowny.
1: Tak, friendly fire.
0: Friendly fire i jeszcze friendly break i zaraz u was z powrotem jesteśmy.

0: Historia dla dorosłych i czas na ciąg dalszy, bo to przecież jeszcze nie jest koniec.
1: Jak można się domyślić, ta sytuacja nie do końca spodobała się w Wielkiej Brytanii.
0: No bo se goście łowią rybkę, to przypływają Ruscy i strzelają. No,
2: i Londyn postanawia od razu postawić w stan najwyższej gotowości finałowego bossa marynarek wojennych, czyli finałowego bossa marynarek wojennych. To taka gra, wiesz, boss,
0: final boss.
2: Czyli stan gotowości Royal Navy, królewską marynarkę wojenną.
0: Final boss na Royal Navy.
1: Brytyjskie okręty zaczynają krążyć wokół Rosjan, zapewne wprawiając ich w stan delikatnej paniki, ale na szczęście dla floty bałtyckiej do starcia nie doszło.
0: Właśnie. Flota odpłynęła od Wielkiej Brytanii i zacumowała na jakiś czas w mieście Vigo w Hiszpanii, a całe tutaj to takie to spięcie z Brytyjczykami udało się jakoś załagodzić dyplomatycznie.
1: Trzeba dodać, że ten incydent chyba nie najlepiej wróży na przyszłość.
0: Jak w starciu z łodziami rybackimi tracisz własne jednostki ludzi, to rzeczywiście to tak jest. Zadałbym sobie kilka poważnych pytań.
1: Dobra. Zrób przerywnik.
2: Bank. Więc tak, nie doszło do wojny z Wielką Brytanią, ale przed flotą i tak stało trudne zadanie.
0: Bo jak pamiętamy, oni muszą z Bałtyku przez Wielką Brytanię i Hiszpanię dopłynąć do Japonii.
1: A są dopiero tu. Tu jest Japonia. Przepłynęli stąd dotąd, to jest Japonia.
0: Wbijcie sobie pineski w mapie i przewiążcie je kordonkiem, to będziecie mniej więcej widzieli, co się dzieje.
2: I śledźcie na mapie posuwanie się floty.
0: Okręty zatrzymują się w porcie w Tangerze w Maroku. I wtedy okazuje się, że okręt Kamczatka gdzieś po drodze zaginął.
2: Ten, co raportował o japońskich łodziach.
1: Tam, jakoś poważnie nie zmartwił. Niektórzy nawet się ucieszyli, ale na szczęście dla Rosjan po kilku dniach Kamczatka odnajduje flotę.
2: Na nieszczęście raczej. Znaczy, no, na nieszczęście. Jak się później okaże.
0: Znaczy, pytany przez admirała kapitan oznajmia, że w czasie nieobecności okręt Kamczatka musiał odeprzeć ataki trzech japońskich statków.
1: Przypomnę, są w Maroku, tu, to jest Japonia.
2: W rzeczywistości chodziło o statki cywilne należące do Szwecji, Niemiec i Francji.
0: No bo są strzelali,
1: W końcu, flota wypływa z Tangeru, przy okazji kotwica jednego ze statków przecina podwodny kabel telegraficzny, co na 3 dni przerywa komunikację miasta z Europą.
0: W ogóle ta flota powinna była wysyłać takie raporty RBC.
2: Że się zbliża.
0: Nie, czekaj, RBC to jesteśmy my. RCB.
1: RCB.
0: Nie radiowcy bez cenzury, tylko ten RCB o tym, że nadpływa, tak? Chowaj się kto może. Ale wy, o nie, wy się nie chowajcie ani nie odchodźcie. Jesteśmy już tutaj z wami. Wracamy już niebawem.

0: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury w RMF FM witają się z wami po raz ostatni, bo dzisiaj już powoli kończy...
1: No ale dobra, wracamy do floty. I w tym miejscu flota dzieli się na dwie grupy.
0: Za dobrze szło w jednej grupie, więc się dzielą.
1: Mniejsze jednostki mają przepłynąć przez kanał Suecki, a pozostałe wokół Afryki.
2: Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, do ponownego spotkania ma dojść w pobliżu Madagaskaru.
0: Ale wtedy w tym momencie pojawia się taki, ciężko to było przewidzieć, taki dość zabawny problem, jak kończące się zapasy węgla, bo to były parowce. No i flota musi gdzieś uzupełnić zapasy.
1: Braki. W tym celu okręty spotkały się na morzu z niemieckimi statkami transportowymi i rozpoczęto załadunek.
2: Ale aby ograniczać ilość takich postojów, dowódcy zdecydowali o załadowaniu podwójnej ilości węgla.
0: Co ma sens oraz ręce i nogi. Tylko, że ładownie na statkach mają taką śmieszną właściwość, że tam jest ograniczona ilość miejsca.
2: Tak. No to jest też ciekawe.
1: I gdy zabrakło w nich miejsca, pozostałe zapasy węgla zostały wysypane na pokład. I nikt ich w żaden sposób nie zabezpieczył.
2: I jeżeli wam się wydaje, że to jest zły pomysł, To macie rację.
0: To jest bardzo zły
2: pomysł. Więc gdy statki płynęły wokół Afryki, wysoka temperatura i wilgotność sprawiły, że w powietrzu zaczął unosić się pył, który szybko pokrył pokłady statków.
0: I ten pył wdychali następnie marynarze i no, zaczęli umierać.
1: No, na pylicę.
0: Jak niemieckie dzieci od ukradka, no, którym karmił je Stirlitz. Mm-hmm. Pokarmił je ukradkiem. Mm-hmm. Tak było.
1: Jednak pomimo spowodowanego przez siebie kryzysu, 29 grudnia 1904 roku flota dociera do Madagaskaru.
0: I tam musi na jakiś czas pozostać, żeby poczekać na pozostałe okręty płynące przez kanał Suezki.
2: Jednak 2 stycznia 1905 roku admirał Roger Stwieński otrzymuje wiadomość, która mocno obniża morale. Rosjanie dowiadują się bowiem, że po długim oblężeniu port Arthur skapitulował.
0: Aha. I tutaj wśród części oficerów, troszeczkę trudno się im dziwić, pojawiły się takie wątpliwości, czy w ogóle kontynuowanie tej wspaniałej podróży ma jakiś sens.
2: Tym bardziej, że przypomnijmy, już są, to jest Madagaskar, tu jest Japonia.
1: Dalej.
0: Przerywnik.
2: Jednak na razie wszyscy postanawiają czekać na przybycie pozostałej części floty.
0: Aby poprawić sobie humor, to jest ważne w życiu, marynarze schodzą na ląd, gdzie kupują egzotyczne zwierzęta i sprowadzają je na pokład.
2: No, bo musisz jakąś pamiątkę przynieść. Wtedy nie było pralek.
0: Ruski nie przywiózł pralki.
1: Wśród nich są typowe milutkie zwierzątka, jak krokodyl, jadowite węże czy kameleony.
2: Prawda? Admirał z kolei dostaje papugę, która podobno bardzo szybko uczy się słów, które powszechnie są uznawane za wulgarne. Mm.
0: Natomiast niestety w tym momencie trudy wyprawy, te niepowodzenia, stres związany z wyprawą zaczynają odbijać się na zdrowiu Zinowiefieja.
1: Tak,
0: Rożestwienniejskiego.
2: Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Olbratowski,
0: Przemysław Skowron, Furioża Matabałow i Jan Olbratowski.

0: To już prawie godzina pierwsza, czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Strażacy kończą pracę po nawałnicy w Strzelcach Opolskich. Żywioł uszkodził tam m.in. kilka budynków mieszkalnych. W Trójmieście powstaje Centrum Odporności na rzecz Bezpieczeństwa na Bałtyku, przekazał minister Radosław Sikorski. Susza i brak chętnych do pracy to może być trudny sezon dla polskich rolników. Fakt o pierwszej rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców. Są utrudnienia na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Między węzłami Ciechocinek i Włocławek Północ w pobliżu Ustronia samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Nie ma informacji o poszkodowanych. Strażacy w Strzelcach Opolskich kończą pracę po interwencjach związanych z nawałnicami. Jak przekazał nam komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich, starszy brygadier Paweł Poliwoda. Na miejscu nadal pozostaje policja, a strażacy działania będą kontynuowali nad ranem.
1: Kończymy zabezpieczanie budynków przed ewentualnymi opadami, czyli zabezpieczamy prowizorycznie te konstrukcje dachu, które zostały uszkodzone w wyniku tych silnych wiatrów, które tutaj miały dzisiaj miejsce. No i to już ta końcowa faza, czyli ostatnie prace w tym zakresie. Jeszcze nam zgłoszono tutaj zwisające luźno elementy dachów, które chcemy usunąć, tak żeby one nie stanowiły zagrożenia dla osób, które będą ewentualnie przechodzić w pobliżu tych budynków, ale myślę, że to w ciągu najbliższej godziny zakończymy te działania.
0: Jak dodaje komendant, teraz pogoda ma się uspokoić.
1: Prognozy w tej chwili nie wskazują na to, że miały się kolejne jakieś sytuacje zadziać, więc mamy nadzieję na już spokojniejszy czas teraz i czas na to, żeby mieszkańcy odbudowali swoje domy.
0: A do sytuacji mieszkańców w Strzelcach Opolskich wróci w porannym wydaniu faktów. To jest poważny problem. Tak mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski o zakłóceniach sygnału GPS na Bałtyku. Ten temat był jednym z punktów zakończonego w piątek po spotkania państw Rady Morza Bałtyckiego w Sopocie. Co jeszcze mówił szef polskiej dyplomacji? O tym nasz reporter Stanisław Pawłowski, który był na miejscu.
2: Zaznaczał, że zakłócenia pochodzą nie tylko z obwodu królewieckiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych.
3: I stąd między innymi powstaje tutaj w Trójmieście Centrum Odporności Działania na rzecz bezpieczeństwa na Bałtyku. Podobne centra tworzą inne państwa. Zacieśniamy współpracę po to, aby tego typu zagrożeniom zapobiegać.
2: Mówił wicepremier. Podczas spotkania państwa Rady Morza Bałtyckiego przyjęły tak zwaną deklarację sopocką. Dokument dotyczy m.in. bezpieczeństwa w regionie, ochrony infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania rosyjskim atakom hybrydowym. Polska zakończyła też swoje roczne przewodnictwo w Radzie, przekazując je Islandii.
4: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
0: Maciej Serafin jest pierwszym Polakiem, który stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wielokrotny mistrz Europy i Polski w wyścigach górskich w amerykańskim Colorado chce udowodnić, że Polak potrafi. Walczyć będzie o każdą setną sekundę na ekstremalnie trudnej trasie, nazywanej również właśnie Race to the Clouds, czyli wyścigiem do chmur.
5: Wyścig powstał w 1916 roku i nieprzerwanie jest rozgrywany do dzisiejszego dnia. Jest to najniebezpieczniejszy wyścig na świecie, dlatego że start do tego wyścigu jest usytuowany na wysokości 2800 metrów, czyli jest wyżej ten start niż najwyższe szczyty w Polsce. Rysycz. Więc my startujemy na 2800, natomiast meta jest na 4300 metrów. Tam jest 156 ślepych zakrętów.
0: A prędkość na trasie czasami powyżej 200 km na godzinę. Cała rozmowa z Maciejem Serafinem jest na rmf24.pl. Tam także możecie zobaczyć, dlaczego ten wyścig nazywany jest wyścigiem do chmur. Rolnicy rozpoczęli poszukiwania osób do pracy sezonowej przy żniwach. Pracy w polujach co roku będzie sporo, mówi nam Miłosz Kącik, rolnik z miejscowości Laski Lubuskie.
6: To okres, w którym na pewno potrzebujemy dodatkowych osób do pomocy, które nam pomogą właśnie zebrać te wszystkie nasze plony, które wyprodukowaliśmy przez cały rok.
7: Przy czym konkretnie pracują osoby, które czy tu, czy w okolicy mówimy, jeśli chodzi o właśnie Lubuskie.
6: Jeśli jesteśmy w Lubuskim, no to tutaj głównie chodzi bardziej o zbiór, powiedzmy, rzepaku, przężyta, pszenicy, grochów. Tutaj u nas w okolicy akurat nie ma, powiedzmy, tam upraw takich batelarskich. Także potrzebujemy bardzo pracowników, którzy będą pracowali na maszynach rolniczych, dość dużych.
0: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubek-Piłat. A zbiorów w tym roku nie ułatwi też obecna susza.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest radio RMF FM. Jak informowaliśmy, Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Przepisy poparła większość posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz wszyscy głosujący posłowie Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, Centrum i Polski 2050. Przeciw byli posłowie Konfederacji. Teraz ustawą zajmie się Senat. Zgodnie z uchwalonymi przepisami będzie można trzymać psa w kojcu pod warunkiem, że zwierzę będzie mogło się swobodnie poruszać i realizować naturalne potrzeby, a co najmniej dwa boki kojca będą przepuszczać światło i zapewniać swobodny przepływ powietrza. A o tym, jak zmieniło się nasze podejście do dobrostanu zwierząt, porozmawiamy teraz z panem profesorem Wojciechem Pisulą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Przede wszystkim, jak pan ocenia tę ustawę?
1: No, ja jestem zwolennikiem akceptowania i wzmacniania każdego kroku we właściwą stronę. Odpowiadam w ten sposób na pojawiające się w dyskursie publicznym krytyki, że ta ustawa jest niedoskonała, że zbyt mało precyzyjna, że zbyt mało rzeczy tam zostało dodefiniowanych. Prawdopodobnie tak, ale ja jednak uważam, że lepiej jak ta ustawa będzie. Jeżeli będzie należało ją nowelizować, to będzie jednak znacznie mniejszy wysiłek i polityczny, i legislacyjny niż uchwalanie tej ustawy od podstaw. W związku z tym moje podejście jest takie, że z zadowoleniem i satysfakcją witam każdy krok naprzód.
0: Czyli jest to krok w dobrą stronę. Panie profesorze, tak czy społeczeństwo jest dzisiaj bardziej świadome potrzeb zwierząt niż kiedyś? Pytanie, jeżeli tak, to co na to wpłynęło?
1: No, ja myślę, że zmiana jest kolosalna i że ona jest często niedostrzegana przez polityków. I jest to taka zmiana, która następuje dość systematycznie i z roku na rok może tego się nie widzi. Ale ja mam perspektywę już kilkudziesięcioletnią i mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że kiedy w 1999 roku składałem na Uniwersytecie Warszawskim pierwszy program studiów podyplomowych dla lekarzy weterynarii, dla zootechników, który obejmował właśnie zagadnienia dobrostanu, psychologii zwierząt, dobrego traktowania zwierząt, to patrzono na mnie jak na wariata, tak? Znaczy ja byłem jakimś takim odmieńcem, który mówi o rzeczach, które wydają się zupełnie nieprzystające do rzeczywistości, do realnych potrzeb. Dziś nikt już tak tego nie traktuje. Uczelnie są wypełnione programami związanymi z zachowaniem się zwierząt. Celowo nie będę używał pojęcia behawiorystyka, bo to jest taki slang marketingowy i ono nic nie znaczy, natomiast dość powszechnie występuje. Ale niemniej jest to zjawisko, które jest powszechne. Wiele uczelni rolniczych tego typu programy ma. Mają czołowe uniwersytety. Uniwersytet Warszawski ma aż dwa tego rodzaju przedsięwzięcia, w których miałem przyjemność zresztą odgrywać istotną rolę przy ich tworzeniu. Naprawdę to jest inna rzeczywistość. Jest jeszcze jedna zmiana społeczna. Mianowicie ludzie studiują etykiety produktów spożywczych, które kupują i zwracają uwagę na to, w jakim standardzie etycznym był produkt pochodzenia zwierzęcego otrzymywany. Kilkanaście lat temu sprawa jajek 0, 1, 2, 3 to w ogóle była niezrozumiała dla większości sklepikarzy, dla większości konsumentów. Dzisiaj wszyscy dokładnie wiedzą, o co chodzi. I jest coraz większy popyt

0: unikają spożywania mięsa. I ta zmiana jest bardzo wyraźna. No, nie tak dawno, chyba 2 lata temu, Warszawa została okrzyknięta wegańską stolicą Europy. Czyli ta zmiana jest kolosalna. Czas, żeby politycy to zauważyli.
1: Zostańcie z radiem RMF FM. Już za chwilę zapytam profesora Wojciecha Pisulę, czy media społecznościowe miały wpływ na wzrost zainteresowania losem zwierząt. Wracamy już za chwilę.

0: słuchacie radia RMF FM. Wracamy do rozmowy z profesorem Wojciechem Pisulą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, a czy pana zdaniem media społecznościowe miały wpływ na wzrost zainteresowania losem zwierząt? No bo oczywiście w mediach społecznościowych możemy natrafić na szereg nagrań czy też postów, no pokazujących między innymi, jak ludzie niejednokrotnie znęcają się po prostu nad zwierzętami. Czy ta funkcja social mediów miała tutaj także ważne, żeby nie powiedzieć także im być może kluczowe nawet i znaczenie?
1: No, żyjemy w świecie, w którym dyskurs społeczny jest pod przemożnym wpływem mediów społecznościowych. Więc byłoby z mojej strony absolutnie nieprzemyślane, gdybym próbował w jakikolwiek sposób minimalizować rolę tych mediów. Rola tych mediów jest różna. Sam pan wspomniał o przykładach, które no, tak można pewnie od razu nazwać taką patoinfluencerką. Szukanie poklasku z powodu, poprzez właśnie ekspozycję zachowań nieakceptowalnych w stosunku do zwierząt. Ale też są te dobre przykłady. I ja myślę, że to jest jakaś misja mediów w ogóle i państwa jako tych mediów głównego nurtu, tych mediów klasycznych, które przecież współdziałają z mediami społecznościowymi. No nie ma w tej chwili stacji radiowej, nie ma telewizji, która nie realizowałaby swojej aktywności i swojej misji także poprzez media społecznościowe. Aby akcentować te dobre zdarzenia, te dobre zachowania, bo to jest taka bardzo ważna zasada, że jak coś się pojawia w mediach społecznościowych czy w mediach tych klasycznych, to przemycamy do ogółu informację, to jest norma, to jest właściwe. Więc jak będziemy mówili o tych dobrych przykładach, to będziemy upowszechniali te dobre zachowania i no, tego życzę nam wszystkim i bardzo mam dużą nadzieję, że państwo jakoś też będziecie w tę stronę działać.
0: Jak najbardziej pod tym mogę się podpisać i o tym mogę zapewnić. Panie profesorze, no to skoro jesteśmy na obszarze mediów społecznościowych, to jeszcze chciałbym się zatrzymać przy, można powiedzieć, środowisku, nazwijmy to artystyczno-celebryckim, no bo także to środowisko mocno zaangażowało się w te zmiany. Szereg postaci rodzimego showbiznesu wręcz otwarcie postulowało za tymi zmianami. Pana zdaniem to również miało ważne znaczenie?
1: Ja nie umiem ocenić tego wpływu w kategoriach przyznania mu jakiejś rangi. Mm-hmm. Czy było decydujące, czy było znaczące, czy było uzupełniające. Mnie się wydaje, że jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest osobą w dyskursie społecznym ważną, która jest rozpoznawana, która ma spore, jak to się ładniej mówi, zasięgi, jeśli chodzi o swoje komunikaty, o swoje posty w mediach społecznościowych, to każdy tego rodzaju sygnał jest dodaniem tej swojej cegiełki, tego kolejnego wektora we właściwym kierunku. I jeżeli jest to ten kierunek właściwy, zmierzający w kierunku poprawy naszej i przebudowy naszej relacji ze zwierzętami, to ja mogę tylko tym osobom szczerze, uczciwie dziękować za to, że one włączają się w tą aktywność i wspierają.
0: Czyli wszystkie ręce na pokład. I tak jak pan profesor zaznaczył na początku naszego spotkania, że jest to krok w dobrą stronę. Więc pytanie na koniec, jakie jeszcze działania powinniśmy podejmować, a także i przede wszystkim politycy powinni podejmować, żeby ten dobrostan zwierząt poprawić?
1: No, leży przed nami problem kolosalny. To jest problem zwierząt gospodarskich. Szczególnie tak zwanej przemysłowej produkcji zwierzęcej. To jest najpoważniejszy problem związany z etyką produkcji, także z kosztami środowiskowymi tej produkcji. To jest najpoważniejsza sprawa, która wymaga gruntownej przebudowy. Leży także przed nami rozwiązania problem regulacji populacji zwierząt dziko żyjących, bo rozrywkowe uśmiercanie zwierząt wiemy, że nie jest rozwiązaniem tego problemu. To, co myśliwi nazywają, prawda, szlachetną aktywnością, to już nie ma nic wspólnego z tym, co było kiedyś. Jest to plugawa, krwawa rozrywka i ona nie spełnia żadnej funkcji, jeśli chodzi o środowisko. Czyli jest tematów dużo. Myślę, że to, że zaczęliśmy od zwierząt towarzyszących, było w sumie dobrym rozwiązaniem, dlatego że tu było najłatwiej zebrać taką znaczącą koalicję wspierającą. Pan redaktor na początku naszej rozmowy wspomniał, głosowali za tą ustawą posłowie koalicji rządzącej, głosowali w większości posłowie opozycji pod znaku Prawa i Sprawiedliwości i tylko w sumie jednak ciągle marginalne ugrupowanie, jakim jest Konfederacja, głosowało przeciw. To jest potężna koalicja. Niewiele spraw w naszym życiu politycznym było w stanie tak bardzo zjednoczyć parlamentarzystów, prawda? To jest wielki sukces.
0: Zgadza się. No rzeczywiście chciałoby się, żeby więcej spraw tak łączyło.
1: Dokładnie.
0: Ale to, o czym mówimy i warto o tym wspomnieć i warto to podkreślić, o czym pan profesor wspomniał, że jest to krok w dobrą stronę, ale jeszcze sporo pracy przed nami. Razem z nami w radiu RMF FM był pan profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze,
1: bardzo dziękuję.
0: Wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF 24.

0: informacji w RMF FM.
1: Jak wynika z raportu portalu gethome.pl, cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań. W ciągu ostatnich 10 lat pięciokrotnie wzrosła liczba takich transakcji. Najczęściej dotyczą Ukraińców, ale też Hindusów, Turków czy Czechów. O powodach takich decyzji porozmawiam teraz z panem Markiem Wielgo, ekspertem portalu gethome.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: My narzekamy na wysokie ceny mieszkań, a cudzoziemcy inwestują w Polsce. Jakie są tego powody? No bo chyba nie niskie ceny.
2: Nie wiem, czy słowo inwestują jest adekwatne. Raczej kupują mieszkania na własne potrzeby, nie inwestycyjnie, tylko po to, żeby związać się z naszym krajem. I to jest chyba dobra wiadomość. Ten potencjał.

0: Kilkanaście sekund pozostało do godziny drugiej. To czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Uchwalona ustawa zakazująca trzymania psów i kotów na uwięzi czeka na podpis prezydenta. Dzięki kilku zakończonym remontom tego lata szybciej dojedziemy nad Bałtyk. Rycerski pit stop na polach bitwy pod Grunwaldem. Czyli za chwilę o tym, ile pracy ma Kowal podczas corocznej rekonstrukcji tej historycznej bitwy. Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Jak mówiliśmy, według projektu utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Podczas prac nad ustawą osiągnięto kompromis. Koalicja rządząca wzięła pod uwagę kwestie, o których mówił prezydent, podkreśla autorka poselskiego projektu ustawy Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
1: Bardzo bym się zdziwiła, gdyby jej nie podpisał. Tak, myślę, że biorąc pod uwagę, że ta współpraca w komisji była naprawdę bardzo dobra. Uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
0: Ustawa zostanie podpisana, zapewnia poseł PiS-u Andrzej Śliwka.
2: Pan prezydent zadeklarował podpisanie tego projektu, bo też jasno mówił, że jest za tym, żeby te kwestie zostały uregulowane.
0: A wspomniany kompromis zakłada m.in., że wymiary kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa. Prezydent tymczasem jest oburzony nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Jak informowaliśmy już w faktach, Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie Zełenski otrzymał 2 lata temu. O tym w faktach Tomasz Skora.
3: Wyraźnie wzburzony Karol Nawrocki podkreślał, że działanie prezydenta Ukrainy dostarczyło tlenu rosyjskiej propagandzie i podważyło starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej.
4: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
3: Wycofując się ze wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją, Karol Nawrocki oświadczył, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej, ale ma je też Polska.
4: Zaproponowałem odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ostateczna decyzja jest